0: Rock Radio 103 i 8 FM. Rock Radio.
1: Zapowiadają, że to...

0: Dziś Dzień Dziecka. Psychologowie radzą czasem dzieci słuchać. Trwa dogaszanie lasów w powiecie wołomińskim na Mazowszu. Stolica dołącza do miast z nocną prohibicją.
1: Newsy Rock Radia.
0: Marcin Krzemiński, dzień dobry. Dziś Dzień Dziecka. Psychologowie zachęcają do tego, by częściej wsłuchiwać się w opinię dziecka, zwłaszcza w ważnych dla nich sprawach.
2: Uczymy się tego, żeby dzieci po pierwsze w ogóle zaprosić do rozmowy, ale jeszcze, żeby uwzględnić ich zdanie. No, myślę, że tutaj mamy trochę z tym problem.
3: Jeżeli on odmawia chodzenia na jakieś zajęcia, to może to nie jest taki po prostu wymysł i ja na siłę będę próbować go zachęcić. Może za dużo, może to dziecko potrzebuje posiedzieć w piaskownicy, tak? A jeżeli chodzi o nastolatki, no to tym bardziej. Nic o młodych ludziach bez młodych ludzi.
4: Lubię poczytać książkę, bo nie mam co robić. Na rowerze też bardzo często. Czasami mi się tak nudzi, że pojeżdżę po prostu po mieście i tyle.
0: Mówi rzeczniczka praw dziecka Monika Horna-Cieślak, psycholożka Marta Szczodrak i szóstoklasista Błażej. Co drugie dziecko twierdzi, że nauka zabiera mu większość wolnego czasu, a co czwarty nastolatek uważa, że wolnego czasu nie ma wcale. Jeszcze dziś strażacy dogaszają wielki pożar lasu w powiecie wołomińskim na Mazowszu, mówi starszy kapitan Wojciech Gralec.
5: Ogniem objęte było łącznie około 300 hektarów lasu. Działania gaśnicze obecnie koncentrują się na dogaszaniu niewielkich zarzewi ognia oraz monitorowaniu terenu, gdzie temperatura pozostaje nadal podwyższona.
0: Do akcji zaangażowano w ciągu kilku dni 1500 strażaków. Tej nocy w całej Warszawie zacznie się nocna prohibicja. Po 22 nie będzie można kupić alkoholu w sklepach i na stacjach benzynowych. Więcej o tym ograniczeniu Ben O'Connor.
6: Zakazowi z początku towarzyszyły kontrowersje, przyznaje prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
7: Zmieniłem zdanie po latach, bo ja nie jestem zwolennikiem restrykcji, ale po latach dyskusji tych ostatnich zostałem przekonany do tego, że to ma szansę mieć pozytywny wpływ na miasto.
6: Pilotaż programu zakończył się sukcesem, mówi Jan Śpiewak, jeden z pomysłodawców zakazu.
8: Policja i Straż Miejska notuje kilkunasto, nawet kilkudziesięcioprocentowe spadki interwencji w dzielnicy Praga Północ i Śródmieście. Zwrot w sprawie nocnej prohibicji w Warszawie był efektem po prostu nacisku społecznego, nacisku medialnego.
6: Bezwzględny zakaz sprzedaży alkoholu w Warszawie będzie obowiązywał od godziny 22 do 6 rano. Alkohol wciąż będzie można kupić w restauracjach i barach.
0: Podobny zakaz wprowadziło 180 gmin w Polsce, w tym kilka miast wojewódzkich. Lato w Polsce ma być długie i upalne. Gorąco ma się zrobić już w połowie czerwca, gdzie niegdzie ponad 30 stopni. Będzie też bardzo sucho, ostrzega klimatolog dr Krzysztof Bartoszek.
9: To nie oznacza też, że nie będą występowały burze i intensywne opady, no ale trzeba pamiętać właśnie, że w przypadku intensywnych opadów one mają to do siebie, że większość tej wody wyparowuje, spływa, no zjawisko pogłębiania się tej suszy będzie dalej postępowało.
0: Susza może rujnować kolejne uprawy i powodować pożary w lasach. Sport. Nasi piłkarze przegrali z Ukrainą 0-2 w towarzyskim meczu we Wrocławiu. W środę podopieczni Jana Urbana podejmą w Warszawie Nigerię. Iga Świątek z kolei odpadła z Rolanda Garrosa, ale w Paryżu wciąż mamy tenisistkę, która ma szansę na awans do ćwierćfinału. To Maja Chwalińska, która o miejsce w najlepszej ósemce turnieju zagra dziś z reprezentantką gospodarzy Diane Parry. Mecz po południu na korcie centralnym, najprawdopodobniej około 14.
1: W drodze.
10: Zaczynamy nowy tydzień, no i zaczynamy nowy miesiąc. Pierwszy dzień czerwca. Dla wszystkich dzieci dzisiaj, tych małych i tych dużych, najlepszego. Dzień dziecka. Mam nadzieję, że miło go spędzicie, mimo tego, że to poniedziałek. Jak chodzi o sytuację na drogach, to na razie jeszcze spokój. Szerokiej drogi.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
1: Pogoda.
10: Nie mam zbyt dobrych wieści, jak chodzi o pogodę, bo poranek w Krakowie mamy pochmurny i deszczowy, więc jeżeli teraz wychodzicie i też w najbliższych godzinach, no to najlepiej wziąć ze sobą parasol, bo dzisiaj będzie padać deszcz, no i generalnie ten dzień będzie raczej taki nieciekawy pogodowo. Późniejszym popołudniem możliwe trochę przejaśnień. Na termometrach dzisiaj w Krakowie maksymalnie do 19 stopni.
1: Rock Radio 103,8 FM.
11: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
12: What a lovely morning!
13: Good. Siema, ziomale, witam was bardzo serdecznie.
1: Powstanie Rock Radia.
14: 5 po szóstej, 1 czerwca, Dzień Dziecka, dzień dobry, powstanie Rok Radia, Kajtan Ruszczyk, Pan Guziczków.
15: Nasze święto, dzień dobry, jest też Jan Bajor Bajorek oczywiście.
14: Dzień dobry, proszę Państwa, to będzie też lekcja uświadamiająca, ponieważ Kajetan uświadomił mnie wczoraj albo w sobotę, że to będzie krótszy tydzień.
15: No
14: bo będzie długi weekend, proszę Państwa, więc jesteśmy z Wami do środy włącznie. Więc zapraszamy, musimy się sprężyć, proszę Państwa. Zupełnie jak jeden polityk musiał się sprężyć, bo miał krótki lot, ale o tym potem. Także zapraszamy serdecznie. 2 2 4 4 0 66 albo głosówki na Messengerze. Chodźcie do nas, czekamy na Was, pytamy jak się macie po weekendzie i gramy. Mister Zup mówi, jest ten kawałek podłogi. Dzień dobry.

0: Rock and Roll All Night i Grupa Kiss w Rock Radio 12 po 6. Tak startujemy, proszę Państwa, i jedziemy. 2 2 4 4 0 66 głosówki na Messengerze. Halo, prosimy.
1: No siemaneczko. No. Kurczę, pokasłuję sobie trochę.
0: No właśnie.
1: No ale cóż, maj to w Niemczech upłynął pod znakiem 3 długich weekendów. Wasz ulubiony autobusiarz melduje się na zakładzie. No więc ja swoje święto dzisiaj także obchodzę i nie mówię tu o jakimś święcie autobusiarzy. Więc wszystkim dzieciom, tym dużym, tym małym i tym największym, wszystkiego dobrego i miłego dzionka, hell yeah.
2: Bo wszystkie dzieci nasze są.
0: Dokładnie. Tak. Zosia, Marta, Marysia, Joe. Tak jest. Ja pozdrawiamy Adaś. Serdecznie. Adasiu, dziękujemy Ci za ten telefon. Kłaniamy się nisko. Pozdrawiamy nasz człowiek, proszę Państwa, za wielką zachodnią wodą. Odrą.
2: Czyli Odrą.
0: Jimi Hendrix, Lost Sound Traffic, 12 po 6. Jedziemy. Witajcie, dzień dobry.

0: Sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
1: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
2: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
3: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
2: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
3: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
1: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kilogram, aż 58% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Została ostatnia reklama.
6: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
7: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości konsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Po reklamie.
9: Co to jest używka? Do włosów.
10: Powstanie Rok Radia.

0: With Emotion, Aerosmith, Rock Radio 28 po 6, proszę Państwa, i tym razem kontakt przez Messenger z Wami. Halo, prosimy.
1: Siema, siema, Rock Radio. Denzel wita z Gniezna. Pozdrawiam wszystkich, witam słuchaczy. Nowy tydzień zaczynamy. No i się wypogodziło i chyba będzie dzisiaj grzać.
0: Może tak.
1: Trzeba włączyć klimę i jechać dalej.
2: Tak jest.
1: Tramy, tramy. Miłego dnia dla wszystkich, pozdrawiam, hell yeah.
2: No i to jest wzorowy kierowca, prawda, autobusu.
0: Tak,
2: no, widzisz, że jest trochę cieplej,
0: jest
2: cyk, od razu,
0: jest
2: klima,
0: od razu klima.
2: Żeby pasażerowie
0: nie
2: mieli dobrą atmosferę.
0: Nie trzeba chodzić i prosić, prawda, nie ma nic gorszego niż to proszenie się o klimatyzację.
2: Oczywiście,
0: tak. Skąd
2: tak.
0: My to znamy?
2: No i to, jest, wspaniała postawa.
0: To jest
2: no.
0: Ciężki kawałek chleba,
2: i to jest
0: Państwa.
2: Duma, że to jest nasz słuchacz.
0: To jest
2: Janek,
0: duma i uprzedzenie.
2: Nie wiem, czy widzisz, jak mnie rozpiera ta duma.
0: Tak, widzę.
2: No, mega.
0: To jest niesamowite, jak ta duma
2: tak,
0: cię rozpiera.
2: Mega.
0: Tak, ja to przyznaję, rzeczywiście tak jest.
2: Dziękujemy serdecznie,
0: pozdrawiamy
2: Denzel.
0: Serdecznie Denzela, dziękujemy, kłaniamy się nisko.
2: Mega, to
0: odhaczony
2: jest postawa. No.
0: Człowieczyna jest z nami,
2: tak
0: fajnie,
2: jest.
0: Że jest z nami. Pozdrawiamy serdecznie, miłego dnia. Do usłyszenia. Def Leppard, let's get rocked, już teraz.

0: U2, Where the Streets Have No Name, za 21.07, proszę Państwa, co wspólnego ma Łódź, Częstochowa i Zabrze? Odpowiedź jest zaskakująca i poznacie ją za kilka chwil po drodze Midnight Oil i grupa Creedence Clearwater Revival, a łączy nas klasyka rock.
1: Reklama.
2: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
1: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
2: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
3: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
1: Lidl, to się opłaca.
6: Uwaga, uwaga! Pociąg w promocji właśnie wjechał do Witeka. Podróżni zainteresowani pięknymi wnętrzami proszeni są o szybkie decyzje, bo promocja trwa tylko do 20 czerwca.
7: Kup minimum 2 produkty, a otrzymasz 10% rabatu na całe zakupy. W składzie promocyjnym znajdziecie meble, lampy, szkło, porcelanę i mnóstwo dodatków do domu. Powtarzam, 2 produkty, 10% rabatu na wszystko. Odwiedź nas stacjonarnie lub na witek.pl.
8: Pięknej pogody życzy Fachro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fachro.pl.
9: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solvay Park, ulica Zakopiańska 105.
10: Została ostatnia reklama.
11: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
12: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
13: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
14: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Po reklamie.
15: Rock Radio. Drodze.
16: Na razie jeszcze nie ma jakiegoś dużego tłoku na drogach w Krakowie, choć oczywiście z każdą minutą ruch nam gęstnieje, zwłaszcza na trasach wjazdowych do miasta i tutaj mam na myśli głównie Zakopiankę od miejscowości Gaj. A pogodowo poranek niestety pochmurny i deszczowy i taki będzie też cały dzień, maksymalnie do 19 stopni.

0: Have you ever seen the rain? Creedence Clearwater Revival. Yes. Jeżeli nie, to przyjedź w lipcu do Polski, to zobaczysz.
1: No właśnie.
0: Proszę Państwa, za 11.07 i teraz obiecana odpowiedź na pytanie, co łączy Łódź, Częstochowę i Zabrze. Jakiś pomysł, Kajetan?
2: No, że są w Polsce.
0: Bardzo dobrze. Ale odpowiedź jest jednak inna.
2: Aha.
0: Film Nieśmiertelny, proszę Państwa.
2: Ach,
0: w którym
2: no tak.
0: Główną rolę gra Henry Cavill.
2: No właśnie.
0: Po zdjęciach w Łodzi i Częstochowie ekipa przeniosła się do Zabrza.
2: O!
0: Zdjęcia będą kręcone w kościele świętego Józefa przy ulicy Roosevelta. To tam chyba też jest stadion Górnika. To może i znaczy stadion. Kiedyś był. Nie wiem, a może gadam głupoty. Proszę Państwa, jeśli dorzucą jeszcze zdjęcia w Radomiu jakimś cudem, to wypadałoby dać panu Cavillowi obywatelstwo.
3: Powstanie Rock Radia.
0: I proponuję wtedy dać mu klucze do Lubiąża na przykład. Klucze do miasta. Żeby został tak honorowym członkiem,
2: tak,
0: prawda?
2: To...
0: I na przykład można by wtedy zrobić takie połączenie, że Lubiąż i na przykład LA to są miasta partnerskie.
2: I w ogóle jak będziesz wtedy wjeżdżał do tego Lubiąża, to trzeba zrobić taki znak. Tablice. Welcome to Lubiąż i jego zdjęcie.
0: Tak, i że partner city, LA. Jak wiemy, skąd pochodzi zespół Anvil Włocławek. The Cranberries i Dreams w Rock Radio za 11.07.

Oddział zamknięty, ich marzenia, proszę Państwa, dojeżdżamy do godziny 7 o 7 newsy, a w nich ostrzeżenia przed burzami, proszę Państwa, bo takowe się zbliżają. Chodźcie do nas. Rock Radio. Klasyka rock.

0: Reklama.
1: Magazyn energii, fotowoltaika, pompa ciepła, klimatyzacja. Tyle wyborów naraz?
2: Jak to? Dla mnie wybór jest tylko jeden. Tauron. W Tauronie masz fachowe doradztwo, darmową wycenę i kompleksowy montaż każdego z tych urządzeń. Całość idealnie dopasowana do Twoich potrzeb.
1: No to wszystko jasne. Jasne, że z Tauronem.
2: Zaplanuj swój dom z Tauronem. Wejdź na tauron.pl/zaplanujdom.
3: Ale sztosy.
4: Ale co?
3: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
5: Chłynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępny również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
6: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
7: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Została ostatnia reklama.
9: Uwaga, uwaga! Pociąg promocji właśnie wjechał do Witeka. Podróżni zainteresowani pięknymi wnętrzami, proszę nieco o szybkie decyzje, bo promocja trwa tylko do 20 czerwca.
10: Kup minimum dwa produkty, a otrzymasz 10% rabatu na całe zakupy. W składzie promocyjnym znajdziecie meble, lampy, szkło, porcelanę i mnóstwo dodatków do domu. Powtarzam, dwa produkty, 10% rabatu na wszystko. Odwiedź nas stacjonarnie lub na witek.pl.
11: Po reklamie.
12: Jan Bajor Bajorek.
13: On nie ma nic, on ma walizeczkę. Buty już zakonnice powiedziały, żeby kupił sutannę, bo zakonnice już nie będą mu cerować, bo sutanna się rozleciała.
14: Powstanie Rock Radia.
15: Dojechaliśmy do siódmej, proszę Państwa, kłaniamy się nisko. 2 2 4 4 0 66 albo głosówki na Messengerze. Tak się kontaktujecie z nami, a teraz słuchajcie newsów.
16: Ostrzeżenia przed burzami, objęte nimi jest większość kraju. Z zarzutami aresztowany adwokat podejrzany w sprawie fałszywych alarmów. Rusza dodatkowa sesja egzaminów maturalnych.
14: Rock Radia.
16: Marcin Krzemiński. Większość kraju z ostrzeżeniami przed burzami. O poranku w wąskim pasie na południu od Zgorzelca po Nowy Sącz obowiązują alerty pierwszego stopnia. Wyładowaniom będą tam towarzyszyć ulewne deszcze. I tak do 10:00, potem 2 godziny przerwy, w trakcie których burze przeniosą się do centralnej i wschodniej części Polski. Alerty najniższego stopnia będą obowiązywały wtedy w 12 województwach. To będzie obszar od Starogardu Gdańskiego i Elbląga po Węgorzewo, to na północy, i od Zabrza po Przemyśl na południu kraju. Specjalne komisje do wyceny strat tymczasem pojawią się w Balczarzowicach na Opolszczyźnie. To po sobotni nawałnicy, która przeszła przez miejscowość. Trąba powietrzna, która tam się pojawiła, zniszczyła kilka budynków, w tym 2 domy mieszkalne. Ich mieszkańcom gmina zaproponowała mieszkania zastępcze w Niezdrowicach, choć poszkodowani postanowili pozostać u znajomych i rodzin. Komisje powołane przez wojewodę opolską Monikę Jurek oraz przez samorząd oszacują, jaka pomoc zostanie przekazana osobom poszkodowanym przez sobotnią trąbę powietrzną. Adwokat z Warszawy usłyszał zarzuty i został aresztowany na 3 miesiące. Maciej Z. miał podszywać się pod inne osoby i wysyłać fałszywe powiadomienia o planowanych zamachach na życie prezydenta i ministra spraw zagranicznych. Podczas przeszukań w jego mieszkaniu znaleziono cudze dokumenty, na przykład dowody osobiste i prawa jazdy, ale na tym nie koniec, mówi Ewelina Gromek-Oćwieja z Komendy Stołecznej Policji.
17: W użytkowanym przez 48-latka pojeździe w
0: funkcjonariusze odkryli amunicję i 10 pocisków artyleryjskich.
16: Maciejowi Z. grozi do 8 lat więzienia, a także wydalenie z zawodu. Służby podkreślają, że to śledztwo niezwiązane ze sprawą fałszywych wezwań służb do domu matki prezydenta Karola Nawrockiego. Według nieoficjalnych doniesień zatrzymany adwokat jest rodzinnie powiązany z politykiem warszawskiego PiS-u. Ważne dla kierowców, dziś litr benzyny 95 nie może kosztować więcej niż 6 złotych 5 groszy, benzyny 98 6,63, na oleju napędowego 6,34. Tak wynika z obwieszczenia resortu energii. Przypomnę, że do połowy czerwca obowiązuje program CPN ceny paliw niżej, co oznacza niższą akcyzę na paliwo i obniżkę akcyzy. Pisemnym egzaminem z języka polskiego na poziomie podstawowym rozpocznie się dziś dodatkowa sesja egzaminów maturalnych. Przystąpią do niej ci maturzyści, którzy z powodów zdrowotnych lub losowych nie mogli zdawać egzaminów w sesji głównej majowej. Wyniki matur podane zostaną 8 lipca. Kartka z kalendarza jeszcze u nas. Przyszła na świat 1 czerwca 1926 roku w Los Angeles jako Norma Jean Mortenson. Dziś przypada setna rocznica urodzin aktorki Marilyn Monroe.
4: Sport w Rock Radio. Michał Waszkiewicz, dzień dobry. French Open już bez Igi Świątek. W dniu swoich 25 urodzin rozstawiona z trójką Polka przegrała w czwartej rundzie z Martą Kostiuk z Ukrainy 5-7-1-6. Na dziś o awans do ćwierćfinału zagra Maja Chwanińska z francuską Diane Parry. To nie był dobry mecz, na pewno najsłabszy za kadencję Jana Urbana. Polscy piłkarze przegrali we Wrocławiu towarzyskie spotkanie z Ukrainą 0-2. Szansa na rehabilitację pojutrze. Polacy zagrają w Warszawie z Nigerią. Tytuł wraca do Kielc. Po trzyletniej przerwie to znów piłkarze ręcznej industrii są mistrzem Polski. W rewanżowym meczu finałowym Kielczanie po raz drugi pokonali broniącą tytułu Wisłę Płock. Tym razem 36-27.
11: Sponsorem programu jest Auto Krak, dealer chińskich samochodów Dongfeng. Kraków Radzikowskiego 160. Autokrak.pl.
17: Rock Radio. Drodze.
18: Coraz gęściej robi się na głównych trasach w Krakowie, no ale ja mam też ważne wieści remontowe, bo dziś ruszą prace na ulicy Dąbskiej, zostaną wprowadzone zmiany w organizacji ruchu, zamknięty zostanie odcinek od skrzyżowania ulic Zwycięstwa, Kosynierów i Dąbskiej do przejazdu kolejowego i tak będzie od około godziny 10.
11: Sponsorem programu był Auto Krak, dealer chińskich samochodów Dongfeng. Kraków Radzikowskiego 160. Autokrak.pl.
19: Pogoda.
18: Czerwiec niestety nie wita nas zbyt miło, pochmurno i deszczowo o poranku, no i tak też będzie w ciągu dnia, ten deszcz będzie nam co jakiś czas towarzyszył, późniejszym popołudniem możliwe co najwyżej jakieś niewielkie przejaśnienia. Co do temperatury, no to teraz 14 stopni na termometrach maksymalnie, natomiast dziś w Krakowie do 19 stopni. Wiatr momentami mocniejszy, ciśnienie spadło, powietrze w normie.
19: Rock Radio 103,8 FM.
20: Tylko żebyś pan po drodze nie spotkał upiora.
21: On stanął przede mną na parapecie w całej okazałości.
22: Jak tam, chłopie?
19: Powstanie!

0: No to jedziemy. The Doobie Brothers, Long Train Running. Siada drzwi zamykać, 12 po 7. A my, proszę Państwa, wsiadamy do przedziału Messenger i pytamy, kto to? Halo?
1: Siemanko, siemanko. Wszystkiego najlepszego, dzieciaczki, z okazji waszego dnia. Cały tydzień mnie nie było, ale dzisiaj nadrabiam. Bułeczki już prawie rozwiezione. Jak tam, prezenciki już dostaliście na Dzień Dziecka? Ja sobie sam zrobiłem w weekendzik.
2: O, proszę.
1: W końcu, po 20 latach oglądania na internecie, mój ulubiony amerykański komik zawitał do Gliwic. Powiem wam na żywo, to było mega, nie to co internety, YouTube i tak dalej. Co występy na żywo, to na żywo, tak samo jak z koncertami. Pozdrawiam, Grzegorz z Krakowa. Hell yeah!
2: Hell yeah!
0: A co to za komik był w Gliwicach na żywo?
2: Poczekaj, zaraz to sprawdzę.
0: Aż to muszę sprawdzić.
2: Ejski komik w Gliwicach.
0: A, Gabriel Iglesias był w Gliwicach, Fluffy.
2: O, patrz!
0: Och, kurczę, a to kozacko, ja go bardzo lubię akurat. Pozdrawiam serdecznie. No na żywo to musiało być na pewno dobre. Wczoraj oglądałem natomiast wręczenie AFI nagrody, czyli za całokształt twórczości dla Eddiego Murphy'ego. Polecam serdecznie, bardzo przyjemny tribut.
2: Zasłużył.
0: Do zobaczenia na platformie na literę N. Oasis, Live Forever, 14 po 7. Fajnie, że jesteście z nami.

Radio 103 i 8 FM. Rock Radio. Hey! Wyszedł Józef.

0: są chwile, w których żałuję, że nie mam przy sobie kierpc, proszę państwa, i ciupagi. Depres, bo ja cię kocham.
1: To się załatwić, kolega nad morze jedzie teraz.
0: Tak?
1: Tak.
0: To bym zatańczył z Bujnickiego na przykład. Przeskoczył przez ognisko, a potem je obsikał. Lady Punk i The Sweet, proszę państwa, za chwilę sprawimy, jak po zwycięstwie Paris Saint-Germain w Lidze Mistrzów ma się Paryż.
2: Reklama.
3: Stoisz nad Wisłą. Widzisz brutalistyczną bryłę, która udaje, że nic nie pamięta. Archiwa zostały zniszczone, a jednak są ludzie, którzy pamiętają. Hotel Forum. Zagadka, która wciąga, bo czasem najgłośniej mówi to, czego już nie ma. Wystawa czasowa Hotel Forum od 29 maja w Muzeum Podgórza Bolesława Limanowskiego 51. Muzeum Krakowa.pl. Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen.
5: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
4: To przy okazji zjesz z nami.
5: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
6: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
4: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
5: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
4: To tylko przy okazji.
5: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
7: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
8: Jak czytanie wpływa na dynamicznie rozwijający się mózg? Dlaczego ojcowie wciąż czytają dzieciom rzadziej niż mamy? I czemu warto zmienić to właśnie dziś? W mini audycji poświęconej kampanii Tata też czyta o sile wspólnego czytania, relacji i prostych pierwszych krokach mówi Aleksandra Strzelecka z Fundacji Powszechnego Czytania. Słuchaj od poniedziałku do piątku po godzinie 9 i 17. Zaprasza partner strategiczny kampanii Tata też czyta, marka Lajkonik.
9: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
11: Barbara, kupiłem taniej.
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
13: Została ostatnia reklama.
14: Co za dzień.
15: Co się stało?
14: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz

0: Czeka mnie prezentacja w pracy.
1: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
0: Meliski?
1: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
0: Czyli to takie pastylki antystresowe?
1: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
0: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
1: Na mnie i na Meliski.
2: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
3: Po reklamie.
4: Co pana na co dzień najbardziej denerwuje?
5: Budzę się codziennie. Otwieram oczy, znowu w tej Polsce.
6: Powstanie Rock Radia.

0: I gonimy, proszę Państwa, tego lisa. Fox on the Run, grupa The Sweet w Rock Radiu za 27.08. Niestety, miniony weekend nie dla wszystkich był szczęśliwy. Kajetan to fan Arsenalu.
1: Ale blisko było, no.
0: Aczkolwiek muszę się przyznać, że gdy padło pytanie podczas oglądania meczu, no za kim jestem, opowiedziałem się za Arsenal.
1: No właśnie, nawet mi to napisałeś,
0: byłem w szoku. Dorary, pochodzenia arabskiego, które no napędzają piłkę w Paryżu, to nie jest moja bajka. Uważam, że wolałbym Paris Saint-Germain zbudowane na swojej historii, którą ma, a nie w ten sposób.
1: Prawda? North London forever.
0: Dokładnie.
1: Tyle powiem.
0: Pójdźmy też no, w kierunku, prawda, czy Manchester City, prawda, to też jest taki przykład budowania drużyn, który nie przypadł mi do gustu. Jestem jednak ze starej szkoły, proszę Państwa, ale nie o tym. Niestety sobotni wieczór nie był szczęśliwy dla samego Paryża.
1: No jak?
0: To już chyba tradycja, że kibice PSG po zwycięstwie swojej drużyny demolują ulicę własnego miasta.
1: No, z tym własnego to bym nie przesadzał.
2: Powstanie Rock Radia.
0: No tak, tak. Dziwne, co, że tego, że jakoś tak wygrywa PSG, nie jadą demolować Tunisu, prawda? Albo Rabatu.
1: Dziwne.
0: Metallica, Enter Sandman w Rock Radio, proszę Państwa, za 26.08.

0: Tom Petty and the Heartbreakers, I Won't Back Down. Na horyzoncie Van Halen i The Police, proszę Państwa, i na horyzoncie ktoś z Was, ponieważ dzisiaj kontakt, proszę Państwa, się urywa, także zobaczymy, co słychać u Was za 18.
1: Reklama. Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ser carski w plastrach, Pilos 500 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie trzech opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: You know what time it is. Impact is back.

0: Weekend i Eka Vandal na koncercie w Polsce. Impact wraca do Krakowa. Bilety i więcej informacji na livenation.pl.
1: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%, RRSO 0%.
2: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
3: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
2: I dla dzieci z rodzicami.
4: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Gabinet masażu, słucham.
6: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
5: Cześć, a co się dzieje?
6: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
5: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
6: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
5: Kochana, sam go stosuję.
7: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Została ostatnia reklama.
10: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
11: Po reklamie.
12: Rock Radio.
13: Pochmurno i deszczowo o poranku w Krakowie i generalnie tak też będzie w ciągu dnia. Uważajcie więc na drogach. Z każdą minutą coraz więcej aut mamy na trasach wjazdowych, tutaj głównie na Zakopiance w stronę Krakowa i również na 29 listopada do Opolskiej. Ciasno zaczyna być także na Konopnickiej i Nowohuckiej.

0: The Police, Message in the Bottle, za 6:08 w Rock Radio, proszę Państwa, a tutaj analog, telefon, 2 2 4 4 0 66, halo?
1: Cześć, nie mobil, melduję się na zakładzie, właśnie szykujemy się do roboty. Cóż mogę powiedzieć, mamy 1 czerwca, do 20 trzeba jakoś wytrzymać, jeszcze tylko 14 dni roboczych i zaczynam urlop.
2: O.
1: Razem z żoną, dzieckiem, jedziemy hen, hen w świat. A jak nam się spodoba, to nie będziemy wracać. Trzymajcie się, pozdrawiamy, miłego dnia. Hell yeah.
0: Hell yeah, to Meczku pozdrawiamy i ja to rozumiem. Ja to rozumiem, doceniam. Ja trochę wcześniej jadę, także będziemy sobie mogli pomachać.
2: Ale wrócisz.
0: Nie wiem. Nie wiem.
2: Ale teraz
0: nie wiem, czy wrócę. Zobaczymy. Zobaczymy.
2: Z
0: tego wyjazdu może jeszcze wrócę, proszę Państwa. Ale to jeszcze trochę. Dobrze, pozdrawiamy Tomeczka, żonę Annę,
2: córkę. Pojedziesz do Lichenia.
0: Do Lichenia.
2: Będziesz miał blisko.
0: Będę polewał się świętą wodą. The Rolling Stones, Like a Rolling Stone, za 6:08.

Like a Rolling Stone, The Rolling Stones. A propos, proszę Państwa, takich, prawda, zakręconych kamieni, które, prawda, turlają się po ziemi, to za chwilę w Rock Radio w newsach o 8 o skutkach trąby powietrznej, która pojawiła się w weekend na Opolszczyźnie. Przegłów za chwilę.

0: Reklama.
1: Na zakupy tu lecimy, mocno kasy tak lubimy.
0: Oj, lubimy. I lecimy przed długim weekendem czerwcowym na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95, tylko 5,70 za litr. Oferta do 3 czerwca. Szczegóły na auchan.pl.
2: Została ostatnia reklama.
3: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
0: Po reklamie.
2: Powstanie Rock Radia.
4: I dojechaliśmy do 8, proszę Państwa. Są dobre wieści, bo 8 zwiastuje naszą zabawę Rebus Jebus. Kultowa zabawa i zagadka dźwiękowa już po 8 w Rock Radio. Do wygrania za rozwikłanie i satysfakcja. O szczegółach i sama zagadka za chwilę. Teraz news.
5: Trwa usuwanie skutków sobotniej trąby powietrznej na Opolszczyźnie. Potem zarzuty za napaść na nastolatka w centrum Krakowa. I dzieci o pozytywnym myśleniu.
6: Trzeba się uśmiechać.
5: I to nie tylko 1 czerwca.
2: Rock Radia.
5: Marcin Krzemiński. Zerwane dachy i powalone drzewa. Potężna nawałnica spustoszyła wieś Balcerzowice w województwie opolskim. Strażacy wciąż usuwają skutki żywiołu, który w sobotę przeszedł nad gminą Ujazd. Jak informuje starszy brygadier Piotr Zdziechowski, nawałnica uszkodziła 18 budynków, w tym 11 domów mieszkalnych.
7: Z tych 11 budynków właśnie te 5 wymagały zabezpieczenia plandekami. Natomiast dwóch budynków powiatowy inspektor nadzoru budowlanego nie pozwolił przebywać w tych dwóch budynkach. Mieszkańcy, rodziny, które zamieszkiwały te budynki mieszkalne, one udały się do swoich rodzin. Miały już zabezpieczone mieszkania u najbliższych już w sobotę.
5: Dziś rozpocznie pracę komisja szacująca straty. Przypomnę, że dziś też w większości kraju możliwe silne burze. Nie dotkną tylko zachodu i północno-wschodniej Polski. Są zarzuty za atak na 12-letniego ucznia w centrum Krakowa. Na klatce schodowej kamienicy na chłopca wracającego ze szkoły rzucił się 32-letni mężczyzna. Dziecko głośnym krzykiem spuszło napastnika. Następnego dnia policja zatrzymała sprawcę. W niedzielę został przesłuchany, potwierdza Iwona Szelichiewicz z Komendy Wojewódzkiej Policji.
8: Usłyszał zarzut naruszenia nietykalności cielesnej małoletniego. Został on również skierowany na obserwację do szpitala.
5: Za naruszenie nietykalności cielesnej grozi kara do roku więzienia. Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko wójtowi Jedlińska koło Radomia. Według śledczych Kamil D. miał żądać od dyrektorów podległych mu jednostek pieniędzy na prezenty dla prominentnych polityków. Gotówka zamiast na upominki miała jednak trafiać do jego kieszeni. W sumie według śledczych miał przyjąć około 12 tysięcy złotych. Kamil D. nie przyznaje się do winy, twierdzi, że go pomówiono. Grozi mu do 10 lat więzienia. Ebola rozszerza się coraz bardziej poza Afrykę. Pierwszy pacjent z objawami po wizycie w Demokratycznej Republice Konga trafił właśnie do szpitala w São Paulo w Brazylii. Kolejny jest izolowany w Austrii. Wirus trafił też do Australii. Z tego powodu lotniska zaczęły kontrolować turystów. USA, które organizują Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, zakazują wjazdu tym, którzy w ostatnim czasie byli w Afryce Środkowej. Światowa Organizacja Zdrowia jednak wciąż uspokaja, że sytuacja jest pod kontrolą. To 1 czerwca, dziś Dzień Dziecka. Jak już mówiliśmy, warto wsłuchiwać się w opinie najmłodszych, także te, w których wydawałoby się, że wymagane jest doświadczenie życiowe.
9: Wiecie, co to znaczy myśleć pozytywnie?
10: Na przykład ktoś sobie pomyśli, że jutro będzie jednorożec tęczowy, no i że będzie.
11: Że na przykład ktoś myśli, że mu się uda ładny rysunek i udał mu się.
12: Trzeba się uśmiechać.
5: No właśnie, najlepsze są proste rozwiązania. Jak pozytywnie myśleć, podpowiadały przedszkolaki z miejskiej czwórki w Giżycku.
2: W drodze.
13: O tej porze nie macie co liczyć na to, że w miarę szybko i sprawnie przejedziecie przez Kraków, bo mamy coraz większy ruch na głównych trasach. Już zwolnimy na Wielickiej w stronę Powstańców, a także na Nowochódzkiej. Przymusowe hamowanie czeka Was także na Rondzie Grunwaldzkim, głównie od Konopnickiej i od Monte Cassino. Coraz więcej aut także na Alejach Trzechwieszczów.
14: Sponsorem programu jest Autokrak, dealer chińskich samochodów Dongfeng, Kraków Radzikowskiego 160, autokrak.pl.
2: Pogoda.
13: Parasole to dziś obowiązkowy ekwipunek. Od rana w Krakowie pochmurno i deszczowo. Tak będzie też w ciągu dnia. No generalnie ten nowy tydzień nie zapowiada nam się zbyt sympatycznie, bo w ciągu najbliższych dni też możliwe będą burze. Wracając do poniedziałku, no to dziś na termometrach w Krakowie maksymalnie do 19 stopni Celsjusza. Wiatr wieje słaby, momentami jednak mocniejszy, powietrze w normie.
2: Rock Radio 103,8 FM. Sponsorem programu był Autokrak, dealer chińskich samochodów Dongfeng. Kraków Radzikowskiego 160. Autokrak.pl.
15: Przyszliśmy napoić nasze konie. Przyszliśmy napoić nasze konie.
2: Powstanie Rock Radio.

0: Go Your Own Way proponuje grupa Fleetwood Mac. Ja mówię, czemu nie? 12 po 8.
1: No bo raczej powiedz why not, bo po polsku mogą nie zrozumieć.
0: Why not?
2: Rebus jebus.
3: W Rock Radiu Rebus jebus.
1: Tak też z dobrego serca ci podpowiadam po prostu, wiesz. Tak. Żebyście się dogadali, żeby nie było głupot jakiś taki.
0: Proszę państwa, rebus jebus, prawda? To jest tak. Zagadka dźwiękowa, za której odgadnięcie można wygrać satisfaction. Wystarczy podać prawidłową odpowiedź. Zagramy zagadkę dwukrotnie. Będzie kategoria następnie. Albo dzwonicie 2244066, albo podajecie prawidłową odpowiedź. Myślę, że sprawa jest prosta. Lecimy. Można ją nagrać w sensie na Messengera. To się
4: kategoria na dziś to...
0: Jeszcze się udało. Po długiej dyskusji no z Komisją Gier i Zakładów będzie to kultowy bohater.
1: Tak.
0: A oto rebus jebus.
3: O w mordę. Gliny.
5: W dzisiejszym odcinku nauczymy się litery z...
6: Beverly Hills 90210.
0: Bez cyferki. 2244066 albo głosówki na Messengerze. O jakiego kultowego bohatera chodzi? Na wszelki parek posłuchajcie raz jeszcze.
3: O w mordę. Gliny.
5: W dzisiejszym odcinku nauczymy się litery z...
6: Beverly Hills 90210.
0: 2244066 albo głosówki na Messengerze. Czekamy na wasze odpowiedzi i na was czeka satysfakcja. Będziemy grać Cepelinów. Good times, bad times. Zróbcie wszystko, aby finał był dla was good. 13 po 8.

0: Give me your lovin'. ZZ Top w roku.
1: Jak ty to powiesz,
0: 20 posłów. Give me your lovin'.
1: Wszystko bym ci oddał.
0: I'm loving it.
1: Znaczy mało mam, ale...
0: TSA i Maratończyk. Najważniejsze, że masz, kochany. To jest najważniejsze. TSA i Maratończyk, proszę państwa, i The Zombies. I rozwiązanie Rebusa Jebusa. To nastąpi za chwilę w Rock Radio. Także proszę nie włączyć.

0: 999 zł. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
2: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w czerwcu bakalie Bakal. Jedynie 9,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 14,99. A produkty do prania Persil tylko 39,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 59,99. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: No, to jedziemy.
4: Tato, czy dziś ja prowadzę?
3: Jasne. W końcu to twój dzień.
4: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe. Jesteśmy w salonie Cherry.
5: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
6: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Wybierz uniwersalne rolki Oxelo Fit 3 Junior z regulacją aż o 4 rozmiary. Teraz w promocji za jedyne 169,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 199,99.
7: Jeszcze tylko dziś! Dzień dziecka w Pepco taniej! Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
8: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
9: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
12: Została ostatnia reklama.
13: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
14: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
13: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
14: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
13: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
15: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
16: Po reklamie.
17: Powstanie.

0: I tak mówię do Kajta, she's not there. I on wtedy tam nie idzie. The Zombies wyszedł. Pół do dziewiątej.
1: Rebus jebus.
2: W Rock Radiu Rebus.
3: Pamiętam, bo chciałem tam
0: szukałeś
3: iść.
0: Szukałeś narzeczony, tak, prawda? Tak. A ja mówię, she's not there.
3: A ja mówię, a nie, no to po cholerę będę tam
0: dobrze,
3: szedł.
0: Dobrze, bo
3: no
0: ja jasne, wiem, że jasne. She's not there.
3: Tak, no. A potem
0: a ona spała.
3: Piąteczkę.
0: A ona
3: tak.
0: spała. A ona spała. Dobrze, proszę Państwa, zostawmy na chwilę naukę języka angielskiego. Dzisiaj już takich kilka lekcji było. Tak. Teraz przejdźmy do rebusa i do jego rozwiązania. Najpierw przypomnijmy zagadkę. Chodzi o kultowego bohatera, a jakżeby inaczej, bardzo proszę.
2: O w mordę. Gliny.
4: W dzisiejszym odcinku nauczymy się litery z...
5: Beverly Hills 90210.
0: Bez cyferki.
3: Bez.
0: Dwójki, 4, 4, 0, 66 albo głosówki na Messengerze. Halo, prosimy, słuchamy.
6: Cześć, rozwiązaniem dzisiejszego rebusa jebusa jest oczywiście gliniarz z Beverly Hills. Pozdrawiam z deszczowego Krakowa.
3: Pozdrawiam. Ten jak zaintonował śmiech.
0: Bardzo dobra odpowiedź.
3: Eddie Murphy.
0: Pozdrawiamy deszczowy Kraków. A co tam u was, pada? To parasolki weźcie. Dobrze, świetna odpowiedź. Gratulujemy pani serdecznie. Wysyłamy satysfakcję. Umbrella po angielsku. Ktoś jeszcze? Halo?
7: Siemono, siemono. Dzisiejszy rebus jebus to gliniarz Beverly Hills.
3: Yes, tak.
7: Ale mogliście wymyślić coś bardziej dla dzieci, jakąś bajeczkę, bo się dzień dziecka. Yeah. Wszystkim życzę wspaniałego dnia dziecka i ukochanej kalafy, dużo balonów, lodów i niech babcia coś tam sypnie gnosza. Pięknego dnia!
3: No ale no przepraszam,
0: nie
3: bardzo,
0: mam
3: wybraliśmy.
0: Ani jednej babci już, to po pierwsze. Po drugie, miejsce dzieci jest w domu dziecka. Ale satysfakcję wysyłam. Pozdrawiam, wszystkiego dobrego.
3: No ale przepraszam bardzo, wybraliśmy dla dzieci. My też jesteśmy dziećmi.
0: Ja już nie jestem. Niestety. Trzeci telefon.
3: Przepraszam. To skąd?
8: Siema, siema. Dzisiejszym siema, rozwiązaniem siema. Rebusa Jebusa jest gliniarz z Beverly Hills. Trzymajcie kciuki, bo pierwszy dzień po urlopie.
3: Oła! Trzymamy.
0: Liczba wiadomości 3917. Odczytaj. A to jest gliniarz z Beverly Hills.
3: Tak jest!
0: Tak są Poli! Uwielbiam słuchać tego kawałka w samochodzie.
3: O, jest
0: i wyobrażać sobie, że jestem gliniarzem z Beverly Hills.
3: Ty chciałbyś być gliniarzem? No, jakoś wątpię.
0: A co, nie mógłbym być? Świetnie kumam fakty, łączę kropki. Świetny jestem w te sprawy.
3: No.
0: No tak. Wiesz, jakim świetnie idzie w niektórych grach takich detektywistycznych?
3: Znaczy nie spodziewałem się, patrząc, co ostatnio na przystanku pisałeś, to spray.
0: A, no tak, no ale to czasami jestem też i złodziejem, prawda? Czasami. Gratulujemy serdecznie. Każdy, kto wie, że chodzi o gliniarza z Beverly Hills, wygrywa dziś satysfakcję, proszę Państwa.
3: Ja mu mówię, rzuć ten spray.
0: Tak, a ja mówię, takiego wała, długie włosy, czerwone skarpety, ksiądz mówił, a ja mówię, Big Beat i rock'n'roll.
3: A potem powiedział, że jest nad dem.
0: Tak, a Born to be Wild powiedziałem do księdza. Bądź dziki, proszę księdza. Steppenwolf.

0: proszę państwa, za 29. Przed 9. Emigranci, proszę państwa. The Pretenders, The Ugly Kid Joe.
1: To Jesus o tobie. Z angielskiego, albo Jesus.
2: Jesus. Tak,
1: ale dzisiaj wolę. Mamy angielski w tle.
3: Reklama. Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition. Dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
8: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
9: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
10: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje we Wrocławiu, Pełczyńska i Czekoladowa. Sprawdź na lesmes.pl.
9: Lesmes, less stress.
11: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
12: Widaron.
11: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
12: Widaron.
11: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
12: Widaron.
11: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
12: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
13: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
14: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Od poniedziałku wszystkie artykuły ogrodowe. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Oferta nie obejmuje ziemi i brykietu. Regulamin dostępny na aldi.pl. A od środy do soboty brykiet do grilla 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: Ci do MediaMarkt.
1: Została ostatnia reklama.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Lodówka przenośna 29 litrów Krivit, 50 zł taniej, 199,99. Najniższa cena z 30 dni 249,99.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Po reklamie.
1: Rock Radio. Drodze.
5: Ponowny przegląd sytuacji na drogach w Krakowie. No oczywiście ciasno nadal na wjazdówkach do miasta, a także na dojazdówkach do Alei Trzech Wieszczów. Przede wszystkim na Czarnowiejskiej i Rejmonta. No ale przymusowe hamowanie również na Konopnickiej, od Forum do Jubilata i na Monte Cassino do Ronda Grunwaldzkiego, głównie do skrętu w lewo.
1: Niech rok będzie z tobą. To jest powstanie Rock Radia.

0: Everything About You, Ugly Kid Joe. Proszę Państwa, w dniu zachodniej dowiecie się, co będzie mieściło się w domu
1: narodzin
0: Adolfa Hitlera.
1: Tak.
0: Miałem zrobić to szybko. Dziękuję.
2: Reklama. Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro.
3: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
4: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solvay Park, ulica Zakopiańska 105.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w poniedziałek wszystkie zabawki z wyłączeniem Lego, kup jedną z Kaufland Card Extra, druga tańsza gratis. Tak, wszystkie zabawki z wyłączeniem Lego, kup jedną z Kaufland Card Extra, druga tańsza gratis. 4 na osobę. Kaufland.
8: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu – to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6 – magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu – Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Tydzień w stylu włoskim w Lidl. Już dziś. Mortadella Bologna Italiano 150 gramów. Cena przed obniżką 9,99. Teraz 6,99 przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiano 25% taniej przy zakupie dwóch.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
12: Volkswagen. Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl. Została ostatnia reklama.
13: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
14: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
13: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
14: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
13: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
15: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
16: Po reklamie.
17: Ostrzega się, że osoby uchylające się działają wbrew swemu interesowi i ogólnemu dobru.
18: Powstanie Rock Radia.
0: Dojechaliśmy do 9:00. Proszę Państwa, słuchacie Rock Radia. 2 2 4 4 0 66 albo głosówki na Messengerze. Czekamy na Was. Chodźcie do nas. Nie wstydźcie się. 2 2 4 4 0 66. Ale chyba to mówię. Telefon z angielskiego.
19: Głód, którego nie widać, za chwilę o tym, jak odżywiają się dzieci. Potem akcja dogaszania po ogromnym pożarze w powiecie wołomińskim i siedziba policji w domu narodzin Adolfa Hitlera.
20: Newsy Rock Radia.
19: Marcin Krzemiński. Dziś Dzień Dziecka, święto radosne, ale przy okazji warto przytoczyć też mniej wesołe dane. Prawie co czwarte dziecko nie ma ze sobą w szkole nic na drugie śniadanie, wynika z raportu pod nazwą Ukryty głód dzieci Federacji Polskich Banków Żywności. Michał Helwak, współautor raportu, mówi, że chodzi o niedożywienie jakościowe, o głód, którego nie widać.
21: Dzisiaj głód oznacza raczej właśnie jedzenie niskiej jakości i
16: sytuację, w której brzuch jest pełen, ale organizm nie jest właściwie odżywiony, bo nie dostaje właściwych składników odżywczych, które są potrzebne do budowy ciała i do poprawnego, zdrowego funkcjonowania.
19: W badaniu ankietowym przeprowadzonym w szkołach podstawowych w całym kraju wzięło udział blisko 1000 dzieci. Od środy rowerzyści kierujący hulajnogą elektryczną w wieku do 16 lat będą musieli używać podczas jazdy kasków ochronnych, przypomina policja. Mandat za jazdę bez kasku zapłacą opiekunowie. Z badań wynika, że stosowanie kasku przez rowerzystów zmniejsza ryzyko śmiertelnych urazów głowy o ponad 70%, w przypadku użytkowników hulajnóg o ponad 40%. Strażacy na Mazowszu dogaszają miejsca po pożarze lasu w powiecie wołomińskim. Ogień przed weekendem objął tam około 300 hektarów lasu. Akcja koncentruje się na dogaszeniu zarzewi ognia, mówi starszy kapitan Wojciech Gralec, rzecznik prasowy Mazowieckiej Straży Pożarnej.
21: Każde miejsce, gdzie pojawia się wyższa temperatura, pojawia się dym, musimy przelać, zmineralizować tą warstwę gleby, aby mieć pewność, że to miejsce nie będzie powodem do wznowienia pożaru. Pogoda niestety strażakom nie do końca sprzyja z uwagi na to, że cały czas nie mamy opadów deszczu. Pojawia się wiatr, który może rozpalać, rozniecać te drobne ogniska pożarów.
19: W sumie w tej ogromnej akcji brało udział 1500 strażaków, policji, leśników oraz żołnierzy. Odbudowa lasu potrwa wiele lat. Nieważne. Niedzielne referendum w sprawie odwołania burmistrz Krzyża Wielkopolskiego. Choć za odwołaniem Marty Kubiak opowiedziała się większość z blisko 1700 głosujących, to aby referendum było ważne, powinno w nim uczestniczyć blisko 1900 osób. W domu, w którym urodził się Adolf Hitler, będzie mieścić się Komenda Miejska Policji. Tak zdecydowało austriackie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Na remont budynku w miasteczku Braunau przy granicy z Niemcami wydano prawie 20 milionów euro. Media krytykują decyzję, bo ich zdaniem banalizuje i neutralizuje pamięć. Pojawił się nawet żart, gdy na urodziny Hitlera przemaszerują przed jego domem neonaziści. Policja już tam będzie. Oficjalne otwarcie siedziby policji w domu, w którym urodził się Hitler, zaplanowano na połowę lipca.
22: Sponsorem programu jest Autokrak, dealer chińskich samochodów Dongfeng, Kraków Radzikowskiego 160, autokrak.pl.
23: Sport w Rock Radio.
24: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Już tylko jedna Polka została w grze o tytuł na kortach Landa Garosa i nie jest to Iga Świątek, która wczoraj przegrała z Ukrainką Martą Kostiuk. Szansę na ćwierćfinał zachowała jedynie Maja Chwanińska, która dziś zagra z francuską Diane Parry. Wieczysta Kraków po raz pierwszy w historii zagra w piłkarskiej ekstraklasie. W finale pierwszoligowych baraży zespół Kazimierza Moskala pokonał Chrobrego Głogów 2-1. Finlandia po raz piąty została hokejowym mistrzem świata. W finale turnieju Szwajcarii pokonała gospodarzy 1-0 po dogrywce. W meczu o brąz Norwegia sensacyjnie pokonała Kanadę 3-2 także po dogrywce.
23: Sponsorem programu był Autokrak, dealer chińskich samochodów Dongfeng, Kraków Radzikowskiego 160, autokrak.pl.
25: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
23: Pogoda.
19: Deszczowo dziś prawie w całym kraju, wyjątkiem będzie północny zachód. Miejscami możliwe też burze z gradem. Na termometrach 19 stopni maksymalnie w Trójmieście, 20 na Kujawach, 22 na Mazowszu i w Wielkopolsce.
25: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
26: This is rock and roll!
18: Powstanie Rock Radia.

0: Bob Dylan i Harry Kane w Rock Radio. Pozdrawiamy cały Bayern Monachium. Proszę Państwa, tymczasem odbieramy Messenger.
1: Tak jest.
0: Halo, prosimy, co tam piszczy w trawie? Halo, halo!
2: Cześć Janku, cześć. Poniedziałek. Cześć. Poniedziałek, dzień dziecka, także wszystkiego najlepszego dla ciebie, bo ty cały czas jak dziecko naszego najlepszego radia na świecie. Co u mnie? No byłem wczoraj, słuchaj, w Niemczech. Tak sobie pojechałem, mówię, i zjem sobie coś tradycyjnego niemieckiego. No i dostałem kebaba.
0: No to...
2: Nie, to taka tradycja chyba, tak?
0: O.
2: Pozdrawiam, wszystkiego dobrego. Hell yeah.
0: Hell yeah. Powtórzę jeszcze raz, nie jestem już dzieckiem. Będę się trzymał tej teorii. Ale dziękuję za pozdrowienia, kłaniamy się. Wysyłamy do Wolfa, do Krasiejowa dużo dobrej
1: energii.
0: To znaczy
1: energii. Kłaniasz się, bo ja nie zostałem tu wspomniany, także...
0: Tak, ciebie nie ma.
1: A ja na przykład jestem dzieckiem, więc ja mógłbym się odnieść...
0: Ale ty jesteś człowiekiem z OFU.
1: Tak,
0: w zasadzie, prawda? Mimo, że bardzo byś chciał, to dalej tej szansy nie ma.
1: Ale jestem coraz bliżej tego mikrofonu.
0: No, tak wiesz, ta dwoje babka wróżyła. Wiesz.
1: No i idzie gdzieś przez wieś.
0: Aha, suczka przez tatarkę.
1: Tatarka,
0: proszę Państwa, taka rzecz jeszcze a propos Berlina, prawda? Bo wszyscy jeżdżą na kebab, a ja wszystkich zaskoczę, a ja jak jestem w Berlinie, to zawsze kieruję się, proszę Państwa, pod pewien wiadukt, most można nazwać, gdzie był kiedyś stary szalet i jest tam burger. I jem tam burgera. I ta sieć burgerów wejdzie do Polski i serdecznie ją polecam, aczkolwiek dawno nie próbowałem, więc nie wiem, czy nie zeszła na niemieckie psy. Pozdrawiamy, dziękujemy za ten meldunek, gramy Kasię Nosowską.
1: Wspaniała reklama, bez nazwy.
0: Powiedzieć.
1: Szalet burger.
0: Wyszburger? Weissburger? Coś takiego na W chyba.
1: No. I już przelewik w markach. Cyk.

0: Wamba, tap tap, Ingrok Radio, 22 minuty.
1: Czy mógłbyś jeszcze raz, przepraszam,
0: Ciamba Wamba, tap tap,
1: Ciamba Wamba. Ja się cały czas uczę.
0: Tak, bo proszę Państwa, to jest w ogóle taka lekcja angielskiego trochę w tle.
1: Dlatego
0: za chwilę będzie R.E.M. is the end of the world as we know it.
1: Oh, yes.
0: Będzie Rolling Stones, Brown Sugar.
1: Brown Sugar.
0: A sugar po polsku to?
1: Sugar.
0: Bardzo dobrze. Cukier.
1: Cukier. A, bo to już można wtedy z normalnym
0: cukier,
1: akcentem,
0: nie przepraszam. Cukier. Cukier to był piłkarz Legii Warszawa. 23 minuty po 9.
2: Rock Radio. Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Ogłoszenie płatne.
1: Dziś o kampanii Fundacji Powszechnego Czytania Tata też czyta rozmawiam z Aleksandrą Strzelecką. Jaka idea przyświeca tegorocznej edycji?
2: Hasło Czytanie rozwija mózg. Wspólna lektura działa jak trening. Wspiera język, pamięć, a dziecko uczy się rozumieć emocje.
1: Czyli to więcej niż rozwijanie wyobraźni?
2: Zdecydowanie. Książka daje wspólny czas i buduje więź. To moment tylko dla Was.
1: Dlaczego zwracacie się szczególnie do ojców?
2: Bo nadal czytają rzadziej od kobiet, a męski wzorzec jest bardzo ważny. Nie trzeba perfekcji ani talentu lektora.
1: Od czego zacząć?
2: Od 5 minut dziennie. Dziecko wybiera tytuł, tata czyta i zadaje jedno pytanie o bohatera.
1: Jak dotrzeć z kampanią do rodziców? Taka kampania to duże przedsięwzięcie.
2: Ważne jest wsparcie innych organizacji i podmiotów. Naszym partnerem strategicznym jest marka Lajkonik. Już po raz drugi wspólnie przypominamy, że czytanie to inwestycja w rozwój i relacje z dzieckiem.
1: Gdzie odeślemy słuchaczy po szczegóły?
2: Darmowa broszura, rekomendacje książek i liczne wskazówki czekają na stronie tatateszczyta.pl.
1: Dziękuję za rozmowę.
0: To było ogłoszenie płatne.
3: Reklama.
4: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców.

szczegóły w sklepach MediaMarkt. Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A wszystkie kawy Jacobs, druga tańsza kawa aż 70% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super.

0: przeceny.
1: Została ostatnia reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Po reklamie.

zapowiadaliśmy, że będziemy słodzić. Słowa dotrzymujemy. Brown Sugar, The Rolling Stones. Proszę Państwa, ale to nie koniec epickich numerów, bo już teraz wjeżdża, jak na białym koniu, Bruce Springsteen, proszę Państwa. Streets of Philadelphia. Przejdzie się po Filadelfii. To klasyka rocka za 20:50.

0: każdy nucił, nie mówcie, że nie. Kult Polska, proszę Państwa, to jest moc. In Excess Extreme Electric Light Orchestra. To będzie moc przed 10 w Rock Radio.
1: Rock Radio.
2: Reklama.

0: Dzięki do Media Markt.
1: Uwaga, uwaga! Pociąg w promocji właśnie wjechał do Witeku. Podróżni zainteresowani pięknymi wnętrzami, proszę nie złożyć szybkie decyzje, bo promocja trwa tylko do 20 czerwca.
2: Kup minimum dwa produkty, a otrzymasz 10% rabatu na całe zakupy. W składzie promocyjnym znajdziecie meble, lampy, szkło, porcelanę i mnóstwo dodatków do domu. Powtarzam, dwa produkty, 10% rabatu na wszystko. Odwiedź nas stacjonarnie lub na witek.pl.
3: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
4: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
3: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
4: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
5: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
6: Kaufland jest fresh, fresh.
7: Teraz brzoskwinie 10,99 za kilogram. Tak, 10,99 za kilogram. A ziemniaki wczesne, kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra. Zgadza się, kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra. Kolejna promocja od środy. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Co za dzień.
9: Co się stało?
8: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
9: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
8: Meliski?
9: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
8: Czyli to takie pastylki antystresowe?
9: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
8: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
9: Na mnie i na Meliski.
10: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
11: Elektryczny Peugeot Partner to samochód dostawczy zaprojektowany do pracy w mieście, oferujący funkcjonalną przestrzeń ładunkową i dużą praktyczność na co dzień. Zapewnia cichą jazdę bez emisji spalin, niższe koszty eksploatacji i swobodny dostęp do stref czystego transportu. Czeka na ciebie już od 79 900 zł netto w Renoma Auto Wieliczka. Odwiedź nas w Wieliczce przy ulicy Czarnochowskiej 19. Zapytaj o szczegóły i sprawdź korzystne opcje finansowania w Renoma Auto.
12: Barbara?
13: No?
12: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i Mistrzostwa?
13: Co, Marian?
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
13: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
12: No.
14: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
15: Została ostatnia reklama. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rąbem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Persil 35 prani w nowej cenie regularnej 42,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Po reklamie.
18: Niech rok będzie z tobą.
19: To jest powstanie Rock Radia.

0: Mr. Blue Sky, czyli człowiek błękitne niebo, nieboskłon w zasadzie Blue Sky, gdybyśmy chcieli tak tłumaczyć fajniej. Mm-hmm. Electric Light Orchestra, tym kończymy. Kajto Ruszczyk, pan od guziczku.
1: Ty w ogóle tłumaczysz bardzo fajnie. Dziękuję państwu. Ten pan to jest Jan Bajor Bajorek. Dziękuję.
0: Mr. Bottom and Bajor. A w studiu Kuba Kaleta.
2: Dzień
0: co
2: dobry.
0: Ciekawe, Kuba Kaleta, czyli Jack the Ripper, można powiedzieć, tak. Gdybyśmy mieli to tłumaczyć.
2: Jack prawda? The Rapist.
0: Albo Raper. Dobrze, kochany, zostawmy twoje hobby, przejdźmy do tego, co po dziesiątej.
2: Po dziesiątej w cyklu W mgnieniu roka razem z Olą Konopką. Aha. Przekonamy się, jak długo można namawiać producenta, żeby łaskawie podjął współpracę z młodym, dynamicznym zespołem.
1: Oj, to myślę, że bardzo długo.
2: No tak,
1: oj,
2: tak, ale ostatecznie.
0: Rok.
2: Skutecznie.
0: Najmniej rok.
2: Country rock dokładnie, bo taka będzie tutaj.
0: West Virginia.
2: Yes.
0: West Virginia, country rock, yes.
2: Yes.
0: Okej, okay, Kuba, what next?
2: Next in White Crows.
0: Oh.
2: After 12
0: Crowns,
2: p.m. Yes.
0: Crowns.
1: Yes. Białe krajki.
0: Crown to korona, bro.
2: White Birds.
0: Oh, White Birds is much better. Okay.
2: Yes, okay. We will end the Eutsko American.
0: To cały czas story. Still, yes. Macie to?
2: Last episode. Last
1: cały czas final
0: episode.
1: Po tym Eutsku?
0: Last grand episode of
2: Grand Finale.
0: Grand Finale, okej. Okay.
1: Yes. Yes. Very
0: nice. Jakby ktoś z państwa nie wiedział, przetłumaczę, chodzi o eucki punk rock, proszę państwa.
2: Hard rock,
0: przepraszam, tak.
2: Hard punk.
0: Hard punk.
2: Z hard stylowym
0: koncertem.
1: Tak,
0: ale warto sobie to wygooglać, proszę państwa. Można to sięgnąć z chomika.
2: Tak. Albo ze starego dysku Janka.
0: Na przykład, no tak. Mam, uwaga, i tam jest folder, uwaga, dziwny.
2: To jest folder. Myślałem, że do pracy.
0: Nie, to jest folder dziwny. Dobrze, proszę państwa, Kuba Kaleta przejmuje ster. Jak słyszycie, przygotowany? Po angielsku, po polsku, po niemiecku, po francusku pewnie też.
2: A jakby po francusku...
1: To
0: właśnie
1: się
0: dogadamy. No właśnie, to się dogadacie, a jak coś, to zapytajcie go, tylko jak już nas nie będzie, o bułgarskie śmigło. Dzięki za dziś, słyszymy się jutro o 6:00. Miłego dnia, do usłyszenia.
3: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Reklama.
1: Elektryczny Citroen Berlingo to samochód dostawczy zaprojektowany do pracy w mieście, oferujący funkcjonalną przestrzeń ładunkową i dużą praktyczność na co dzień. Zapewnia cichą jazdę bez emisji spalin, niższe koszty eksploatacji i swobodny dostęp do stref czystego transportu. Czeka na Ciebie już od 79 900 zł netto w Renoma Auto Wieliczka. Odwiedź nas w Wieliczce przy ulicy Czarnochowskiej 19. Zapytaj o szczegóły i sprawdź korzystne opcje finansowania w Renoma Auto.
2: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
3: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
2: I dla dzieci z rodzicami.
4: Teraz w Media Expert. Promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu. Zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
6: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
5: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
6: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej imieniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
7: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
8: Została ostatnia reklama.
9: Uwaga, uwaga! Pociąg w promocji właśnie wjechał do Witechu. Podróżni zainteresowani pięknymi wnętrzami, proszę nie złożyć szybkie decyzje, bo promocja trwa tylko do 20 czerwca.
10: Kup minimum dwa produkty, a otrzymasz 10% rabatu na całe zakupy. W składzie promocyjnym znajdziecie meble, lampy, szkło, porcelanę i mnóstwo dodatków do domu. Powtarzam, dwa produkty, 10% rabatu na wszystko. Odwiedź nas stacjonarnie lub na witek.pl.
11: Po reklamie.
12: W Rock Radio.
13: Przystanek Klasyka Rocka.
14: Cześć, tu Kuba Kaleta. Po 10:00 na dobry początek zapuścimy sobie nieśmiertelny hit Bilego Idola, ale wcześniej newsy.
15: Burze, ulewy, wiatr. Za chwilę aktualne pogodowe ostrzeżenia. Zakaz używania smartfonów w podstawówkach coraz bliżej. Wrócimy też do nie najlepszego meczu naszej piłkarskiej kadry.
12: Rock Radia.
15: Marcin Krzemiński. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dla 12 województw. Po południu zagrzmi, popada i może wiać w Mazowieckiem, Świętokrzyskiem i Lubelskim oraz częściowo na Pomorzu, Warmii, Mazurach, Podlasiu, Kujawach, Wielkopolsce, Śląsku, Małopolsce, Podkarpaciu i Włoskiem. Dodam, że do 15 aktualne są też ostrzeżenia przed burzami i silnym deszczem na krańcach południowych w pasie od Nysy po Nowy Sącz. Zakaz używania smartfonów w szkołach podstawowych coraz bliżej. Jutro na posiedzeniu rządu projekt w tej sprawie zostanie przyjęty, poinformowała minister edukacji Barbara Nowacka. Od zakazu będą jednak dwa wyjątki.
16: Po pierwsze, decyzja nauczyciela na potrzeby procesu dydaktycznego, a drugie, przyczyny zdrowotne ucznia uczennicy potwierdzone przez nauczyciela dyrektora szkoły.
15: Zakaz będzie obowiązywał uczniów podczas pobytu na terenie szkoły. Szkoły będą autonomicznie decydować, w jaki sposób praktycznie egzekwować zakaz. Znany warszawski adwokat Maciej Z., który miał fałszywie alarmować o zamachach m.in. na prezydenta czy szefa resortu dyplomacji, zostanie decyzją Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie zawieszony, mówi mecenas Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej.
17: Wynika to wprost z ustawy Prawo o Adwokaturze. Z chwilą zastosowania tymczasowego aresztowania nie ma innej możliwości, jak zawiesić adwokata w wykonywaniu zawodu. I to
16: dalej?
17: Tymczasowe zawieszenie będzie trwało do czasu upływu tymczasowego aresztowania. Później sąd oczywiście na wniosek rzecznika może takie zawieszenie przedłużać.
15: Maciejowi Z. grozi do 8 lat więzienia. Ponad 200 osób rannych, prawie 800 zatrzymanych. To na razie wciąż wstępny bilans zamieszek we Francji po sobotniej wygranej PSG w Lidze Mistrzów. Do francuskich miast wysłanych zostało 22 tysiące funkcjonariuszy. Największe zamieszki były w Paryżu. Minionej nocy było już spokojnie, no ale służby nie wykluczają kolejnych zatrzymań. Dowody zbiera prokuratura. To nie był dobry mecz. Polscy piłkarze w towarzyskim spotkaniu we Wrocławiu przegrali z Ukrainą 0-2. Jan Urban sprawdził w boju aż 20 zawodników, ale żadnemu nie udało się błysnąć. Okazja do rehabilitacji już za 2 dni w Warszawie, o czym Michał Waszkiewicz.
0: Selekcja negatywna lub, jak kto woli, test nieprzydatności. Jan Urban miał w końcu okazję do testów, ale raczej nie dowiedział się, na kogo będzie mógł liczyć jesienią w Lidze Narodów. Polacy przegrali z Ukrainą 0-2, choć zdaniem kapitana Roberta Lewandowskiego nie było aż tak źle.
11: Myślę, że Ukraińcy gdzieś minimalnie tą determinacją po prostu chyba wykorzystali więcej niż mieli i dlatego wygrali ten mecz.
0: Jan Urban sprawdził aż 20 piłkarzy, a Kacper Potulski, Oskar Wójcik, Norbert Wojtuszek i Mateusz Żukowski zagrali w narodowych barwach po raz pierwszy. Zdaniem selekcjonera ten mecz był ważny.
18: Ja muszę się dowiedzieć, na kogo mogę liczyć, stąd też debiuty, ale również minuty dla tych, którzy w eliminacjach grali mniej. Tych rotacji musi być dużo i tak będzie w kolejnym spotkaniu.
0: Kolejny sprawdzian pojutrze w Warszawie.
15: Polacy zagrają wtedy z Nigerią.
19: Newsy Kraków.
20: Paweł Chudzio. Piłkarze Wieczystej pokonali w Krakowie Chrobrego Głogów 2-1 w finale barażowym i po raz pierwszy w historii awansowali do Ekstraklasy. A to oznacza, że na najwyższym szczeblu wystąpiły aż 3 krakowskie drużyny. Oprócz Wieczystej, Krakowia i Wisła. Wieczysta dostała się do Ekstraklasy, a maturzyści chcą dostać się na studia. Uczelnie wyższe przygotowują się na większą liczbę chętnych na studia. Właśnie rusza rekrutacja, tymczasem szkoły średnie skończyła w tym roku rekordowa liczba uczniów. To efekt kumulacji roczników spowodowanej likwidacją gimnazjów i wcześniejszym pójściem do szkół 6-latków. UJ przygotował podobnie jak rok temu około 9 tysięcy miejsc, mówi kierownik działu rekrutacji UJ-u Kamil Gajęcki.
21: Co do zasady nie zwiększamy limitów w tym roku. Przyświeca nam cały czas ta idea chęci zachowania jakości kandydata, więc tam, gdzie będziemy mieli rzeczywiście bardzo dobrych kandydatów i będziemy sobie mogli pozwolić organizacyjnie, będziemy te miejsca zwiększać doraźnie.
20: W ubiegłym roku maturę zdawało ponad 255 tysięcy uczniów, w tym roku o 90 tysięcy więcej. Od dziś zmiany dla kierowców na ulicy Dąbskiej, ale więcej o tym powiemy za godzinę.
19: Rock Radio 103 i 8 FM. Pogoda.
22: Patrzymy za okno, no i sprawdzamy, co tam w pogodzie się dzieje. No a dziś niestety pochmurno i deszczowo w Krakowie, więc parasole lepiej mieć przy sobie. Dopiero późniejszym popołudniem może się niebo trochę przejaśniać. Co do temperatury, no to poniżej 20, ale bliziutko tej granicy, bo maksymalnie dzisiaj na termometrach w Krakowie do 19 stopni Celsjusza. Wiatr momentami może być trochę mocniejszy, ciśnienie w dół.
19: Rock Radio 103 i 8 FM.
23: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza

0: Jest Rock Radio, jest Klasyka Rocka i w studiu jest też Ola Konopka. Cześć Ola.
1: Jestem, cześć Kuba. Jestem, a to dlatego, że już za chwilę będziemy rozmawiać o kolejnej rocznicy w mgnieniu roka. Powiedz mi, o czym dziś?
0: No dzisiaj przekonamy się na własne uszy, że jak na czymś ci bardzo zależy, to możesz zrobić kilka podejść i nawet jeżeli te kolejne podejścia nie okażą się jakie? No, że sukces masz. Nie okażą się owocne. Owocne. To nie należy się poddawać. To jest tak jak na studiach. Idziesz najpierw na zerówkę, oblewasz. Później na pierwszy termin.
1: Tak.
0: Później na poprawkę.
1: Tak.
0: Później zaliczasz komisa.
1: Komisa, tak.
0: A później bierzesz urlop dziekański.
1: O.
0: I elo.
1: I robisz gap year.
0: Tak.
1: Dobrze, więcej szczegółów już za chwilę w cyklu W mgnieniu roka w Rock Radio.
2: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Jestem wielkim fanem tego gitarowego riffu. To klasyka rocka od Nirwany w Rock Radio. Jest 10:30, więc my jak zwykle o tej porze odpalamy rockowy wehikuł czasu, który dzisiaj zabiera nas do pierwszej połowy lat 70.
1: W mgnieniu rocka w Rock Radio.
0: W studiu Ola Konopka
2: i w studiu Kuba Kaleta.
0: I dzisiaj przenosimy się do roku 1972. To właśnie w tym roku z Igrzysk Olimpijskich w Monachium Polacy przywożą 7 złotych, 5 srebrnych i 9 brązowych medali. Wśród medalistów są m.in. Władysław Komar za pchnięcie kulą oraz Orły Górskiego, a na tej samej imprezie palestyńscy terroryści z organizacji Czarny Wrzesień porywają i zabijają członków reprezentacji Izraela. We Włoszech rusza produkcja Fiata 126. Polscy telewidzowie oglądają pierwsze odcinki seriali Podróż za jeden uśmiech, Pan Samochodzik i Templariusze oraz Chłopi. Z kolei amerykańska telewizja nadaje pierwsze odcinki serialu Masz.
2: Za to dokładnie 54 lata temu, czyli 1 czerwca 72 roku, wychodzi płyta zespołu Eagles pod tytułem Eagles i jest to ich debiutancka płyta z takim hitem jak Take It Easy. Take it easy. Styl, w którym jest płyta, to country rock i tym samym jest to jeden z najważniejszych albumów w historii country rocka.
0: Ten krążek z miejsca podbił listy przebojów i zrobił z muzyków Eagles gwiazdę. To jest nie tylko jeden z najważniejszych albumów w historii country rocka, ale to jest w ogóle płyta, która jest uznawana za jeden z najlepszych albumów wszechczasów, a piosenka Take It Easy, o której wspomniałaś, jest uznawana za jedną z najważniejszych piosenek w historii rocka i to jest bardzo ciekawe, dlatego że u nas w kraju zespół Eagles jest uznawany za wykonawcę jednego przeboju. Jakiego? Nie wiadomo.
2: A powiedz mi, czy wyobrażasz sobie jakieś miejsce, w którym można by było słuchać tego albumu?
0: No, jasne, że tak. Amerykańskie bezdroża.
2: O, no.
0: I samochód typu pick-up.
2: Tak.
0: No, ze szczelbą.
2: No.
0: No i tyle, no.
2: To zabrałbyś mnie ze sobą.
0: No, z przyjemnością, tylko problem
2: tak
0: jest taki, że nie mam wizy. Dobra.
2: Trzeba mieć.
0: Nie trzeba mieć wizy?
2: Nie.
0: Żeby tam pojechać tak z wizytą.
2: Z wizytą? To nie trzeba.
0: To nie mam takiego samochodu typu pick-up.
2: Płytę wyprodukował Glyn Johns, który miał już wiele wspólnego z zespołami The Who, Led Zeppelin czy The Rolling Stones.
0: Miał tyle wspólnego, że produkował ich płyty.
2: Tak.
0: No ale...
2: Ale
0: do tej współpracy nie doszło, że o, tak po prostu.
2: No.
0: Tylko to był pewien proces.
2: Opowiadaj.
0: Otóż lider Eagles, czyli Glenn Frey, zaprosił Glyna Jonesa na koncert grupy Eagles, ale producent Glyn Jones nie był zachwycony brzmieniem tej kapeli i odmówił podjęcia się produkcji. Zresztą on sam później wspominał, że na tym koncercie muzycy brzmieli tak, jakby nie mogli się zdecydować, czy chcą grać country, czy rock'n'rolla. Wytwórnia Geffen, która wydawała płytę Eagles, namówiła Glyna Jonesa, żeby dał im drugą szansę, żeby wpadł na próbę w Los Angeles i tak się stało, natomiast Glyn Jones, pomimo tego, że na tej próbie się pojawił, nie zmienił zdania, nadal twierdził, że to nie jest kapela, która dobrze rokuje i Glyna Jonesa przekonał dopiero taki moment, kiedy muzycy Eagles zaczęli harmonicznie śpiewać do dźwięków gitary akustycznej i ballady Take the Devil, napisanej przez basistę Randy'ego Meissnera.

0: No i Glyn Johns uznał, że właśnie taki styl, czyli country rock z takimi harmonicznymi śpiewami w stylu na przykład, nie wiem, Beach Boys, to jest kierunek, w którym muzycy Eagles powinni iść. No i poszli.
1: W mgnieniu roka w Rock Radio.

No po takiej dawce energii to kawy chyba już pić nie trzeba. Klasyka polskiego rocka od Manamu w Rock Radio. Za 19 minut będzie 11. No a że tej klasyki rocka właśnie z lat 80. nigdy za wiele. Również w poniedziałek to my już za chwilę posłuchamy sobie fragmentu multiplatynowej, bestsellerowej, no i bardzo dobrej również czwartej płyty studyjnej Briana Adamsa, czyli albumu Reckless, czyli przeniesiemy się tym razem do samego środka lat 80., więc nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radia.

0: Bramka. Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
1: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
2: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
3: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje we Wrocławiu. Pełczyńska i Czekoladowa. Sprawdź na lesmes.pl.
2: Lesmes. Less stress.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Porówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 9,99 za opakowanie aż 400 gramów. I banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Jeszcze tylko dziś! Dzień dziecka w Pepco taniej! Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
7: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków. Solvay Park. Ulica Zakopiańska 105.
8: Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
10: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
11: Została ostatnia reklama.
12: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
13: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
5: Po reklamie.
14: To jest Rock Radio.
5: Klasyka.
14: Klasyka rocka.

0: No i to jest nie tylko bardzo przyjemny numer, ale to jest także jeden z tych kawałków, które usłyszycie tylko i wyłącznie na naszej antenie. To klasyka rocka od Creedence Clearwater Revival. W newsach o 11 powiemy o groźnym wypadku i o utrudnieniach w ruchu w warmińsko-mazurskim, a po 11 posłuchamy no legendarnego protest songu prosto z samego środka lat 80. w Rock Radio.
1: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Reklama. Skoczysz do Carrefoura?
1: Jasne, mają świeżą promkę. Schab wieprzowy bez kości 46% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 3 czerwca. Cena przed obniżką 16,95.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii miała być jedna doniczka.
2: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo już od jutra w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa od 2 do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że Twoje ciało nadal nie nadąża za Tobą? Nadchodzi moment, w którym Twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
5: Została ostatnia reklama.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Lodówka przenośna 29 litrów Krivit, 50 zł taniej, 199,99. Najniższa cena z 30 dni, 249,99.
7: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
8: W Rock Radio. Przystanek Klasyka Rocka.
9: Tu Kuba Kaleta. Po 11 wleci klasyka polskiego rocka od Kobra Nocki, ale najpierw sprawdzamy, co się dzieje w kraju i na świecie.
10: Zderzenie autobusów z dziećmi pod Kętrzynem, są poszkodowani. Będą zasiłki dla mieszkańców Balcarzowic, które dotknęła trąba powietrzna. Czy będzie kolejna sensacja w Paryżu? Czekamy na mecz Mai Chwalińskiej.
8: Newsy Rock Radia.
10: Marcin Krzamiński. Dwa autobusy szkolne zderzyły się pod Kętrzynem w Warmińsko-Mazurskiem. W obu pojazdach były dzieci, łącznie jechały nim 52 osoby. Ranne są dwie. Jak mówi Ewelina Piaścik z policji w Kętrzynie, poszkodowanym nie stało się nic poważnego. Jest im udzielana na miejscu pomoc medyczna.
11: Poszkodowany to chłopiec kontaktowy, przytomny oraz jedna z opiekunek z drugiego z autobusu.
10: Policja wstępnie ustaliła, że do wypadku doszło w momencie, gdy jeden z autobusów chciał skręcić z drogi, a drugi nie wyhamował i wjechał w jego tył. Obaj kierowcy byli trzeźwi. Droga wojewódzka 591 w miejscowości Wopławki może być zablokowana przez kilka godzin. Z lotniska w Krakowie wystartował samolot wojskowy, który ma przetransportować do kraju Polkę, która od wielu dni pozostaje w śpiączce w szpitalu w Pekinie. Jak poinformował szef resortu obrony Władysław Kośniak-Kamysz, chodzi o transport 24-letniej Klaudii z Wałbrzycha, u której w połowie kwietnia zdiagnozowano agresywny nowotwór. Kobieta, która studiowała w Pekinie, trafiła do lokalnego szpitala. Będą zasiłki podobne jak dla powodzian, mówi wojewoda, mieszkańcom Balcerzowic na Opolszczyźnie, przez które w sobotę przeszła trąba powietrzna. Dziś są tam rzeczoznawcy, by wycenić straty. To potrzebne do wypłaty zasiłków. Do Balcerzowic dojeżdżają też ubezpieczyciele. Na mieszkańcy czekają na decyzję, czy będą mogli w ogóle odbudować swoje domy.
12: Wszystko mokre, nie wiemy co dalej.
13: Dosłownie sekundę, uderzenie było z jednej strony. Trąba zawróciła podobno, bo sąsiad widział. Córka była sama w domu i to jest dla mnie najważniejsze, że nic się jej nie stało, bo jej pokój zawalił się cały.
10: Trąba zniszczyła kilkanaście budynków, kilka z nich nie nadaje się aktualnie do zamieszkania decyzją nadzoru budowlanego. Strażacy poprawiają aktualnie zabezpieczenia budynków po zerwaniu dachów, bo w prognozach są i burze, i opady deszczu. Jedna osoba nie żyje, 24 zostało rannych. To bilans kolejnej doby rosyjskich ataków dronami w Ukrainie. W sumie agresor uderzył 265 bezzałogowcami na północy, południu i wschodzie kraju. Ofiara śmiertelna to 61-latek, zginął w obwodzie chersońskim. Jedna z sensacji Rolanda Garrosa, Maja Chwalińska, powalczy dziś o ćwierćfinał paryskiego turnieju. I o dziwo, po drugiej stronie siatki nie stanie zawodniczka ze ścisłej światowej czołówki, o czym z Paryża Przemysław Pozowski.
14: Mecz Chwalińskiej organizatorzy wyznaczyli na korcie centralnym, a jej rywalką będzie francuska Diane Parry, która też widzi szansę w tym, że nie zagra z zawodniczką stopu. Zazwyczaj na tym etapie turnieju spodziewamy się mierzyć z zawodniczką z pierwszej dwudziestki, więc myślę, że to dla nas wielka szansa. Postaram się dobrze przygotować przygotować do meczu, zregenerować i być w 100% gotowa i wykorzystać tę szansę, by awansować dalej. Z kolei Chwańska tłumaczy, dlaczego jej forma eksplodowała właśnie w Paryżu i wskazuje na nowe osoby w sztabie.
15: Po prostu potrzebowałam czasu, żeby te wszystkie zmiany kliknęły, że tak powiem.
14: Chwalińska do tej pory w wielkim szlemie najdalej dotarła do drugiej rundy Wimbledonu 4 lata temu.
10: A dzisiejszy mecz zacznie się najprawdopodobniej około 14.
5: Newsy Kraków.
16: Paweł Chudzio. Ruszyła rozbudowa ulicy Dąbskiej. Zamknięty został odcinek od skrzyżowania ulicy Zwycięstwa Kosynierów i Dąbskiej do przejazdu kolejowego. Objazdy ulicami Zwycięstwa Kosynierów w kierunku Mogilskiej oraz Dąbską w kierunku Lema i Alei Pokoju. A z dobrych wieści dla kierowców, w czwartek w Boże Ciało parkowanie w strefie będzie bezpłatne. Krakowska Akademia Górniczo-Hutnicza zwiększa liczbę miejsc na studiach w tym roku. Uczelnia spodziewa się większej liczby chętnych z powodu kumulacji roczników. To efekt likwidacji gimnazjów przed laty i obniżenia wieku szkolnego, kiedy to do szkół razem z 7-latkami poszły 6-latki. Na pierwszym roku na studiach stacjonarnych na AGH czeka w tym roku ponad 6 tysięcy miejsc, mówi rzeczniczka AGH Anna Żmuda.
17: Przygotowaliśmy rzeczywiście więcej miejsc o około 10%, a w praktyce oznacza to, że mamy o około 700 miejsc więcej w porównaniu z ubiegłoroczną rekrutacją.
16: Matury zdawało w tym roku o 1/3 więcej uczniów niż rok temu. Za godzinę wrócimy jeszcze do sukcesu wieczystej i awansu do ekstraklasy.
5: Rock Radio 103 i 8 FM.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
5: Pogoda.
16: Nieciekawa pogoda dzisiaj w Krakowie. Pochmurno, deszczowo i burzowo. Specy od pogody wydali ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami dla Krakowa. To ostrzeżenie właśnie obowiązuje dzisiaj do godziny 19. Może mocno wtedy też popadać deszcz i możliwe też porywy wiatru. Na termometrach dzisiaj w Krakowie maksymalnie do 19 stopni.
5: Rock Radio 103 i 8 FM.
18: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hyrman.
5: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Jan.

0: I to jest numer, który doskonale sprawdza się również w trasie, niezależnie od tego, jakim środkiem lokomocji tę trasę pokonujecie. Klasyka polskiego rocka od Dżemu w Rock Radio, 19 minut po 11. A my już za chwilę posłuchamy sobie numeru z bardzo dobrego, chociaż chyba niedocenionego u nas w kraju, albumu Animal Grace, czyli z 11 płyty studyjnej grupy April Wine. Przeniesiemy się do pierwszej połowy lat 80., więc nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radia.
1: Rock Radio. Klasyka

0: I w Rock Radiu za dwie minuty będzie 11:30, a ja przypominam, że nowy tydzień to jest nowa szansa, i to nie jedna szansa, na zostanie rock'n'rollowcem dnia i na zgarnięcie w tym tygodniu, a na pewno dzisiaj, piknikowego zestawu Rock Radia, czyli koca i kubka termicznego. Co zrobić, żeby zostać rock'n'rollowcem dnia? Należy do nas przedzwonić albo podesłać nam głosówkę na Messengerze i opowiedzieć historię, która nas zaskoczy, rozśmieszy, która nas wzruszy, no po prostu, która wywoła u nas jakieś skrajne emocje. Jeżeli zastanawiacie się, czy wasza historia nadaje się do rock'n'rollowca dnia, no to posłuchajcie, jaką anegdotkę jakiś czas temu podesłał nam Dawid.
1: Jedną z moich aktywności sportowych, którą uprawiam, jest tenis ziemny. Zaczęła robić się ładna pogoda, więc postanowiłem umówić się na granie ze swoim kolegą. Umówiliśmy się SMS-owo, by sobie pograć jutro o godzinie 17. Z wielką chęcią do grania zjawiłem się przed 17. Opłaciłem kort, przebrałem się, zacząłem sobie wstępną rozgrzewkę. A tu godzina 17 z minutami, a mojego kolegi nie ma. 17:05 nie ma, 17:10 nie ma. Myślę sobie, co jest. Dzwonię do niego i pytam się: gościu, a gdzie ty jesteś? On na to: ty, no słuchaj, ja jestem na lotnisku w Paryżu. Na co ja od razu zapytałem: gdzie? A on: no w Paryżu. Ja wielce zdziwiony, pytam dalej: a co ty tam robisz? A on: no w pracy jestem, wiesz, że jestem stewardem. Ja do niego: przecież mieliśmy dziś o 17 grać w tenisa. No to: no nie dziś, tylko jutro. A ja: no jak jutro? Tak omawialiśmy się dziś. A on: na jutro, bo pisałeś po północy, więc kolego, jutro to wypada na jutro, sorry.
0: No to ja też podpowiem, że nie ma co się umawiać na szachy z pilotami, bo oni akurat źle reagują na zbicie drugiej wieży. Jeżeli chcecie zostać rock'n'rollowcem dnia, to dzwońcie pod 224-0066 albo ślijcie głosówki na Messengerze, a po 17 dowiemy się, kto tym rock'n'rollowcem dnia zostanie, no i kto zdobędzie piknikowy zestaw Rock Radia, czyli kubek termiczny i koc. A już teraz słuchamy klasyki rocka od Metaliki w Rock Radiu.

0: Są takie numery, które mimo upływu lat kompletnie się nie starzeją. No ja nie mogę uwierzyć, że to jest kawałek, który ma cztery dychy na karku. Klasyka rocka od Genesis w Rock Radio. Za 21 minut będzie południe, a jeżeli jesteście jeszcze przed południem spragnieni solidnej porcji gitarowych solówek i to z najwyższej półki, to świetnie się składa, dlatego że już za chwilę posłuchamy sobie bardzo klimatycznego numeru Erika Claptona, więc nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio.
1: Reklama.
2: Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od

0: Tylko z aplikacją karkówka wieprzowa bez kości, pakowana próżniowo Kraina Mięs. 7,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości. 12,99 za kilogram. Biedronka.
1: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
2: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
1: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
2: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
3: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
4: Ile razy potrzebowałeś pomocy i nie wiedziałeś, gdzie zadzwonić?
5: Ile razy sztuczny chatbot udaje, że potrafi coś załatwić?
4: Nie zwlekaj i wybierz Toja, sprawdzoną polską firmę. W Toja nie jesteś anonimowy.
5: Nasze lokalne biura obsługi abonenta czekają na Ciebie.
4: Dedykowany opiekun techniczny jest na Twoje każde wezwanie. W Toja od 35 lat oferujemy niezawodne usługi telekomunikacyjne. Internet, telewizję i telefonię. Toja, Twoim dostawcą usług multimedialnych.
6: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
7: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
6: I dla dzieci z rodzicami.
8: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%, RRSO 0%.
10: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
11: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
12: Została ostatnia reklama.
13: W poniedziałek i wtorek mocny, mocny start. W poniedziałek i wtorek w Kauflandzie mleko UHT 3,2%, złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A filet z piersi kurczaka 13,99 za kilo z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland.
14: Po reklamie.
15: Rock Radio.
16: Klasyka.
15: Klasyka rocka.

Jest to bez dwóch zdań bardzo przyjemny kawałek, no i to jest też taka sentymentalna podróż do połowy lat 90. To Garbage w Rock Radio. Za 9 minut będzie godzina 12. Ja przypominam, że jasne, jest poniedziałek, natomiast w tym tygodniu ten tydzień jest krótszy, a weekend dłuższy. Przecież to jest bardzo dobra informacja. No i myślę, że już teraz można sobie ten długi weekend zaplanować, a dokładnie jego sam początek, a to dlatego, że w najbliższą środę, czyli pojutrze, czyli w zasadzie w taki piątek, biorąc pod uwagę ten długi weekend, w zaprzyjaźnionym z Rock Radiem pubie 103.8 FM będzie można wpaść na kolejną imprezę stand-upową i tym razem to będzie open mic, taki tradycyjny środowe open mic właśnie w tym miejscu. To jest impreza, na której może wystąpić każdy komik, który ma przygotowane chociaż kilka minut materiału. No i przeważnie to jest tak, że na open micach możemy spodziewać się głównie początkujących stand-uperów, ale niewykluczone, że na scenie pojawi się jakiś znany komik z testem swojego premierowego materiału. No i biorąc pod uwagę właśnie tę otwartą formułę, to wy również możecie sprawdzić swoje siły przed mikrofonem i na scenie. Imprezę poprowadzi Zbychu Grabowski. Start pojutrze o 19, a pełną rozpiskę wydarzeń w pubie 103.8 FM w Krakowie znajdziecie na rockradio.pl. A my już teraz słuchamy sobie bardzo klimatycznego numeru prosto z samego środka lat 80. To klasyka rocka od Mr. Mister w Rock Radio.

0: No jeśli chodzi o klasykę rocka lat 80., to jest jeden z moich ukochanych numerów. Mister w Rock Radio. W newsach o 12 sprawdzimy, gdzie jeszcze dziś możemy się spodziewać Busha. Po 12 będzie jeszcze więcej klasyki rocka właśnie z 80-sów w Rock Radio.
1: Rock Radio. Klasyka rocka. Yeah!

0: Impact i Eka Vandal na koncercie w Polsce. Impact wraca do Krakowa. Bilety i więcej informacji na livenation.pl. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Została ostatnia reklama.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz 8,99 za kilogram. Kiełbasa śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. Teraz tylko 3,79 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Po reklamie.
6: W Rock Radio. Przystanek Klasyka Rocka.
7: Tu Kuba Kaleta. Po 12 na rozruch posłuchamy nieśmiertelnego hitu Journey, ale wcześniej sprawdzamy sytuację w kraju i na świecie.
8: IMGW ostrzega przed burzami w znacznej części kraju. Znany adwokat zawieszony miał fałszywie alarmować o zamachach. Okrągłe urodziny obchodziłaby dziś Marilyn Monroe. Trochę powspominamy na koniec.
6: Rock Radia.
8: Agnieszka Trojanowska, BIS. W 12 województwach obowiązują ostrzeżenia przed burzami. Jeszcze dziś może zagrzmieć w województwie mazowieckim, świętokrzyskim i lubelskim, a także w części pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, śląskiego, małopolskiego, a także podkarpackiego. Alerty obowiązują od teraz do godziny 19. Dziś po raz pierwszy nocna prohibicja obejmie cały obszar Warszawy. Punktualnie o 22 zacznie obowiązywać zakaz sprzedaży alkoholu w sklepach i na stacjach benzynowych. Te będą jednak dostępne w lokalach gastronomicznych. Ograniczenia są efektem ubiegłorocznej samorządowej awantury oraz pilotażu w dwóch dzielnicach, jaki miał skutkować spadkiem liczby interwencji, a co o nowych regulacjach uważają sami mieszkańcy Warszawy?
9: Nie będzie ani bezpieczniej, ani nie będzie ciszej. Uważam, że ten zakaz jest... To jest wprowadzony, bo jest.
10: Będzie mniej tych osób, które sobie powiedzmy gdzieś tam w lasku popijają.
11: Myślę, że sobie poradzą. Wcześniej się zaopatrzą.
9: Ludzie chwytają się każdej, że tak powiem, tutaj okazji, żeby poprawić bezpieczeństwo, natomiast bądźmy rozsądni.
8: Jedynym miejscem, gdzie będzie można od dziś w nocy na terenie stolicy kupić alkohol, są sklepy wolnocłowe na lotnisku. Znany adwokat Maciej Z., który miał fałszywie alarmować o zamachach m.in. na prezydenta Karola Nawrockiego czy szefa MSZ Radosława Sikorskiego, zostanie decyzją Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie zawieszony. Mówi mecenas Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej i członek Trybunału Stanu.
12: Wynika to wprost z ustawy Prawo o adwokaturze. Z chwilą zastosowania tymczasowego aresztowania nie ma innej możliwości, jak zawiesić adwokata. Tymczasowe zawieszenie będzie trwało do czasu upływu tymczasowego aresztowania. Później sąd oczywiście na wniosek rzecznika może takie zawieszenie przedłużać.
8: Policja przekazała, że w samochodzie należącym do zatrzymanego 48-latka odkryto amunicję i 10 pocisków artyleryjskich, a w mieszkaniu laptopy, pendrive'y, karty pamięci, telefony komórkowe, odznaki służb, a także różnego rodzaju broń i amunicję. Podczas przeszukania policjanci znaleźli też prawa jazdy, dowody osobiste, karty pobytu należące do innych osób, a Maciejowi Z., który został aresztowany na 3 miesiące, grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności. Uznawana jest wciąż za jedną z najbardziej atrakcyjnych kobiet w historii. Dziś przypada setna rocznica urodzin ikony kina Marilyn Monroe. Zmarła młodo, bo w wieku 36 lat i do dziś jest uznawana za wiecznie młodą, mówi autorka książki Marilyn Monroe, Wszystkie twarze bogini, Katarzyna Czajka-Kominiarczuk.
13: Kiedy myślę o wielu wybitnych aktorkach hollywoodzkich, to oglądaliśmy je w kolejnych epokach, tak? Oglądaliśmy je w wieku średnim, oglądaliśmy je, kiedy się zestarzały, co oznaczało, że patrzymy na nie zupełnie inaczej. Natomiast Marilyn Monroe zostaje zamknięta w tym swoim życiu, które skończyło się, gdy miała 30 parę lat. Jest zawsze piękna, zawsze młoda, zawsze godna pożądania.
8: Już po śmierci Marilyn Monroe, Andy Warhol stworzył serię jej portretów, które są uznawane za jedne z najważniejszych dzieł sztuki powojennej. A amerykański Instytut Filmowy umieścił ją na 6 miejscu w rankingu największych aktorek wszechczasów.
6: Newsy Kraków.
14: Paweł Chudzio. W nowym sezonie Kraków będzie miał 3 drużyny w Ekstraklasie. Do Krakowi, która utrzymała się w lidze, oraz Wisły, która po 4 latach wywalczyła awans, dołączyła wczoraj Wieczysta. W finale baraży Wieczysta pokonała Chrobrego Głogów 2-1 i po raz pierwszy w historii awansowała do Ekstraklasy. Na krakowskie ulice wracają zabytkowe tramwaje. Od 7 czerwca do 20 września będzie jeździć krakowska linia muzealna. A tymczasem ruszyła przebudowa węzła przy kombinacie. Z eksploatacji całkowicie wyłączono torowisko na odcinku Kombinat Kopiec Wandy. O szczegółach mówi Krzysztof Wojdowski z Zarządu Dróg.
5: Będziemy wymieniać to stare torowisko na takie torowisko w technologii już właśnie tych płyt monolitycznych, czyli cały rozjazd jest zatopiony w taki jeden wielki blok żelbetu. Do tego jeszcze zostanie wyremontowany peron tramwajowy.
14: Przejeżdżające przez węzeł kombinat linie tramwajowe zostały skierowane na objazdy, a prace w tym miejscu zakończą się na początku lipca.
6: Rock Radio 103,8 FM.
15: Sponsorem programu jest Auto Krak, dealer chińskich samochodów Dongfeng, Kraków Radzikowskiego 160, autokrak.pl.
6: Pogoda.
14: Sprawdźmy pogodę na kolejne godziny w Krakowie. Przede wszystkim to uważajcie, bo w Krakowie dzisiaj możliwe burze po południu. Synoptycy wydali ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami dla Krakowa. To ostrzeżenie obowiązuje właśnie od teraz do godziny 19. Może wtedy mocniej wiać wiatr i także możliwe silniejsze opady deszczu. A na termometrach dzisiaj w Krakowie maksymalnie do 19 stopni. Ciśnienie poleciało w dół.
6: Rock Radio 103,8 FM.
15: Sponsorem programu był Auto Krak, dealer chińskich samochodów Dongfeng, Kraków Radzikowskiego 160, autokrak.pl.
6: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Jakub Kaleta.

0: Jest Rock Radio, jest Klasyka Rocka i w studiu jest też Ola Konopka. Cześć Ola.
1: Jestem, cześć Kuba. Jestem to dlatego, że już za chwilę startujemy z naszym cyklem Białe Kruki. Kuba, o czym dziś porozmawiamy?
0: No dzisiaj domkniemy taką eucko-amerykańską trylogię, której dwie poprzednie części na naszej antenie miały swoją premierę w ubiegły czwartek i w ubiegły piątek.
1: Fajne.
0: Czyli to będzie taki trochę powrót Jedi.
1: No, powrót Jedi jak najbardziej nam się szykuje. Ale więcej szczegółów o tym już za chwilę w cyklu Białe Kruki w Rock Radio.

0: Reklama.
1: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen.
3: Została ostatnia reklama. Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
2: Po reklamie.
4: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Jakub Kaleta.

0: Białe kruki klasyki rocka w Rock Radio.
1: W studiu Ola Konopka
2: i w studiu Kuba Kaleta, a dziś porozmawiamy o zespole Ełckie Ogrody Wyobraźni. Zespół zaproponował nam Zbigniew na mailu. Zbigniew jest bratem Władysława Jankowskiego, czyli basisty Ogrodu Wyobraźni. O zespole Ogród Wyobraźni mówiliśmy już w styczniu i w kwietniu.
1: A w ubiegły czwartek i piątek opowiadaliśmy na antenie Rock Radia w cyklu Białe Kruki o dalszych losach muzyki Ogrodu Wyobraźni, to znaczy o zespole John Street Band w wersji koncertowej i w wersji studyjnej. A teraz przechodzimy do właśnie projektu Ełckie Ogrody Wyobraźni. To był projekt taki efemeryczny, w zasadzie jednorazowy, złożony z lokalnych muzyków z Ełku, którzy w październiku 2019 roku brali udział w muzycznych warsztatach, które były częścią obchodów 70-lecia Ełckiego Centrum Kultury. I ta muzyczna część tych obchodów kręciła się w dużej mierze wokół upamiętnienia zespołu Ogród Wyobraźni, czyli hardrockowego zespołu z Ełku, który działał na przełomie lat 70. i 80.
2: Czyli powiedz mi, ile zespół Ełckie Ogrody Wyobraźni nagrał kawałków?
1: No, podczas tych warsztatów muzycy zarejestrowali dwa numery, to znaczy dwa numery trafiły do internetu i to są numery z repertuaru Ogrodu Wyobraźni. Noc oraz List Rewolucyjny, tak brzmią ich tytuły.
2: A jak brzmią one same?
1: No właśnie, pomimo tego, że zespół Ogród Wyobraźni był kapelą hardrockową, to tutaj Ełckie Ogrody Wyobraźni poszły bardziej w stronę brzmienia akustycznego. W tych nagraniach wzięli udział muzycy, którzy grali na saksofonie i na ukulele między innymi. I w połączeniu z tekstami tych właśnie oryginalnych piosenek brzmi to trochę jak taka poezja śpiewana. No to są numery w takim akustycznym, kameralnym klimacie, więc jeżeli odpalicie sobie na YouTubie Ełckie Ogrody Wyobraźni i oczekujecie dawki hard rocka, no to możecie się zdziwić, bo nie jest to muzyka hard rockowa.
0: Białe kruki klasyki rocka. Fro.

0: I takie rzeczy usłyszycie tylko i wyłącznie na naszej antenie. To klasyka rocka od Manfred Mann's Earth Band w Rock Radio. Za 24 minuty będzie 13, a że takich perełek mamy w zanadrzu naprawdę jeszcze sporo, to już za chwilę posłuchamy sobie kapitalnego, bardzo klimatycznego numeru od grupy Rush, więc nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio.
1: Klimatyzacja? Dobór urządzenia, sprawdzenie kosztów, ekipa montażowa. Tyle wyborów naraz.
2: Jak to? Dla mnie wybór jest tylko jeden. Tauron. W Tauronie masz fachowe doradztwo, kredyt RRSO 0% i montaż nawet w 7 dni.
1: No to wszystko jasne. Jasne, że z Tauronem.
2: Wybierz klimatyzację z Taurona. Wejdź na tauron.pl/klimatyzacja.
3: Co za dzień.
4: Co się stało?
3: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
4: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
6: Jak czytanie wpływa na dynamicznie rozwijający się mózg? Dlaczego ojcowie wciąż czytają dzieciom rzadziej niż mamy? I czemu warto zmienić to właśnie dziś? W mini audycji poświęconej kampanii Tata też czyta o sile wspólnego czytania, relacji i prostych pierwszych krokach mówi Aleksandra Strzelecka z Fundacji Powszechnego Czytania. Słuchaj od poniedziałku do piątku po godzinie 9 i 17. Zaprasza partner strategiczny kampanii Tata też czyta, marka Lajkonik.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
10: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
11: To przy okazji zjesz z nami.
10: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
12: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
11: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
10: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
11: Ach, to tylko przy okazji.
10: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
13: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
14: Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kilogram, aż 58% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
15: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
16: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
15: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
16: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
13: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
17: Została ostatnia reklama.
18: No, to jedziemy.
19: Tato, czy dziś ja prowadzę?
18: Jasne, w końcu to twój dzień.
19: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry!
3: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
5: Po reklamie.
9: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: No i to jest kolejny numer, który usłyszycie tylko i wyłącznie na naszej antenie. Mike Oldfield i Roger Chapman z genialnej płyty Crisis w Rock Radio. W newsach o 13 przekonamy się, że nuda też jest w życiu potrzebna. A po 13 będzie jeszcze więcej bardzo klimatycznej klasyki rocka z pierwszej połowy lat 80. w Rock Radio.
1: Reklama.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki, w tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
4: Jedziemy!
5: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
6: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
7: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
8: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w poniedziałek wszystkie zabawki z wyłączeniem Lego, kup jedną z Kaufland Kart Extra, druga tańsza gratis. Tak, wszystkie zabawki z wyłączeniem Lego, kup jedną z Kaufland Kart Extra, druga tańsza gratis. Cztery na osobę. Kaufland.
9: Została ostatnia reklama. Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
10: Po reklamie.
9: W Rock Radio.
11: Przystanek Klasyka Rocka.
0: Tu Kuba Kaleta. Po 13 zapuścimy sobie bardzo klimatyczny kawałek The Police. A teraz porcja świeżych newsów.
12: Zasiłki jak dla powodzian dostaną poszkodowani przez trąbę powietrzną. Dzieci potrzebują czasu na nudę, podkreślają w ich dniu eksperci. Bez upału już dziś w Paryżu. W takich warunkach zagra za godzinę Maja Chwalińska.
9: Rock Radia.
12: Agnieszka Trojanowska-Bis. Będą zasiłki dla mieszkańców Balcerzowic na Opolszczyźnie poszkodowanych przez trąbę powietrzną. Jak obiecał wojewoda opolski, wsparcie dla nich będzie podobne do tego, które otrzymali powodziania. Mieszkańcy czekają na decyzję, czy będą mogli w ogóle odbudować uszkodzone domy.
13: Wszystko mokre. Nie wiemy, co dalej.
14: Były dosłownie sekundy. Uderzenie było z jednej strony. Trąba zawróciła podobno, bo sąsiad widział. Córka była sama w domu i to jest dla mnie najważniejsze, że nic się jej nie stało, bo jej pokój zawalił się cały.
12: Po sobotnich wydarzeniach dziś w Balcerzowicach pracują rzeczoznawcy, którzy wyceniają straty. W drodze są także przedstawiciele ubezpieczycieli. Perspektywa wyższych rat kredytów oddala się, wynika z prognoz ekonomistów, przez decyzję Rady Polityki Pieniężnej dotyczącą stóp procentowych. Poznamy ją jutro, ale na pewien optymizm pozwalają zaskakująco dobre dane pokazujące, że drogie paliwa na razie nie podbijają innych cen w gospodarce. Inflacja w maju sięgnęła 3,1%. Ekonomiści mówią, że kluczowy dla stóp procentowych będzie lipiec, kiedy poznamy prognozy inflacyjne ekspertów Narodowego Banku Polskiego pokazujące, jak kryzys paliwowy przełoży się na ceny w kolejnych kwartałach. Dzieciom często brakuje czasu na nudę, wynika z badań Rzecznika Praw Dziecka. Te starsze, już nastoletnie, to pokolenie najbardziej obciążone lękiem w historii. To z kolei dane z raportu Ministerstwa Edukacji. Co na to poradzić? Warto zastanowić się przy okazji Dnia Dziecka. Bartosz Kądziołka.
15: Co czwarty nastolatek przyznaje, że rzadko lub wcale nie ma czasu na odpoczynek czy nudę. A jak mówi psycholog Centrum Pomocy Dzieciom w Lublinie Marta Szczodrak,
1: Nuda jest niezbędna do tego, żeby młody człowiek umiał kształtować swoją kreatywność.
15: A deklarowane poczucie lęku wśród młodych znacznie wzrosło od czasu pandemii. Ta z kolei przeniosła część naszego życia do sieci, a tam dzieci chcą robić wszystko, żeby być dobrze ocenionym. Jak mówi psycholog Kacper Dam, trzeba pokazać, że nie wszystko w sieci ma znaczenie.
10: To jest coś, czego nie pokonamy. Będzie to. Tylko właśnie ważne, żeby ten młody człowiek wiedział, że jest wartościowy, niezależnie od tego, czy będzie miał 3 czy 1000 lajków.
15: Jednocześnie część ekspertów proponuje wprowadzenie w szkołach obowiązkowej edukacji medialnej.
12: Międzynarodowy Dzień Dziecka został ustanowiony w 1954 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Wprowadzono go, by upowszechniać ideały i cele dotyczące praw dziecka zawarte w Karcie Narodów Zjednoczonych. Dzień Dziecka obchodzony jest w różne dni w różnych krajach członkowskich ONZ. Już 6 meczów ma w nogach nasza tenisowa sensacja Roland Garros. Maja Chwalińska, Polka, dziś zagra w Paryżu 7 spotkanie, a jego stawką będzie awans do najlepszej 8 tego wielkoszlemowego turnieju. By to osiągnąć, musi pokonać reprezentantkę gospodarzy Diane Parry. A pogoda dziś w Paryżu już inna, bo upał odpuścił.
16: Będzie na pewno wolniej i piłka będzie skakać mniej, więc na pewno też te warunki do gry będą inne.
12: Mecz Maji Chwalińskiej dziś po południu, prawdopodobnie za godzinę.
9: Pogoda.
12: Mało dziś słońca, zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami na wschodzie, w centrum i na południu wystąpią opady deszczu, a także burze lokalnie z gradem. Te dziś wystąpią w 12 województwach. Najsilniejsze opady na południu Polski. A na termometrach od 18 do 22 stopni, przeważnie chłodniej nad morzem i w rejonach podgórskich.
9: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Jakub Kaczmarek.

0: Powiem wam, że ja bardzo lubię ten pulsujący bas, to klasyka rocka od Pink Floyd w Rock Radio, a my już za chwilę posłuchamy sobie fragmentu czwartej bardzo dobrej płyty grupy Foreigner, no i chyba jednego z największych hitów ich w ogóle, nie tylko z tego krążka. To już za moment, więc nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio.
1: Reklama.
2: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
3: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
4: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
5: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
7: Dynamiczny SUV w automacie, z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
8: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
9: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
10: Została ostatnia reklama. Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
11: Po reklamie.
12: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Jakub Kaleta.

0: No i taka klasyka polskiego rocka to jest świetna sprawa. Również w to wczesne, bo wczesne, ale już popołudnie poniedziałkowe. Budka suflera w Rock Radio. A ja przypominam, że my po 15 wyruszamy na poszukiwania rock'n'rollowca dnia i dzisiaj do zgarnięcia jest piknikowy zestaw Rock Radia. W sam raz na przykład na długi weekend, a w skład tego zestawu wchodzi koc oraz kubek termiczny. Wszystko rzecz jasna z naszymi logotypami. Co zrobić, żeby zostać rock'n'rollowcem dnia? Należy do nas przedzwonić albo podesłać nam głosówkę na Messengerze i sprzedać nam historię z życia wziętą albo zasłyszaną, no taką, która nas zaskoczy, rozbawi, która po prostu wywoła jakieś skrajne reakcje u nas. Jeżeli zastanawiacie się, czy wasza historia pasuje do konkursu na rock'n'rollowca dnia, no to posłuchajcie propozycji od Roberta z Grochowa.
1: Jakiś czas temu wchodzę do sklepu, żeby kupić sobie jakieś wędlinki na śniadanie i tak szukam wzrokiem i nagle czytam: sztuka mięsa z kota. Myślę sobie, fajnie, może coś nowego, coś spróbować. Poprosiłem panią: sztukę mięsa z kota, tam ileś plasterków. Pani się tak na mnie dziwnie spojrzała, że sobie jaja robię. Ale odwróciła tą kartkę z wybitą ceną i nazwą. I faktycznie sztuka mięsa z kota. Więc pani zgłupiała, poleciała na zaplecze do kierowniczki i za chwilę pani kierowniczka wraca, tłumacząc się, że to powinno tam być napisane sztuka mięsa z kotła, a niestety pani jak brała tą cenę, wyjmowała z wędliny, żeby ją pokroić, to ciągle chwytała palcem w jednym miejscu i ta literka ł się wytarła.
0: No i z tego miejsca tradycyjnie pozdrawiamy całą redakcję tygodnika Chwila dla Ciebie. Jeżeli wy chcielibyście spróbować swoich sił i powalczyć o tytuł rock'n'rollowca dnia, to dzwońcie pod 224-0066, tylko że my nie oddzwaniamy, to jest ważna informacja. Wybieracie numer, nawijacie do słuchawki i tak to działa. Możecie również podesłać głosówkę na Messengerze, a po 17 dowiemy się, kto zostanie tym rock'n'rollowcem dnia, no i kto zgarnie piknikowy zestaw Rock Radia, czyli koc i kubek termiczny. A już teraz słuchamy sobie bardzo klimatycznego numeru prosto z końcówki XX wieku. To klasyka rocka od The Cranberries w Rock Radiu.

0: No bardzo przyjemnie tego numeru się słucha również przy poniedziałku. To klasyka rocka od The Rolling Stones w Rock Radio, a my oczywiście nie zapominamy też o klasyce polskiego rocka. Już za chwilę posłuchamy fragmentu no legendarnej debiutanckiej płyty Lady Punk, więc nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio. Rock Radio!
1: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Do wtorku. Brzoskwinie na wagę 8,99 za kilogram. Tak, brzoskwinie 8,99 za kilogram. A do tego ogórki gruntowe na wagę 4,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.
3: Barbara?
4: No?
3: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i Mistrzostwa?
4: Co, Marian?
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
4: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
3: No.
5: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
6: Odkryj mistrzowską taktykę zakupową w Carrefourze. Lody Grycan od 900 do 1100 ml, 16,90 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 6 czerwca. Cena przed obniżką 25,99. Carrefour. Tańsze zakupy na mecz.
7: Castorama.
8: Teoria.
7: I praktyka.
8: W teorii miała być jedna doniczka.
7: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo już od jutra w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa od 2 do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
10: Widaron.
9: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
10: Widaron.
9: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
10: Widaron.
9: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
10: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
11: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
12: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Wybierz uniwersalne rolki Oxelo Fit 3 Junior z regulacją aż o 4 rozmiary. Teraz w promocji za jedyne 169,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 199,99.
13: Jak czytanie wpływa na dynamicznie rozwijający się mózg? Dlaczego ojcowie wciąż czytają dzieciom rzadziej niż mamy? I czemu warto zmienić to właśnie dziś? W mini audycji poświęconej kampanii Tata też czyta o sile wspólnego czytania, relacji i prostych pierwszych krokach mówi Aleksandra Strzelecka z Fundacji Powszechnego Czytania. Słuchaj od poniedziałku do piątku po godzinie 9 i 17. Zaprasza partner strategiczny kampanii Tata też czyta, marka Lajkonik.
14: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solway Park, ulica Zakopiańska 105.
15: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
16: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu. Stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: Została ostatnia reklama.
18: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. 14T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. 14 napędzany potrzebami rodziny.
19: Po reklamie.

0: solówki po prostu zapierają dech w piersiach. To klasyka rocka od Garego Moora w Rock Radio. Punktualnie o 14 newsy, a po 14 posłuchamy sobie jednego z największych rockowych hitów końcówki lat 80. Oczywiście w Rock Radio.
1: Reklama.
2: Jak mistrzowskie zakupy, to kup teraz i zapłać do 30 dni później z Allegro Pay. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
3: Jeszcze tylko dziś! Dzień dziecka w Pepco taniej! Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
4: Co za dzień.
5: Co się stało?
4: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: Ile razy potrzebowałeś pomocy i nie wiedziałeś, gdzie zadzwonić?
8: Ile razy sztuczny chatbot udaje, że potrafi coś załatwić?
7: Nie zwlekaj i wybierz Toja, sprawdzoną polską firmę. W Toja nie jesteś anonimowy.
8: Nasze lokalne biura obsługi abonenta czekają na Ciebie.
7: Dedykowany opiekun techniczny jest na Twoje każde wezwanie. W Toja od 35 lat oferujemy niezawodne usługi telekomunikacyjne. Internet, telewizję i telefonię. Toja, Twoim dostawcą usług multimedialnych.
9: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o Ciebie. A właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
10: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
11: Boksy już od 0,5 m². Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje we Wrocławiu, Pełczyńska i Czekoladowa. Sprawdź na lesmes.pl.
10: Lesmes, less stress.
12: Została ostatnia reklama. Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
1: Po reklamie.
12: W Rock Radio.
2: Przystanek Klasyka Rocka.
0: Tu Kuba Kaleta. Po 14 wleci ponadczasowy numer Midnight Oil, ale zaczniemy od wiadomości.
13: Samochód wypadł z wiaduktu w Płocku. Dwie osoby nie żyją. Ukryty głód problemem dzieci XXI wieku. Polska ma większe szanse na organizację Igrzysk Olimpijskich. Mieszkańcy Hamburga właśnie wycofali swoją kandydaturę.
12: Newsy Rock Radia.
13: Agnieszka Trojanowska, BIS. Dwóch mężczyzn zginęło w samochodzie, który spadł z wiaduktu w Płocku na ulicy Rataja na peryferiach miasta. Osobowym Renault jechał 28-letni kierowca i 35-letni pasażer. Okoliczności wypadku są ustalane. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący Renault zjechał z drogi, uderzył w barierki, po czym samochód spadł z wiaduktu. Po przejściu trąby powietrznej mieszkańcy Balcerzowic na Opolszczyźnie mogą skorzystać z mieszkań zastępczych. Będą też im wypłacane zasiłki. Teraz nadal trwa tam sprzątanie. Po sobotniej tragedii strażacy zabezpieczają zniszczone domy. Część mieszkańców nie może wrócić do swoich mieszkań.
14: Budynek mieszkalny jest tylko dach zerwany, zalane są pomieszczenia, ale jesteśmy w takiej sytuacji, w takim, że możemy być, możemy tu spać, a są osoby, które musiały opuścić swoje domy. Tak?
15: Dach wpadł córce do pokoju. Resztę sufitów u nas w mieszkaniu na górze popękało. Zalało. Już się leje na dole.
13: Lokalne władze zapewniają, że są gotowe mieszkania zastępcze dla poszkodowanych, a pierwsze wypłaty zasiłków dla poszkodowanych będą wypłacane jeszcze przed długim weekendem. Ponad 1000 osób, w tym strażacy oraz przedstawiciele innych służb, pracują na miejscu pożaru lasu w powiecie wołomińskim. Służby koncentrują się obecnie na przelewaniu pogorzeliska. Pożar lasu w Międzylesiu w powiecie wołomińskim na Mazowszu wybuchł w czwartek po południu. Ogień objął około 300 hektarów lasu z zagrożonego terenu. Ewakuowano około 100 osób. Prawie co czwarte dziecko nie ma ze sobą w szkole nic na drugie śniadanie. Wynika z raportu pod nazwą Ukryty głód dzieci Federacji Polskich Banków Żywności. Współautor raportu Michał Helwak mówi, że problemem wśród dzieci jest niedożywienie jakościowe, czyli głód, którego nie widać.
16: Ten głód, taki zapadnięte policzki, żebra na wierzchu, to już nie jest rzeczywistość, z którą możemy się w Polsce spotkać. Dzisiaj głód oznacza raczej właśnie jedzenie niskiej jakości i sytuację, w której której brzuch jest pełen, jest wypełniony, dzieci czują sytość, ale organizm nie jest właściwie odżywiony, bo nie dostaje właściwych składników odżywczych, które są potrzebne do budowy ciała i do poprawnego, zdrowego funkcjonowania.
13: Raport powstał na podstawie odpowiedzi, które badacze zebrali w trwającym od stycznia do kwietnia w szkołach podstawowych w całym kraju badaniu ankietowym. Wzięło w nim udział w sumie blisko 1000 dzieci. Mieszkańcy Hamburga jasno opowiedzieli się za nieorganizowaniem Igrzysk Olimpijskich w ich mieście. W referendum odrzucili kandydaturę Hamburga do organizacji letnich Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich w 2036, 40 lub 44 roku. To powtórzenie scenariusza sprzed dekady. Już raz w 2015 roku mieszkańcy miasta odrzucili kandydaturę olimpijską podobnym stosunkiem głosów. Teraz na nie było blisko połowa głosujących. W krajowym niemieckim wyścigu pozostają więc wciąż Berlin, Monachium i region Ren-Rura. O organizację największej sportowej imprezy świata ubiega się również Polska.
12: Pogoda.
13: Burze dziś mogą pojawić się na wschodzie i częściowo w centralnej Polsce. Alerty obowiązują do 19. Mało dziś słońca, zachmurzenie umiarkowane i duże, a na termometrach od 18 do 22 stopni przeważnie, chłodniej na wybrzeżu do 16 i na południu, gdzie w rejonach podgórskich do maksymalnie 15 stopni.
12: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Jakub Kaleta.

0: to jak trochę dołożyć do pieca przy poniedziałku, prawda? To klasyka rocka od AC/DC w Rock Radio. A że klasyki rocka z lat 70. nigdy za wiele, no to już za moment posłuchamy kolejnego świetnego numeru z tej dekady. Dla odmiany z początku tej dekady to będzie klasyka rocka od The Doors, więc nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio.
1: Rock Radio. Klasyka.

0: Proszę bardzo, rozbujana klasyka polskiego rocka od Lecha Janerki. Bardzo przyjemna sprawa. Takie rzeczy nam tutaj przygrywają podczas tego poniedziałkowego popołudnia, a ja przypominam, że już teraz możecie zagłosować na klasyczną dziesiątkę, na 203 notowanie waszej ulubionej listy przebojów klasyki rocka. Na rockradio.pl możecie zagłosować na swoich faworytów. Jest tam 50 propozycji, między innymi od Dire Straits, EMF czy grupy Foreigner. Do klasycznej dziesiątki możecie zgłaszać także swoje własne typy, szczegóły również znajdziecie na rockradio.pl. Kolejne 203 notowanie klasycznej dziesiątki w piątek po 18, a my codziennie od poniedziałku do piątku właśnie o tej porze, czyli o 14.30, słuchamy kolejnych propozycji, żebyście po prostu mogli się nausznie przekonać, jak szeroki jest wybór tych propozycji. Już teraz, no, legendarna rockowa ballada od Skorpionsów w Rock Radio.
1: To jest propozycja do klasycznej dziesiątki Rock Radia.

0: Ależ ta perkusja niesamowicie tam tętni. To klasyka rocka od The Suite w Rock Radio, ale my nie zapominamy też o klasyce polskiego rocka. Już za chwilę posłuchamy sobie kultowego Nomen Omen numeru, więc nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio.
1: Reklama.
2: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Tydzień w stylu włoskim w Lidlu. Już dziś. Mortadella Bologna Italiano 150 gramów. Cena przed obniżką 9,99. Teraz 6,99 przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiano 25% taniej przy zakupie dwóch.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
6: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
5: I dla dzieci z rodzicami.
7: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kg, aż 58% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
9: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
10: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
11: Widaron.
10: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
11: Widaron.
10: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
11: Widaron.
10: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
11: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
12: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
13: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solvay Park, ulica Zakopiańska 105.
14: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
15: Bo w Media Expert taniej masz.
16: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
17: Teraz brzoskwinie 10,99 za kilogram. Tak, 10,99 za kilogram. A ziemniaki wczesne, kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra. Zgadza się, kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra. Kolejna promocja od środy. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
18: Została ostatnia reklama.
19: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz 8,99 za kilogram. Kiełbasa śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. Teraz tylko 3,79 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
20: Po reklamie.
21: To jest
22: Rock Radio.
21: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: No i taka klasyka rocka przygrywa nam nie tylko przez cały poniedziałek w Rock Radiu. My powoli zbliżamy się do 15:00, punktualnie o 15:00 newsy Rock Radia, a po 15:00 stery Rock Radia przejmuje Rysiek Brzeziński. Rysiek będzie szukać rock'n'rollowca dnia, więc już teraz możecie podsyłać mu swoje albo cudze historie pod 224-0066. My nie oddzwaniamy, więc wybieracie numer i opowiadacie o tym, co tam wam albo komuś się ostatnio, albo dawno temu przytrafiło. Można również podesłać głosówkę na Messengerze. Dzisiaj gramy o piknikowy zestaw Rock Radia, czyli o koc i kubek termiczny, no i oczywiście o tytuł Rock'n'Rollowca Dnia. Kto zdobędzie ten tytuł i dołączone do niego fanty, tego dowiemy się po godzinie 17:00. Ja nazywam się Kuba Kaleta, dzięki za dziś, ponownie słyszymy się jutro od 10:00. Trzymajcie się, pa!
1: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Sponsorem programu jest Auto Krak, dealer chińskich samochodów Dongfeng. Kraków Radzikowskiego 160. Autokrak.pl.
1: Przystanek Klasyka Rocka w Rock Radio.
2: Dzień dobry, Rysiek Brzeziński melduje się na posterunku i obiecuję wam, że nie zabraknie nam klasyki rocka. Za chwilę posłuchamy Republiki, Blue Oyster Cult i nie tylko, a teraz newsy i pogoda.
3: Pseudokibice psychofans usłyszeli prawomocne kary. Zakaz korzystania z komórek w szkołach jutro ma uchwalić rząd. Kajaki i wiosła mają być nową wizytówką Bydgoszczy. Powstanie tam centrum tych sportów.
1: Newsy Rock Radia.
3: Agnieszka Trojanowska-Bis. Sąd apelacyjny w Krakowie częściowo zmienił wyrok wobec członków grupy pseudokibiców ruchu Chorzów Psychofans. Dziś lider grupy Maciej M., pseudonim Maślak, usłyszał nieznacznie niższy wyrok 11,5 roku więzienia. Natomiast wyższą karę 15 lat więzienia zamiast 11 usłyszał Kajetan B., odpowiadający m.in. za pobicie ze skutkiem śmiertelnym szalikowca górnika Zabrze. Proces dotyczył w sumie 46 osób, którym prokuratura zarzuciła 110 przestępstw. Wśród nich m.in. zabójstwo, porwania, brutalne pobicia, udział w tzw. ustawkach, rozboje i kradzieże, a także handel narkotykami. Opolszczyzna sprząta po weekendowych nawałnicach w gminie Ujazd. Trąba powietrzna zniszczyła kilka domów. Takie zniszczenia nie dziwią ekspertów. Jak mówi nam dr Agnieszka Krzyżewska, klimatolog z Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, ekstremalnych zjawisk jest coraz więcej.
4: Dlatego, że te zmiany w pogodzie nasze takie obserwowane są coraz gwałtowniejsze, coraz większe są te różnice tych temperatur i to jakby zwiększa prawdopodobieństwo tego, że wystąpią właśnie te silne burze, z których mogą się zrodzić trąby powietrzne.
3: Choć trąby powietrzne zdarzały się w Polsce już w XIX wieku, ekspertka dodaje, że nadal nie jest to typowe dla naszego kraju zjawisko. Holenderskie systemy Patriot zostaną w Polsce dłużej niż pierwotnie planowano, jak podała właśnie ambasada Holandii w Polsce. Misja dwóch holenderskich systemów obrony powietrznej, która miała zakończyć się w czerwcu, zostanie przedłużona o maksymalnie pół roku. Chronią one centrum logistyczne NATO w Jasionce, przez które do Ukrainy trafia pomoc. Zakaz używania smartfonów w szkołach podstawowych zostanie jutro przyjęty na Radzie Ministrów, poinformowała minister edukacji narodowej Barbara Nowacka. W rządowym projekcie przewidziano dwa wyjątki odstąpienia od tych przepisów.
5: Po pierwsze, decyzja nauczyciela na potrzeby procesu dydaktycznego, a drugie, przyczyny zdrowotne ucznia, uczennicy potwierdzone przez nauczyciela, dyrektora szkoły. Natomiast to jest też informacja dla nauczycieli, którzy mówili wprost, potrzebujemy takiej odgórnej regulacji, smartfonów w szkołach podstawowych nie będzie można używać.
3: Przepisy miałyby obowiązywać od 1 września tego roku. Szefowa resortu edukacji stwierdziła, że nie wyobraża sobie, by prezydent mógł nie podpisać ustawy, której rozwiązania popiera ponad 80% społeczeństwa. Centrum kajakarstwa i wioślarstwa powstanie w Bydgoszczy. Dziś minister sportu Jakub Rutnicki przekazał władzom miasta decyzję o 8-milionowym dofinansowaniu inwestycji.
6: Nie możemy nie inwestować w ten piękny sport, bo to w sumie ponad 40 medali olimpijskich i zdaję sobie sprawę, że my musimy zrobić wszystko, jeśli chodzi o polskie wiosła, jeśli chodzi o polskie kajaki, aby stwarzać maksymalnie dobre warunki.
3: Wioślarstwo i kajakarstwo to sporty z długimi tradycjami w Bydgoszczy, przypomina wioślarz Adam Korol, czterokrotny mistrz świata oraz mistrz olimpijski z Pekinu.
7: Trudno się z tym nie zgodzić, mając w historii Roberta Sycza, dwukrotnego złotego medalistę olimpijskiego, czy Magdalenę Fularczyk-Kozłowską, złotą medalistkę olimpijską.
3: Centrum powstanie w okolicy Wyspy Młyńskiej oraz przystani, w której trenują już młodzi sportowcy.
1: Rock Radio. Co jest grane w Krakowie?
8: Paweł Chudzio, witajcie. Blisko 200 filmów z całego świata, ponad 100 premier, nowe sekcje programowe, wybitni twórcy i wydarzenia dla publiczności oraz branży. Ruszył krakowski festiwal filmowy. Potrwa w kinach do 7 czerwca, a od 5 do 19 czerwca część wydarzeń będzie dostępna także online. A wielkimi krokami zbliża się Noc Teatrów. To z 13 na 14 czerwca. Będą 74 spektakle, w tym 8 przedstawień plenerowych. Z kolei 14 czerwca w Ice Kraków koncert galowy festiwalu Wodecki Twist. Zbudowany będzie wokół piosenki Tylko w kinie. Publiczność usłyszy utwory, spośród których wiele miało swoje większe i mniejsze role filmowe. A wystąpią m.in. Reni Jusis, Olga Szymańska, Natalia Przybysz, Mietek Szcześniak i Krzysztof Iwaneczko. I jeszcze na koniec Kijów Centrum, ale nie o filmie, tylko o spektaklu, bo 5 czerwca do zobaczenia będzie przedstawienie Przygoda z ogrodnikiem.
1: Rock Radio 103 i 8 FM. Pogoda.
3: Burze dziś mogą pojawić się na wschodzie i częściowo w centralnej Polsce. Alerty obowiązują do 19. Mało dziś słońca, zachmurzenie umiarkowane i duże, a na termometrach przeważnie od 18 do 22 stopni, chłodniej na wybrzeżu do 15-16 stopni i na południu, gdzie w rejonach podgórskich miejscami dziś maksymalnie do 15 stopni.
1: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Rysiek Brzeziński.

Nie wiem, czy kojarzycie taki sketch Saturday Night Live, ale w nim Will Ferrell gra na tak zwanym krowim dzwonku, czyli cowbell, który było słychać właśnie w tym kawałku. No i zresztą w tle leciał właśnie utwór Blue Oyster Cult. No i cała zabawa polegała na tym, że za mało było tego krowiego dzwonka w kółko i w kółko. Polecam sobie to sprawdzić, odnaleźć. To jest sketch z Willem Ferrellem i Christopherem Walkenem. Znakomity, naprawdę. A my teraz genialnego kawałka właśnie Blue Oyster Cult słuchaliśmy, czyli Don't Fear the Reaper. Ja natomiast jeszcze chciałem wam przypomnieć o tym, że dzisiaj macie szansę zostać rock'n'rollowcem dnia po raz kolejny, czyli osobą, która podzieli się z nami dzisiaj swoją lub zasłyszaną historią z życia wziętą, najlepiej taką pokręconą i z puentą. Bardzo ładny rym mi tutaj wyszedł. Jak takie historie zgłaszać? A to proste. Pod numerem 22444066 lub za pomocą głosówek na Messengerze Rock Radia. A do zgarnięcia mam dziś dla was zestaw biwakowo wypoczynkowy, można by tak powiedzieć, czy też dla plażowiczów, czyli koc Rock Radia i kubek termiczny. Ponownie mam dla was to, co rozdawaliśmy wam w zeszłym tygodniu, więc przypominam, 22444066 lub głosówki na Messengerze Rock Radia. Tak, dzielcie się z nami swoimi lub cudzymi najbardziej pokręconymi historiami z życia wziętymi, a my teraz słuchamy Toma Pettiego Into the Great Wide Open.

0: Zespół Human i kawałek pod tytułem Polski, no czyli wspaniała rzecz, prawda, dla nas wszystkich, tym bardziej, że to jest niesamowita pamiątka z roku 93. Sami sobie przypomnijcie, co wtedy porabialiście, gdzie wtedy byliście i może zrobi wam się akurat miło. Na pewno będzie też miło już za chwilę, kiedy zagra dla was zespół Rainbow, zespół, który na swoim koncie miał wielu wokalistów, jednego nawet udało mi się poznać, ale usłyszycie ten zespół w wersji z Joe Lynnem Turnerem na wokalach. Także bądźcie z nami i miejcie na nasłuchu aplikację Rock Radio.
1: Sponsorem programu był Autokrak, dealer chińskich samochodów Dongfeng. Kraków, Radzikowskiego 160. Autokrak.pl.
2: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Rysiek Brzeziński.

Hej i Asowa z roku 94 w Rock Radio. Najlepsza klasyka rocka. No i piękne wspomnienia właśnie tego, jak to w latach 90 było. Ja sobie dlatego tak dzisiaj wspominam, no bo jest w końcu 1 czerwca i Dzień Dziecka. No a w latach 90 to właśnie tym dzieckiem takim byłem. No i czułem wielkie szczęście, mimo tego, że generalnie dookoła było raczej szaro i niezbyt ciekawie. No ale właśnie, jeżeli wy czujecie w sobie dziecko i to rock'n'rollowe, to cały czas przypominam o tym, że można zostać rock'n'rollowcem dnia. Wystarczy opowiedzieć nam swoją lub cudzą najbardziej pokręconą historię z życia wziętą pod numerem 22244066 lub za pomocą głosówki na Messengerze Rock Radia, a do zgarnięcia macie dzisiaj zestaw piknikowy, czyli koc i kubek termiczny Rock Radia. Także czekam na wasze zgłoszenia. My teraz lecimy dalej. Pink Floyd i Money. Tak jest. Jak nie wiadomo, o co chodzi, to zawsze chodzi o pieniądze. A dzieci też lubią je dostawać.

0: Joan Jett and the Blackhearts, Bad Reputation. Jest rock radio i jest klasyka rocka. No i tak, reputacja jak najbardziej się przydaje, nawet ta zła, zdecydowanie, zwłaszcza w świecie gwiazd rocka. My natomiast za chwilę przeniesiemy się do lat 80. w Polsce, no i przypomnimy sobie jeden z najważniejszych kawałków Jamu, który mimo swojego tytułu kojarzony jest raczej z innym, że w życiu piękne są, no właśnie, co? Na Dzień Dziecka takie sobie można ćwiczenie umysłowe zadać. W każdym razie zostańcie z nami i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio.
1: Rock Radio. Klasyka rock.

0: Reklama.
1: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
2: Uwaga, uwaga! Pociąg promocji właśnie wjechał do Witeką. Podróżni zainteresowani pięknymi wnętrzami proszeni są o szybkie decyzje, bo promocja trwa tylko do 20 czerwca.
3: Kup minimum 2 produkty, a otrzymasz 10% rabatu na całe zakupy. W składzie promocyjnym znajdziecie meble, lampy, szkło, porcelanę i mnóstwo dodatków do domu. Powtarzam, 2 produkty, 10% rabatu na wszystko. Odwiedź nas stacjonarnie lub na witek.pl.
4: Jedziemy?
5: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
6: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
7: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solway Park, ulica Zakopiańska 105.
8: W poniedziałek i wtorek mocny, mocny start. W poniedziałek i wtorek w Kauflandzie mleko UHT 3,2%, złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A filet z piersi kurczaka 13,99 za kilo z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland.
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. Super niskich cenach.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę. Zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%. RRSO 0%.
12: Za dzień.
13: Co się stało?
12: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
13: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
12: Meliski?
13: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
12: Czyli to takie pastylki antystresowe?
13: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
12: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
13: Na mnie i na Meliski.
14: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
1: Została ostatnia reklama.
15: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Od poniedziałku wszystkie artykuły ogrodowe. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Oferta nie obejmuje ziemi i brykietu. Regulamin dostępny na aldi.pl. A od środy do soboty brykiet do grilla 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
0: Po reklamie.
16: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Janis Joplin, Piece of My Heart w Rock Radio, najlepsza klasyka rocka, a my już zbliżamy się do 16:00. Za chwilę newsy, a w nich usłyszycie o tym, że trzeba spieszyć się z zaklepywaniem hoteli na długi weekend. Więcej o 16:00. Bądźcie z nami i miejcie na słuchu aplikację Rock Radia.
1: Rock Radio, klasyka rocka.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
0: Po reklamie.
4: Sponsorem programu jest Autokrak, dealer chińskich samochodów Dongfeng. Kraków Radzikowskiego 160. Autokrak.pl.
5: Przystanek Klasyka Rocka w Rock Radio.
6: Turysiek Brzeziński. Po 16 przypomnimy sobie świetne numery Blondie, T-Love i nie tylko. A teraz czas na newsy.
7: Obowiązkowe kaski na rowerze już od środy dla dzieci i części nastolatków. Poszkodowani przez trąbę powietrzną dostaną zasiłki jak powodzianie. Sypialnia i jadalnia strefami wolnymi od ekranów to nowe zalecenia w Szwecji.
5: Rock Radia.
7: Agnieszka Trojanowska-Bis. Obowiązkowe kaski od środy obowiązywać będą rowerzystów i jadących hulajnogami elektrycznymi do 16 roku życia. Mandat za jazdę bez kasku zapłacą ich opiekunowie. Nie byliśmy zwolennikami takiego rozwiązania, przyznaje członek zarządu Polskiej Federacji Rowerowej, Andrzej Janowski.
8: Najważniejszą rzeczą związaną z rowerami jest to, żeby dzieci na nich chciały jeździć i jeździły. I w przypadku takiej zwykłej jazdy na rowerze po bezpiecznej infrastrukturze do szkoły czy do pracy w przypadku dorosłych, nakładanie takich dodatkowych obowiązków, zakazów i straszenie mandatami nie jest rozwiązaniem optymalnym i w większości krajów takich regulacji nie ma.
7: Z kolei Instytut Transportu Samochodowego informuje, że zmiany są bezpośrednią odpowiedzią na niepokojące statystyki, zgodnie z którymi w samym 2024 roku liczba wypadków z udziałem dzieci na e-hulajnogach wzrosła aż o 84% względem roku poprzedniego. Wypłacenie zasiłków podobnych do tych dla powodzian zapewnia wojewoda opolski, a pieniądze mają trafić do poszkodowanych po przejściu trąby powietrznej w Balcerzowicach. Na miejscu trwa sprzątanie.
9: Wszystko mokre, nie wiemy co dalej.
7: Mieszkańcy czekają na decyzję, czy będą mogli w ogóle odbudować swoje domy. Żywioł zniszczył 18 z nich. To po stronie prezydenta Ukrainy leży teraz zadanie naprawienia sytuacji. Tak rządzący komentują obecne stosunki Kijowa z Warszawą, po tym jak Wołodymir Zełenski nadał jednostkom ukraińskiej armii imię bohaterów UPA, czym wywołał oburzenie w Polsce. Wytłumaczenia się z tej decyzji żąda m.in. polski wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
10: To jest nie do przyjęcia decyzja oczywiście. To jest dla żołnierzy Wojska Polskiego bolesna decyzja, która utrudnia możliwość budowania dobrej i stabilnej przyszłości. My pomimo tego bólu, my pomimo tych wszystkich emocji, które są, wiemy, gdzie leży też racja stanu Polski. I bezpieczeństwo Polski leży na granicy frontu ukraińsko-rosyjskiego.
7: Ukraińska powstańcza armia, która decyzją prezydenta Zełenskiego została doceniona, oprócz walki z Sowietami, ma na swoim koncie rzeź wołyńską, czyli masowe zbrodnie na ludności Polski. Polski prezydent Karol Nawrocki chce odebrać ukraińskiemu prezydentowi Order Orła Białego nadany mu kilka lat temu. Rodzice powinni ograniczyć korzystanie z telefonów przy dzieciach. To zalecenie szwedzkiego Urzędu Zdrowia Publicznego. Wśród rekomendacji znalazło się też ustanowienie w domu stref wolnych od urządzeń z ekranami. Najlepiej by była to jadalnia lub stół, przy którym spożywane są posiłki, a także sypialnia. Podczas zabawy z dziećmi opiekunowie w ogóle powinni odłożyć telefon. Samoloty pasażerskie są opóźnione z powodu strajku strażników granicznych w Portugalii. Protest rozpoczął się dziś rano i potrwa do piątku. Dziś najliczniejsze opóźnienia występują w porcie lotniczym w Lizbonie, skąd niemal wszystkie wyloty mają kilkudziesięciominutową zwłokę. Wysokie obłożenie odnotowują już hotele na Pomorzu przed tak zwaną czerwcówką. Zarezerwowanych jest już niemal 80% miejsc, ale część hoteli i apartamentów, zwłaszcza w Trójmieście, zbliża się do pełnego obłożenia. Pomorskie pozostaje jednym z najchętniej wybieranych kierunków na długi czerwcowy weekend połączony z Bożym Ciałem.
5: Rock Radio. Co jest grane w Krakowie?
0: Paweł Chudzio, witajcie. Historia jednego z najbardziej charakterystycznych budynków Krakowa, wspomnienia byłych pracowników i opowieść o miejscu, które stało się symbolem epoki. W Muzeum Podgórza można oglądać wystawę o hotelu Forum. Są m.in. zachowane dokumenty administracyjne, fragmenty dokumentacji technicznej oraz wyjątkowa księga pamiątkowa hotelu Forum, zawierająca wpisy dawnych gości i świadectwa świetności obiektu. Ekspozycja opowiada nie tylko o charakterze i historii miejsca, ale również o pamięci ludzi związanych z hotelem. Wspomnienia byłych pracowników tworzą wielowątkową opowieść o codzienności jednego z najbardziej ikonicznych budynków Krakowa. W najbliższych dniach do kina pod Baranami wróci Podziemny Krąg, osobliwa gatunkowa hybryda, w której elementy rodem z czarnej komedii sąsiadują z motywami typowymi dla psychologicznego thrillera. Pokazy Podziemnego Kręgu będą w kinie pod Baranami 4, 5 i 6 czerwca.
5: Rock Radio 103 i 8 FM.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Herman.
5: Pogoda.
7: Jeszcze dziś burze mają przejść przez wschodnią i częściowo centralną Polskę. Alerty obowiązują do godziny 19. Dziś mało słońca, duże zachmurzenie, a na termometrach przeważnie od 18 do 22 stopni chłodniej na wybrzeżu i w rejonach podgórskich, tam do maksymalnie 15-16 stopni.
11: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Herman.
5: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Rysiek Brzeziński.

0: Love, I Love You. Jest Rock Radio, jest klasyka rocka. A ja przypominam o tym, że poszukiwany cały czas jest rock'n'rollowiec dnia, czyli osoba, która opowie nam dzisiaj swoją lub cudzą najbardziej pokręconą historię z życia wziętą. Może być to coś z wczoraj, z zeszłego tygodnia, albo nawet i sprzed 10 lat. Jak tam chcecie. Ważne, żeby zadzwonić pod 22 44 066 lub nagrać nam wiadomość głosową na Messengerze Rock Radia. A do zgarnięcia macie dzisiaj kubek termiczny i koc.
1: Słuchajcie, bo to teraz był tej koncerty Metaliki, był Chorzów, tak, ale był teraz w Berlinie. Ja akurat wracałem z Berlina, ale nie byłem na koncercie, choć spotkałem kumpla. Takiego, wiecie, za to jak trzeba się przebrać za panka, się przebiera za panka, jak się trzeba przebrać za metalowca, się przebiera za metalowca. No i wiedziałem, że był na tym koncercie w Berlinie. No i spotkałem go po tym koncercie. No i pytam, jak wrażenie? On mówi, oczywiście, super, super, ekstra, Metallica. Ja mówię, a Highway to Hell było? On mówi, no pewnie, pewnie, że było. Widzicie? Można się fajnie bawić. No, pozdrawiam wszystkich serdecznie. Hell yeah.
2: Czy tobie czasem wąski sufit na łeb się nie spadł?

0: The Kings, You Really Got Me. Najlepsza klasyka rocka, tylko w Rock Radiu idealnie się zawsze sprawdza na każde popołudnie, również to poniedziałkowe. Ja wiem, że pewnie dzisiaj niektórym było ciężko, ale mam nadzieję, że dzięki klasyce rocka, no to jednak ten dzień był dla was łatwiejszy. Też mam nadzieję, że dla tych, którzy dopiero co gdzieś tam będą wędrować do swojej roboty, no to, że też wam uprzyjemnimy czas, a tym, którzy stoją w korkach, no to wiadomo, dodajemy też otuchy przy okazji. Natomiast za chwilę posłuchamy sobie jednego z najgenialniejszych kawałków Iron Maiden z lat 80. Prawdziwa perełka z początku właśnie tej dekady, także nigdzie nie znikajcie. No i pamiętajcie, by mieć na nasłuchu naszą rockradiową aplikację.
1: Rock Radio. Sponsorem programu był Autokrak, dealer chińskich samochodów Dongfeng. Kraków Radzikowskiego 160. Autokrak.pl.

Zabieranie ze sobą takiego pasażera to jest największa przyjemność, no bo to coś zaśpiewa, coś opowie. No i generalnie na pewno będzie bardzo przyjemnie, kiedy Iggy Pop zasiądzie obok was, zwłaszcza w korkach. The Passenger. Jest Rock Radio i jest klasyka rocka. My nieco teraz wybiegnijmy w przyszłość, do przodu, a konkretnie do godziny 22, no bo wtedy jak zwykle przyjdzie pora na to, żeby porozmawiać z niezłym gościem Rock Radia, a właściwie to z niezłą gościową, bo dzisiaj Mariusz Stelmaszczyk porozmawia z Kasią Linz, która niedawno zresztą otrzymała Fryderyka w kategorii artystki roku. Nagrodzono ją za muzykę, która łączy pokolenia, ponieważ no, Kasia nagrała płytę pod tytułem Obywatelka KL, na której reinterpretuje numery Grzegorza Ciechowskiego, a także zespołu Republika. To na pewno będzie dzisiaj poruszone wieczorem, ale co jeszcze? No, trzeba będzie wpaść na audycję Niezły Gość w Rock Radiu właśnie po godzinie 22. Zapraszam w imieniu Mariusza Stelmaszczyka. No ale dobra, my teraz skupmy się na tym, co właśnie

Accept i Metal Heart. W Rock Radio najlepsza klasyka rocka i muszę wam powiedzieć, że uwielbiam, kiedy muzyka poważna staje się częścią właśnie tak świetnych rockowych, metalowych wręcz numerów. No a właśnie, jeżeli chodzi o rock, metal i inne klimaty, no to przypominam o tym, że można głosować na kolejną klasyczną dziesiątkę Rock Radia, bo w piątek po godzinie 18 wybrzmi notowanie numer 203. Ostatnio na pierwszym miejscu mieliśmy Deep Purple i When a Blind Man Cries. A jak to się ułoży teraz, zależy wyłącznie od was. Możecie głosować na kawałki między innymi Dire Straits, In Excess, Rage Against the Machine, Scorpionsów, The Doors i tak dalej, i tak dalej. Długo by wymieniać, lepiej samemu sprawdzić na stronie rockradio.pl. Wy w międzyczasie też możecie nam wysyłać swoje propozycje artystów, których chcielibyście podczas takiego głosowania zobaczyć. No to polecam, strona rockradio.pl, tam wszystkie informacje znajdziecie, a w Rock Radio za chwilę usłyszycie Twisted Sister, więc bądźcie z nami i nie wyłączajcie naszej aplikacji.

0: Reklama.
1: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Magazyn energii, fotowoltaika, pompa ciepła, klimatyzacja. Tyle wyborów na raz?
5: Dla mnie wybór jest tylko jeden. Tauron. Zaplanuj swój dom z Tauronem. Wejdź na tauron.pl/zaplanujdom.
6: Pięknej pogody życzy Fakro, producent marki z Irolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
7: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
1: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
7: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
8: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
11: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
12: Boksy już od 0,5 m². Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje we Wrocławiu, Pełczyńska i Czekoladowa. Sprawdź na lesmes.pl.
11: Lesmes, less stress.

0: Wielki do Media Markt.
1: Tydzień w stylu włoskim w Lidl. Już dziś. Mortadella Bologna Italiamo 150 gramów. Cena przed obniżką 9,99. Teraz 6,99 przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
4: Elektryczny Peugeot Partner to samochód dostawczy zaprojektowany do pracy w mieście. Oferujący funkcjonalną przestrzeń ładunkową i dużą praktyczność na co dzień. Zapewnia cichą jazdę bez emisji spalin, niższe koszty eksploatacji i swobodny dostęp do stref czystego transportu. Czeka na Ciebie już od 79 900 zł netto w Renoma Auto Wieliczka. Odwiedź nas w Wieliczce przy ulicy Czarnochowskiej 19. Zapytaj o szczegóły i sprawdź korzystne opcje finansowania w Renoma Auto.
5: Została ostatnia reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie paczkowane kabanosy. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Do tego Coca-Cola, Coca-Cola Zero Cukru, Sprite, Fanta lub Kinley 1,75 litra. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A wszystkie żele pod prysznic i płyny do kąpieli. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Biedronka.
6: Po reklamie.
7: Rock Radio w drodze.
8: Alert przed burzami dla wschodniej i centralnej Polski obowiązują dziś do wieczora. To alerty pierwszego stopnia. Burzom mają towarzyszyć ulewy, silny wiatr i miejscami drobny grad. Jutro pogoda nieco się poprawi. Mniej deszczu i więcej słońca, dlatego cieplej, bo do 25-26 stopni. Na S6 na Pomorzu Zachodnim uwaga, na odcinku Płoty Wyszogóra Zachód utrudnienia na jezdni w stronę Szczecina.
7: Rock Radio. Klasyka rocka.

W Rock Radiu klasyka rocka od Bon Jovi, a my już dojeżdżamy do 17. Za chwilę newsy, w których usłyszycie, komu jeszcze możemy kibicować na Rolandzie Garrosie. Bądźcie z nami i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radia.

0: Reklama.
1: Na zakupy tu lecimy, moc okazji tak lubimy.
2: Oj, lubimy. I lecimy przed długim weekendem czerwcowym na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95, tylko 5,70 za litr. Oferta do 3 czerwca. Szczegóły na auchan.pl.
3: Impact is back.

0: 99 zł i 99 groszy. Saturator Soda Stream w zestawie z dwoma butelkami. Teraz za 499 zł i 99 groszy. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl. Została ostatnia reklama.
2: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Sponsorem programu jest Auto Krak, dealer chińskich samochodów Dongfeng, Kraków Radzikowskiego 160, autokrak.pl.
4: Przystanek Klasyka Rocka w Rock Radio.
5: Cześć, tu Rysiek Brzeziński. Po 17 panowie z Dire Straits przypomną nam jeden ze swoich największych hiciorów z lat 80. A teraz pora na newsy i pogodę.
6: Maja Chwalińska wygrała kolejne spotkanie w Roland Garrosie. Pierwsze kontrakty na sprzęt wojskowy podpisane w ramach programu SAFE. Większy nacisk na sztuczną inteligencję stawia Uniwersytet Jagielloński. Ruszyła tam właśnie rekrutacja.
4: Rock Radia.
6: Agnieszka Trojanowska-Bis. I na początek wiadomość najważniejsza z minionej godziny. Maja Chwalińska wygrała z francuską tenisistką Diane Perry 6-3-6-2 w 1/8 finału wielkoszlemowego French Open. Tym samym nasza tenisistka awansowała do najlepszej 8 paryskiego wielkoszlemowego turnieju. Do tej świetnej informacji z kortu z Paryża będziemy dziś jeszcze wielokrotnie wracać, a teraz czas na dalsze informacje. Zakończyła się pierwsza część podpisywania kontraktów na sprzęt wojskowy w ramach unijnego programu SAFE. Do polskich zakładów trafi około 120 miliardów złotych na wozy bojowe, artylerię czy sprzęt informatyczny, mówi wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
7: Dotyczą wszystkich rodzajów sił zbrojnych. Nie ma rodzaju sił zbrojnych, który byłby w programie SAFE pominięty i nie ma rodzaju sił zbrojnych, który byłby niezasilony nowym sprzętem i umiejętnościami.
6: Następnym etapem będą zakupy dokonywane wspólnie z zagranicznymi partnerami. Program SAFE to prawie 44 miliardy euro dla Polski w formie europejskich pożyczek, które mogą zostać wydane na inwestycje w obronność. Dokładnie rok temu wybory prezydenckie wygrał Karol Nawrocki. Kandydat wspierany przez PiS w drugiej turze wyborów zmierzył się z kandydatem Koalicji Obywatelskiej Rafałem Trzaskowskim. Prezydentowi nie można odmówić aktywności międzynarodowej. W czasie pierwszego roku urzędowania polski prezydent spotkał się m.in. z prezydentem Stanów Zjednoczonych, prezydentem Francji oraz premier Włoch. Od 220 tysięcy do nawet 600 tysięcy złotych taki wydatek ponoszą w Polsce rodzice na wychowanie jednego dziecka do 18 roku życia. Te wydatki rosną, choć przede wszystkim nominalnie, czyli w kwotach, bo realnie, czyli biorąc pod uwagę wzrost wynagrodzeń i siłę nabywczą rodziców, te wyższe wydatki są dla nich finansowo do udźwignięcia, mówi ekspertka Centrum imienia Adama Smitha Anna Gołębicka.
8: Wychowanie dzieci to jest rzecz, która absolutnie się zwraca i rodzicom, i gospodarce. I to wychodzi dokładnie 1716 zł miesięcznie, ale jak się ma dwójkę dzieci, to już jest drobny efekt skali.
6: Mniej więcej połowę miesięcznych wydatków na dziecko pokrywają rządowe transfery, takie jak 800+ czy wyprawka szkolna. Na nowoczesne kierunki związane z erą sztucznej inteligencji stawia Uniwersytet Jagielloński. W rozpoczętej dziś rekrutacji przyszłych studentów zmiany czekają też kandydatów na medycynę. Od teraz w rekrutacji do Collegium Medicum będą liczyć się nie 3, a 2 matury rozszerzone.
9: Dwa kolejne lata, czyli 27 i 8 będą latami przejściowymi, gdzie będzie można swobodnie dobrać dwa przedmioty z tych, które do tej pory były brane pod uwagę, a docelowo kandydaci na studia lekarskie będą musieli mieć rozszerzenie z biologii i z chemii.
6: Mówił rektor UJ profesor Piotr Jedynak. Uczestnicy nocnego wrocławskiego półmaratonu w dniu wydarzenia za darmo będą mogli korzystać z komunikacji miejskiej oraz pociągów kolei dolnośląskich i Polregio w granicach miasta i w Iwinach. Bieg już w tę sobotę. Start i meta półmaratonu będą zlokalizowane przy Tarczyńskiej Arena Wrocław. I na koniec przypomnienie wspaniałej wiadomości z Paryża. Maja Chwalińska awansowała do najlepszej 8 paryskiego wielkoszlemowego turnieju.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
4: Pogoda.
6: Burzowo dziś na wschodzie i w centralnej Polsce. Do tego zachmurzenie umiarkowane i duże w całym kraju. Umiarkowanie też ciepło od 18 do 22 stopni, chłodniej na wybrzeżu i w rejonach podgórskich do 15, maksymalnie 16 stopni.
10: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hyrman.
11: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Rysiek Brzeziński.

0: Rock Radio Finlizy, The Boys Are Back in Town. Mamy już 12 minut po 17, więc jak zawsze o tej porze zaglądamy do naszego rockowego kalendarium.
1: W mgnieniu roka w Rock Radio.
0: Dziś przenosimy się do roku 1967. To wtedy właśnie w FSO powstał pierwszy Fiat 125P. W Teatrze Narodowym odbyła się premiera Dziadów w reżyserii Kazimierza Dejmka. Na Bliskim Wschodzie wybuchła wojna sześciodniowa, a The Rolling Stones zagrali dwa koncerty w sali kongresowej w Warszawie. I dokładnie 1 czerwca 1967 roku, czyli równo 59 lat temu, w Szydłowcu na świat przyszedł Artur Gadowski, wokalista Iry.
2: Wyobraźni wolną rękę dać, ryzyko jest.
0: Artur Gadowski pochodzi z muzykalnej rodziny. Ojciec Dionizy był flecistą i saksofonistą, a mama Marianna była instruktorką śpiewu. Z wykształcenia jest jubilerem i ukończył szkołę zawodową w Radomiu. Jest też miłośnikiem amerykańskiej motoryzacji.

0: latach 80. był wokalistą kilku zespołów, ale to zaproszenie od Kuby Płucisza do formującej się Iry sprawiło, że mógł zacząć spełniać marzenie o zostaniu gwiazdą rocka. Innym marzeniem z kolei było zagranie wspólnego koncertu z Aerosmith. Gadowski w jednym z wywiadów przyznał, że chciałby bardzo wystąpić na jednej scenie ze Stevenem Tylerem. Dwa lata po tym wywiadzie, czyli w roku 94, panowie z Iry dostali wiadomość, że zostali zaakceptowani jako support dla amerykańskiej legendy rocka. Początkowo myśleli, że to żart.
1: Palące słońce topi twarz. Zacząłem dobrze, skończę źle.
0: Artur Gadowski to także człowiek, co żadnej pracy się nie boi. W 2000 roku po rozpadzie Iry wyruszył z dwoma kolegami z zespołu do Stanów Zjednoczonych w celach zarobkowych. Tam mimo pracy na budowie panowie pisali kolejne utwory, a po powrocie do Polski reaktywowali Irę. Gadowski stwierdził, że nie żałuje powrotu do kraju, ale też nie żałuje zdobycia życiowego doświadczenia za granicą.
2: W mgnieniu roka w Rock Radio.

0: kawałek, który bywał obecny w różnych filmach czy serialach, żeby tylko wymienić na przykład Stranger Things, a także bywał i w reklamach, choćby pewnego złocistego trunku. Kiedyś, ja to jeszcze w ogóle pamiętam. Ale najważniejsze jest to, że to po prostu The Clash i Should I Stay or Should I Go i klasyka rocka, której słuchamy sobie w Rock Radio. Za chwilę usłyszycie u nas Skorpionsów czy Queen, a za kilka minut rozwiązanie dzisiejszego konkursu z Rock'n'Rollowcem Dnia, także nadstawcie koniecznie uszu, bądźcie z nami i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radia.
1: Rock Radio. Klasyka.

0: Sponsorem programu był Auto Krak, dealer chińskich samochodów Dongfeng. Kraków Radzikowskiego 160. Autokrak.pl.
1: Ogłoszenie płatne.
2: Dziś o kampanii Fundacji Powszechnego Czytania Tata też czyta rozmawiam z Aleksandrą Strzelecką. Jaka idea przyświeca tegorocznej edycji?
3: Hasło czytanie rozwija mózg. Wspólna lektura działa jak trening. Wspiera język, pamięć, a dziecko uczy się rozumieć emocje.
2: Czyli to więcej niż rozwijanie wyobraźni?
3: Zdecydowanie. Książka daje wspólny czas i buduje więź. To moment tylko dla was.
2: Dlaczego zwracacie się szczególnie do ojców?
3: Bo nadal czytają rzadziej od kobiet, a męski wzorzec jest bardzo ważny. Nie trzeba perfekcji ani talentu lektora.
2: Od czego zacząć?
3: Od 5 minut dziennie. Dziecko wybiera tytuł, tata czyta i zadaje jedno pytanie o bohatera.
2: Jak dotrzeć z kampanią do rodziców? Taka kampania to duże przedsięwzięcie.
3: Ważne jest wsparcie innych organizacji i podmiotów. Naszym partnerem strategicznym jest marka Lajkonik. Już po raz drugi wspólnie przypominamy, że czytanie to inwestycja w rozwój i relacje z dzieckiem.
2: Gdzie odeślemy słuchaczy po szczegóły?
3: Darmowa broszura, rekomendacje książek i liczne wskazówki czekają na stronie tatateszczyta.pl.
2: Dziękuję za rozmowę.
1: To było ogłoszenie płatne.
4: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Rysiek Brzeziński.

0: Od razu robi się znacznie goręcej, kiedy takie hiciory wjeżdżają. Queen, We Will Rock You. Jest rock radio, jest klasyka rocka. A teraz pora wyłonić dzisiejszego rock'n'rollowca dnia, czyli osobę, która zechciała podzielić się z nami swoją lub cudzą najbardziej pokręconą historią z życia wziętą. Do wygrania mam dziś dla was kubek termiczny i koc rock radia, a dzwonicie pod numer 22 44 066 lub zostawiacie nam wiadomości głosowe na naszym Messengerze. No to słucham.
1: Historia miała miejsce na rajdzie studenckim wydałowym. Jednej nocy w schronisku, było ognisko, zabawa. Rano wstaję, wszyscy na mnie dziwnie patrzą. Słyszę tylko komentarze, ty patrz jak prosto idzie. No cóż, okazało się, że wieczorem chyba trochę za dobrze się bawiłam. Byłam na ognisku, którego nawet nie pamiętam. Ponoć na schodach udawałam helikopter. Całe szczęście koleżanki zapakowały mnie grzecznie do śpiworka i rano były w szoku, że totalnie nic mi nie jest.
2: Na tym polega odpowiedzialność.
3: Rock'n'rollowiec dnia w Rock Radio.

0: No nie sposób usiedzieć spokojnie przy tym kawałku. Nie da się, to jest po prostu niemożliwe. Lady Punk, mniej niż zero. Jest Rock Radio, jest klasyka rocka. No i cały czas, mam nadzieję, będziecie tutaj z nami i na łączach też z aplikacją Rock Radio, żeby usłyszeć jeszcze więcej świetnych numerów. Od Perfektu, Uriah Heep i nie tylko. Także po prostu bądźcie cały czas z Rock Radio.
1: Rock Radio. Rock Radio. Klasyka rocka.

0: reklama.
1: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: You know what time it is. Impact is back.

0: zniżką 999, teraz za 799 zł. Air Fryer Tefal. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 699, teraz za 599 zł. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Elektryczny Citroen Berlingo to samochód dostawczy zaprojektowany do pracy w mieście. Oferujący funkcjonalną przestrzeń ładunkową i dużą praktyczność na co dzień. Zapewnia cichą jazdę bez emisji spalin, niższe koszty eksploatacji i swobodny dostęp do stref czystego transportu. Czeka na Ciebie już od 79 900 zł netto w Renoma Auto Wieliczka. Odwiedź nas w Wieliczce przy ulicy Czarnochowskiej 19. Zapytaj o szczegóły i sprawdź korzystne opcje finansowania w Renoma Auto.
2: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
3: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
2: I dla dzieci z rodzicami.
4: Teraz w Media Expert. Promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu. Zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kg, aż 58% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Została ostatnia reklama.
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Po reklamie.
10: Rock Radio. Drodze.
11: Uwaga na burze z ulewami, gradem i silnym wiatrem jeszcze dziś do wieczora we wschodniej i centralnej Polsce. Jutro pogoda ma się poprawić. Po pierwsze będzie mniej deszczowych chmur, a po drugie więcej słońca i cieplej. A teraz ostrożnie na krajowej 94 na odcinku Opole-Strzelce Opolskie na 201 kilometrze zderzyły się dwie osobówki. Są dwie osoby ranne, a droga może być nadal zablokowana.
10: Klasyka rocka.

0: Golden Earring i Twilight Zone w Rock Radio. Najlepsza klasyka rocka, a już za chwilę będzie 18. W Warszawie nadchodzi naprawdę wielka rewolucja. O tym usłyszycie już niebawem, więc bądźcie z nami i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radia.
1: Rock Radio. Klasyka

0: Weekend i Eka Vandal na koncercie w Polsce. Impact wraca do Krakowa. Bilety i więcej informacji na livenation.pl.
1: Po reklamie.
2: Przystanek Klasyka Rocka w Rock Radio.
3: Turysiek Brzeziński. Zaraz po 18:00 zapuścimy sobie konkretną petardę od Ram Jam, ale najpierw sprawdźmy newsy i pogodę.
4: MON wysyła rządowy samolot do Chin po Polkę wymagającą leczenia. Nocna prohibicja w Warszawie rusza za 4 godziny. Wśród kandydatów Dęby, Lipy, Topole, Sosna i Klon ruszyło głosowanie na drzewo roku.
2: Newsy Rock Radia.
4: Paulina Nawrocka, zapraszam. Rządowy samolot jest w drodze do Chin po 24-letnią studentkę z Wałbrzycha. Kobieta od kwietnia jest w szpitalu w śpiączce. W Chinach zdiagnozowano u niej agresywnie rozwijający się nowotwór. Rodzina zbierała pieniądze na jej transport do Polski. Pomógł resort obrony. Do tej pory zebrano 1 000 000 zł. Brakuje jeszcze 600 tysięcy do założonej kwoty. Pomoc ze strony MON, czyli wysłanie samolotu, sprawi, że zbieranie pieniądze przeznaczone będą na koszty leczenia tam i na jego kontynuację w kraju. Powrót do Polski zaplanowano na czwartek. Punktualnie o 22:00 w Warszawie zacznie obowiązywać nocna cisza alkoholowa. Potrwa do 6:00 rano. W sklepach i na stacjach benzynowych nie będzie można kupić napojów wysokoprocentowych. Te będą jednak dostępne w lokalach gastronomicznych. To efekt ubiegłorocznej samorządowej awantury oraz pilotażu w 2 dzielnicach, jaki miał skutkować spadkiem liczby interwencji. Jedynym sklepem, gdzie będzie można kupić alkohol, będzie ten na lotnisku w strefie wolnocłowej. O szczegółach Błażej Kulesza.
5: Sklepikarze w gotowości, bo za sprzedaż alkoholu nocą grozi nie tylko grzywna do 5 000 zł, ale nawet utrata koncesji.
6: Mam nadzieję, że wszyscy są przygotowani, był na to czas.
5: Mówi prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
6: Nie będzie taryfy ulgowej, zresztą też mieliśmy swoje doświadczenia w tych 2 dzielnicach, będziemy z nich korzystać właśnie po to, żeby te ograniczenia nie były nadużywane.
5: Władze decyzję, by pilotaż rozszerzyć na całe miasto, podjęły po wynikach zaledwie z 3 zimowych miesięcy. Nowy raport jest dopiero w opracowaniu.
7: Nie ma ujawnionych wyników.
5: Mówi Damian Kowalczyk, radny z Prawa i Sprawiedliwości.
7: Jeśli po wprowadzeniu tej nocnej prohibicji nie zwiększy się bezpieczeństwo na ulicach, możemy podjąć kolejną debatę.
5: Z badań zleconych przez stołeczny ratusz wynika, że niecała połowa mieszkańców, bo 48%, sądzi, że zakaz przełoży się na poprawę bezpieczeństwa.
4: Od początku tego roku nocna prohibicja zaczęła obowiązywać m.in. w Lublinie, Ełku, Opolu i Kole. Donald Tusk rozwiązał struktury Koalicji Obywatelskiej w Małopolsce. To kara dla regionalnych władz KO za przegraną w referendum w Krakowie. Zaledwie po 2 latach kadencji władzę stracił prezydent Krakowa z Koalicji Obywatelskiej Aleksander Miszalski. Premier powierzył teraz stanowisko komisarza partii w tym regionie Dorocie Niedzieli, która jest wicemarszałkinią Sejmu. Od dziś możemy głosować na tegoroczne drzewo roku. To już 16. odsłona tego plebiscytu. Wśród kandydatów są Dęby, Lipy, Topole, Sosna i Klon Francuski. Wygra to z nich, które zdobędzie najwięcej głosów. Konkurs trwa do końca czerwca na stronie drzeworoku.pl. Wyniki poznamy 1 lipca. Dziś święto w zasadzie każdego z nas, Dzień Dziecka. O tym, jak powinien wyglądać, mówią najmłodsi.
8: Fajnie być dzieckiem, bo można być beztroskiem, jeszcze bez pracy, bez podatków.
9: Może dostanę piłkę do właśnie koszykówki.
10: Ja liczę na to, żeby pójść na lody i na spacer do parku albo na plac zabaw.
4: I tym młodszym i tym starszym dzieciom składamy dziś najlepsze życzenia.
2: Sport w Rock Radio.
5: Błażej Kulesza, zapraszam. Piękny paryski sen Mai Chwalińskiej trwa w najlepsze. Polska tenisistka zameldowała się w ćwierćfinale French Open, pokonując reprezentantkę gospodarzy Diane Parry 6-3, 6-2. To historyczny sukces 24-latki, która debiutuje na kortach Rolanda Garrosa. Za niecałą godzinę polskie koszykarki rozpoczną udział w Mistrzostwach Świata 3x3. Turniej odbywa się na Placu Centralnym w Warszawie. Podopieczne trenerki Edyty Korezny zmierzą się najpierw z Madagaskarem, a później wieczorem zagrają z Czeszkami.
2: Pogoda.
4: I jeszcze przez godzinę, bo do 19:00 obowiązują ostrzeżenia przed burzami. Mogą pojawić się na wschodzie, częściowo w centralnej Polsce. A jutro w kraju od 20 do 25 stopni na przeważającym obszarze kraju. Chłodniej miejscami tylko w rejonie wybrzeża i lokalnie w górach.
2: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Rysiek Brzeziński.

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję.

nawet ja. Ja ci nie wierzę. Uspokój się. Schowaj ten język. No dobrze, wiem, że się starałeś.

Fenomenalnie słucha się takiej klasyki rocka podczas tego późnego już poniedziałkowego popołudnia z Rock Radiem i klasyką rocka. Obywatel GC, tak, tak, to ja z roku 88 i bardzo dobrze się składa, ponieważ dzisiaj po godzinie 22 w audycji Niezły Gość Mariusz Stelmaszczyk porozmawia z Kasią Linz, czyli z wokalistką, która na swoim koncie ma między innymi płytę Obywatelka KL z ubiegłego roku, a na płycie są interpretacje utworów Grzegorza Ciechowskiego. Z nią na ten temat na pewno porozmawia Mariusz Stelmaszczyk. Na pewno też będzie sporo innych ciekawych tematów. Warto mieć to na uwadze i pamiętać, że dziś po godzinie 22 jak zwykle będzie audycja Niezły Gość. No ale teraz wracamy do teraźniejszości i Ozzy Osbourne nam się tutaj wylosował. Mama, I'm coming home.

0: No ten kawałek to taka amerykańska wersja polski kultu, tak mi się przynajmniej wydaje. Bruce Springsteen in Born in the USA, w Rock Radio najlepsza klasyka rocka z lat 80. I w tej dekadzie sobie jeszcze pobędziemy, bo za chwilę posłuchamy jednego z najważniejszych numerów zespołu Journey. Ale potem jeszcze odwiedzimy lata 90. w Polsce, później lata 70., także nigdzie nie znikajcie i pamiętajcie, by na swoich smartfonach zawsze mieć włączoną aplikację Rock Radia, tak żeby klasyka rocka była z wami zawsze i wszędzie.
1: Rock Radio. Klasyka rocka.

Klasyka rocka w Rock Radio, idealnie pasująca do tego późnego poniedziałkowego popołudnia, Zio i magiczne słowa. Natomiast ja was teraz zachęcam do wchodzenia na stronę rockradio.pl, bo tam jak zwykle możecie poczytać jakiś ciekawy artykuł. No i dzisiaj mamy naprawdę konkretną rzecz dla fanów zespołu Rush, czyli dla mnie między innymi. Możecie dziś poczytać o hicie lat 70., który trwa ponad 20 minut. I przy okazji uratował karierę właśnie tego słynnego kanadyjskiego tria. Mowa o utworze 2112, czy też 2112, jak niektórzy wolą mówić. I ten numer z 77 roku uratował zespół Rush przed zakończeniem kariery. Hit powstał poniekąd z desperacji i buntu przeciwko naciskom wytwórni płytowej, która początkowo nie zamierzała go wydać. Taka ciekawa rzecz właśnie na to popołudnie, prawie że zbliżający się wieczór, czeka na was na stronie rockradio.pl. Tam jak zawsze możecie też nadrobić rozmowy z niezłymi gośćmi, które dla was przeprowadzamy. Możecie też porozwiązywać quizy. Wszystko, co tylko chcecie, znajduje się na stronie rockradio.pl, a my teraz lecimy dalej i gramy ten wielki, epokowy hit od Deep Purple, Smoke on the Water. No ciary na całym ciele. Jest Rock Radio, jest klasyka rocka.

0: Lata 80. to była naprawdę piękna dekada, jeżeli chodzi o taką muzykę. Billy Idol i Money Money w wersji na żywo. Jest rock radio i jest klasyka rocka. I wiecie co? Jeszcze sobie zostaniemy w latach 80. Posłuchamy za chwilę największego przeboju zespołu, który kiedyś nazywał się, uwaga, Warsaw. Ale mimo wszystko, po zmianie nazwy, stał się międzynarodowym fenomenem. Jeśli jesteście ciekawi, o kim mówię, to bądźcie z nami i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio.
1: Lecimy mocno kasy, tak lubimy.
2: Oj, lubimy. I lecimy przed długim weekendem czerwcowym na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95, tylko 5,70 za litr. Oferta do 3 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl.
3: No, to jedziemy.
4: Tato, czy dziś ja prowadzę?
3: Jasne, w końcu to twój dzień.
4: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe. Jesteśmy w salonie Cherry.
5: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie Wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
9: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
10: Stoisz nad Wisłą. Widzisz brutalistyczną bryłę, która udaje, że nic nie pamięta. Archiwa zostały zniszczone, a jednak są ludzie, którzy pamiętają. Hotel Forum. Zagadka, która wciąga, bo czasem najgłośniej mówi to, czego już nie ma. Wystawa czasowa Hotel Forum od 29 maja w Muzeum Podgórza Bolesława Limanowskiego 51. Muzeum Krakowa.pl.
11: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
12: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
13: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje we Wrocławiu, Pełczyńska i Czekoladowa. Sprawdź na lesmes.pl.
12: Lesmes, less stress. You know what time
14: it is. Impact is back. Limp

0: Weekend i Eka Vandal na koncercie w Polsce. Impact wraca do Krakowa. Bilety i więcej informacji na livenation.pl.
1: Została ostatnia reklama.
2: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
3: Po reklamie.
4: Rock Radio. Drodze.
5: We wschodniej i centralnej Polsce może jeszcze dziś zagrzmieć. Burzom ma towarzyszyć silny wiatr, ulewy, a miejscami grat, alerty przed burzami dla wschodniej i centralnej Polski jeszcze dziś wieczorem. Jutro już padać nie powinno, ma być też znacznie cieplej. Ale mogą być jeszcze spore utrudnienia na Pomorzu Zachodnim, na trasie S6 między Wyszogórą Wschód a Płotami. Bus uderzył w bariery pasa rozdziału, utrudnienia na jezdni w stronę Koszalina.
4: To jest Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Ja tak sobie patrzę, z kiedy ten kawałek pochodzi, widzę 2011 i sobie myślę, to już klasyk, no ale tak, jak sobie uświadamiam, ile lat minęło od wydania tego genialnego numeru Komy, no to faktycznie ma prawo już być klasykiem. Za chwilę już będzie 19, więc jak zwykle o tej porze sprawdzimy newsy, a po nich jeszcze więcej świetnych rockowych numerów. Bądźcie z nami i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radia. Rock Radio!
1: Reklama. Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
5: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Ile razy potrzebowałeś pomocy i nie wiedziałeś, gdzie zadzwonić?
7: Ile razy sztuczny chatbot udaje, że potrafi coś załatwić?
6: Nie zwlekaj i wybierz Toja, sprawdzoną polską firmę. W Toja nie jesteś anonimowy.
7: Nasze lokalne biura obsługi abonenta czekają na Ciebie.
6: Dedykowany opiekun techniczny jest na Twoje każde wezwanie. W Toja od 35 lat oferujemy niezawodne usługi telekomunikacyjne. Internet, telewizję i telefonię. Toja, Twoim dostawcą usług multimedialnych.
8: Została ostatnia reklama.
9: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm. Po reklamie.
10: Przystanek Klasyka Rocka w Rock Radio.
0: Hej, Turysiek Brzeziński. Po 19 zapuścimy sobie genialne kawałki Electric Light Orchestra George'a Harrisona i nie tylko. A teraz sprawdźmy newsy.
11: Niski poziom wód, susza jest coraz większym problemem. Polska grupa zbrojeniowa rośnie w siłę dzięki pieniądzom z SAFE. Powiemy też, ile dzieci w kraju urodziło się dzięki programowi finansowania in vitro.
10: Newsy Rock Radia.
11: Paulina Nawrocka, zapraszam. Z jednej strony gwałtowne burze, z drugiej susza. Państwowy Instytut Geologiczny ostrzega przed gwałtownym obniżeniem poziomu wód gruntowych. Tak zwana niżówka hydrogeologiczna będzie występować w czerwcu w 14 z 16 województw, oprócz warmińsko-mazurskiego i lubuskiego. O szczegółach Agnieszka Wynarska.
12: Niżówka może oznaczać problemy z zaopatrzeniem wody w płytkich studniach. Mniejsze jeziora i strumienie mogą wysychać. Sytuacja jest bardzo trudna i raczej nie widać szans na jej poprawę, przyznaje dyrektor Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Robert Czerniawski.
13: Aktualna sytuacja hydrologiczna jest zła. Jeśli chodzi o prognozy hydrologiczne, one też nie są najlepsze i w tym roku należy się spodziewać głębokiej suszy.
12: O wyzwaniach związanych z suszą, a także retencją rozmawiają w Bydgoszczy specjaliści na trzecim kongresie wodnym, mówi prezes Wód Polskich Mateusz Balcerowicz.
14: Zmiany klimatu powodują to, że mamy albo nadmiar wody, czyli powódź, albo mamy niedomiar wody, a wtedy mamy suszę. Przypominamy, że w niektórych regionach Polski susza właściwie trwa od lat 10.
12: Na kongresie powstaną rekomendacje dla samorządów oraz instytucji zajmujących się gospodarką wodną.
11: Polska grupa zbrojeniowa będzie się rozrastać, by wywiązać się ze wszystkich kontraktów podpisanych w ramach programu SAFE. Nie tylko poszukuje nowych kontrahentów i podwykonawców, ale i nowych specjalistów do swoich zakładów, mówi szef PGZ Adam Leszkiewicz.
15: Na pewno są planowane zatrudnienia. Jutro mamy takie spotkanie zarządu wszystkich spółek, na których będziemy omawiać te szczegóły. Przed nami 4 lata pracy ciężkiej, produkcyjnej i świętować będzie można w 30 roku, kiedy zrobimy to, do czego się zobowiązywaliśmy.
11: Zgodnie z pierwszym etapem programu SAFE do Polski trafi ponad 120 miliardów na m.in. wozy bojowe, armatochaubice czy artylerię. Większość kontraktów podpisała właśnie Polska Grupa Zbrojeniowa. Od czerwca wzrosną wynagrodzenia nienaukowych pracowników Polskiej Akademii Nauk, m.in. pracowników archiwów, bibliotek, muzeów, ogrodów botanicznych, zagranicznych stacji naukowych. Rozporządzenie w tej sprawie podpisano pod koniec maja. W 2 lata urodziło się 15 tysięcy dzieci. Dziś w Dzień Dziecka rząd podsumował program finansowania procedury in vitro. Z refundacji skorzystali m.in. państwo Michał i Anita z Częstochowy. Od pół roku są rodzicami 2 dziewczynek.
16: Aniela i Laura.
17: Tutaj mamy Laurkę, tutaj mamy Anielę.
18: Kiedy przyszły na świat?
16: 23 grudnia 2025. Zaskoczyły nas, bo miały przyjść na świat 30 stycznia.
17: Tak, także... one chciały być prezentem pod choinkę naszym, no i idealnie się udało. Dużo potu, łez, ale jak najbardziej jesteśmy za to wdzięczni.
16: 298 zastrzyków liczyłam.
17: Żeby nasze dziewczyny przyszły na świat.
16: Zdrowe podróżniczki.
17: My jesteśmy aktywnymi rodzicami, więc one automatycznie to złapały i co? I są szczęśliwe razem z nami.
11: Program Ministerstwa Zdrowia przewiduje, że rocznie na refundację in vitro państwo będzie przeznaczać co najmniej 500 milionów złotych. Ma potrwać do 31 grudnia 2028 roku i kosztować łącznie 2,5 miliarda.
1: Sport w Rock Radio.
19: Błażej Kulesza zapraszam, a zaczynamy od wiadomości dnia i niespodzianki, którą kibicom zafundowała Maja Chwalińska. Polska tenisistka pokonała francuskę Diane Perry w 2 setach 6-3, 6-2 i tym samym jest w ćwierćfinale French Open. Jej kolejną rywalką będzie Rosjanka Anna Kalińska. Ten mecz w środę. Polski panczynista, mistrz Europy Piotr Michalski oficjalnie postanowił zakończyć karierę. Polski łyżwiarz ogłosił swoją decyzję w mediach społecznościowych. Z panczynami się jednak nie staje, bowiem będzie asystentem trenera.
1: Pogoda.
11: Jutro temperatura może sięgać nawet 27 stopni, tyle na zachodzie kraju. Na pozostałym obszarze od 19 do 23 popadać może na wschodzie i w centrum.
1: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Rysiek Brzeziński.

No i przy takich kawałkach można już sobie spokojnie wrzucić na luz. George Harrison, My Sweet Lord. Jest Rock Radio, jest klasyka rocka. Idealna na dopiero co zaczynający się poniedziałkowy wieczór. Ja was zapraszam na stronę rockradio.pl, bo tam cały czas możecie głosować na klasyczną dziesiątkę Rock Radia, czyli na waszą ulubioną listę przebojów. Przed nami notowanie 203. Ostatnio na pierwszym miejscu mieliśmy Deep Purple z kawałkiem When a Blind Man Cries. A jak to będzie w tym tygodniu, zależy jak zwykle wyłącznie od was. I już teraz możecie właśnie na naszej stronie zagłosować na kawałki między innymi Chłopców z Placu Broni, Guns N' Roses, Nirwany, Rolling Stones czy Rezerwatu. Jest tego jeszcze więcej, a w międzyczasie możecie też nam podsyłać swoje propozycje kawałków, które chcielibyście usłyszeć w trakcie klasycznej dziesiątki Rock Radia. A jeszcze tylko warto wspomnieć, że rockowa lista przebojów wybrzmi po godzinie 18 w piątek, tradycyjnie. My lecimy teraz dalej z klasyką rocka Red Hot Chili Peppers, Give It Away w Rock Radio.

0: Jeśli ktoś z was już był na jakimś ognisku albo grillu i była tam gitara, to założę się, że ten kawałek tam się pojawił. Dżem i Whisky. Jest Rock Radio, jest klasyka polskiego rocka z roku 85. No i jeszcze w klimacie polskiej klasyki rocka pozostaniemy również w klimacie lat 80., bo za chwilę przypomnimy jeden z wielu hitów Manamu, także nigdzie nie uciekajcie i pamiętajcie, by mieć cały czas na nasłuchu aplikację Rock Radia.
1: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Reklama.
1: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen. Skoczysz do Carrefoura?
3: Jasne! Grill wzywa! Węgiel drzewny lub brykiet z węgla drzewnego marki Carrefour 2 kg. Tylko 7,99 za opakowanie. Oferta ważna do 6 czerwca. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
4: Impact is back!

0: Weekend i Eka Vandal na koncercie w Polsce. Impact wraca do Krakowa. Bilety i więcej informacji na livenation.pl.
1: Została ostatnia reklama. Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
2: Po reklamie.
3: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Rysiek Brzeziński.

0: Bardzo dobrze pamiętam czas, kiedy ten kawałek miał swoją premierę, a dziś już mija 26 lat od momentu, kiedy został wydany. Ale ten czas szybko leci. Bon Jovi, It's My Life. Jest rock radio i jest klasyka rocka z roku 2000. Ja natomiast teraz chciałbym wrócić do wspomnień Kamila Sipowicza, który pewnego razu był niezłym gościem rock radia i opowiadał m.in. o ścieraniu się różnych subkultur.
1: Wiesz, ja byłem też takim Polsce trendsetterem, prekursorem. W 1976 czy 7 napisałem pierwszy artykuł w Polsce o radio i o punku w czasopiśmie Jazz i już tak jak pojechałem do Monachium, to bardzo fascynowałem się punkiem, nową falą i nawet byłem DJ-em na dyskotece w miasteczku olimpijskim. Słynne miasteczko, gdzie był ten zamach. I tam właśnie przychodzili głównie ci, w Monachium było bardzo dużo hipisów, bardzo długo i oni tam na tej dyskotece słuchali muzyki hipisowskiej, a ja puszczałem właśnie nowofalową i kilka razy mnie chciano za to pobić. Płacono mi pieniądze, żebym nie grał, więc grałem Cure jako w ogóle nieznany zespół, Divo, Stranglers, tam popisywałem się właśnie tą nową muzyką i to wtedy, dzisiaj to ludzie tego nie za bardzo mogą zrozumieć, ale wtedy to były bardzo zantagonizowane te grupy.

0: które słuchały tego i tego. I ta muzyka bardzo wielu ludzi denerwowała i drażniła, bo ona miała te połamane rytmy i nie było już takich tych długowłosych heroldów z tymi gitarami, wiesz, tylko byli jacyś tacy dziwni, zgnili chłopcy z krótkimi włosami, zepsutymi zębami, którzy coś wykrzykiwali, nie umieli grać.
1: Jeśli chcecie, to całej mojej rozmowy z Kamilem Sipowiczem możecie posłuchać na stronie rockradio.pl. Znajdziecie ją w zakładce z podcastami. A skoro była mowa o hipisach, no to pora posłuchać jednej z najważniejszych takich postaci, Janis Joplin i Summertime w Rock Radio.

0: The Police i Don't Stand So Close To Me. W Rock Radio najlepsza klasyka rocka. Za chwilę sobie posłuchamy jeszcze The Cure, Van Halen i nie tylko. Także nigdzie nie uciekajcie. No i pamiętajcie, by na swoich smartfonach zawsze mieć włączoną aplikację Rock Radio.
1: Reklama.
2: Stoisz nad Wisłą. Widzisz brutalistyczną bryłę, która udaje, że nic nie pamięta. Archiwa zostały zniszczone, a jednak są ludzie, którzy pamiętają. Hotel Forum. Zagadka, która wciąga, bo czasem najgłośniej mówi to, czego już nie ma. Wystawa czasowa Hotel Forum od 29 maja w Muzeum Podgórza Bolesława Limanowskiego 51. Muzeum Krakowa.pl.
3: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
4: To przy okazji zjesz z nami.
3: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
5: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
4: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
3: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
4: Ach, to tylko przy okazji.
3: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
6: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
7: Jeszcze tylko dziś! Dzień dziecka w Pepco taniej! Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
8: Gabinet masażu, słucham.
9: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
8: O, cześć, a co się dzieje?
9: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
8: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
9: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
8: Kochana, sam go stosuję.
6: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
10: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Porówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 9,99 za opakowanie aż 400 gramów. I banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
13: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
12: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
13: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
6: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
14: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
15: Co za dzień.
16: Co się stało?
15: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
16: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
15: Meliski?
16: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
15: Czyli to takie pastylki antystresowe?
16: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
15: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
16: Na mnie i na Meliski.
14: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm. Została ostatnia reklama.
17: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
18: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
19: Bo w Media Expert taniej masz.
20: Po reklamie.
21: Rock Radio. Klasy.

0: Jeden z najważniejszych numerów wszechczasów, czyli The Doors i Riders on the Storm w Rock Radio. Za chwilę już będzie 20, więc jak zawsze o tej porze sprawdzimy newsy, a po nich usłyszycie kawałki między innymi Rezerwatu, Creedence Clearwater Revival czy Faith No More. Także pozostańcie z nami i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radia.
1: Reklama.
2: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%, RRSO 0%.
3: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
4: To przy okazji zjesz z nami.
3: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
5: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
4: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
3: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
4: To tylko przy okazji.
3: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
6: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
4: Marian, a gdzie mogę kupić...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
5: Barbara, na mediaexpert.pl.
7: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
8: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Została ostatnia reklama.
10: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
11: Po reklamie.
12: Przystanek Klasyka Rocka w Rock Radio.
0: Na zegarach już 20, więc to pora na newsy i pogodę.
13: Rząd uruchamia wsparcie dla poszkodowanych po przejściu trąby powietrznej. Iran zawiesza negocjacje pokojowe z USA. I mali pacjenci z Lublina na Dzień Dziecka dostali sprzęt ułatwiający badanie krwi.
12: Newsy Rock Radia.
13: Paulina Nawrocka, zapraszam. Rząd uruchamia pomoc dla mieszkańców Balcarzowic na Opolszczyźnie. Trąba powietrzna, która przeszła przez tę miejscowość, zniszczyła ich gospodarstwa. Żywioł uszkodził tam 18 z nich, 11 z nich to mieszkania. Wojewoda zabezpieczył środki na wypłatę zasiłków na tzw. doraźne wsparcie w wysokości do 8 tysięcy złotych. Poszkodowani mogą również ubiegać się o wsparcie do 200 tysięcy złotych na odbudowę lub remont zniszczonych domów oraz do 100 tysięcy złotych na naprawę budynków gospodarczych. Na razie w Balcarzowicach trwa sprzątanie. Strażacy zabezpieczają zniszczone domy. Część mieszkańców nie może wrócić do swoich mieszkań.
14: Wszystko mokre. Nie wiemy, co dalej.
15: Były dosłownie sekundy. Uderzenie było z jednej strony. Trąba zawróciła podobno, bo sąsiad widział. A córka była sama w domu. I to jest dla mnie najważniejsze, że nic się jej nie stało, bo jej pokój zawalił się cały.
13: Lokalne władze zapewniają, że są gotowe mieszkania zastępcze. Pierwsze wypłaty zasiłków dla poszkodowanych będą jeszcze przed długim weekendem. Iran zawiesza negocjacje z USA. Jak mówi tamtejsze MSZ, to efekt ostatnich ataków Izraela na Liban. Działania Tel Awiwu oddalają USA od pokoju na Bliskim Wschodzie, mówi rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Iranu.
16: Podkreślamy, że zawieszenie broni w Libanie jest niezbędnym warunkiem każdego porozumienia mającego na celu zakończenie wojny.
13: Jak podaje agencja AFP, Rada Bezpieczeństwa ONZ jeszcze dziś ma zwołać nadzwyczajne posiedzenie w związku z izraelskim atakiem na Liban. Centralne Biuro Antykorupcyjne i Centralne Biuro Śledcze Policji przeszukały 3 miejsca w Polsce w śledztwie dotyczącym wyłudzeń podatkowych w Niemczech. Sprawę prowadzi prokuratura europejska. Mechanizm przestępstwa miał polegać na wykorzystywaniu firm z kilku krajów do oszustw podatkowych w ramach obrotu sprzętem elektronicznym. Dzieci w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie będą mieć skanowane żyły, tak by łatwiej było zrobić wkłucie i na przykład pobrać krew. Nowoczesne skanery kupione przez Stowarzyszenie Życie z Chorobą Nie Musi Być Smutne dziś trafiły do małych pacjentów w Dniu Dziecka. Pierwsze swoje żyły zeskanował Andrzej Mierzejewski z kabaretu Smile w asyście pediatry profesora Przemysława Sikory.
1: I to kolory zmienia. Tutaj przepływ przeznaczenia. Także pielęgniarka, która użyje tego skanera, będzie mogła już w sposób celowany wybrać naczynie do nakłucia tego naczynia. Więc korzystajmy z takiej możliwości, kiedy jednak no, są czasami kłopoty i nawet te największe mistrzynie mają z tym problem.
11: Ja dodam, że to w ogóle nie boli. A myślę, że dla dzieci to jest widowiskowe i to jest jak gra komputerowa. One będą, wow, pewnie, proszę jeszcze. I nagle i nawet nie będą wiedzieć kiedy i już jest krew pobrana.
1: Myślę, że
11: to jest wspaniałe.
13: Skaner naczyń krwionośnych to urządzenie wykorzystujące światło podczerwone do precyzyjnego lokalizowania żył pod skórą. Jego kluczową zaletą jest to, że żyły widać na skórze i pielęgniarka wie, gdzie ukłuć, tak by nie trzeba było wbijać igły kilka razy w rączkę małego dziecka.
12: Pogoda.
13: Jutro w całym kraju ma być więcej słońca, tylko na wschodzie i w centrum okresami będzie się mocniej chmurzyć, tam po południu przelotne opady deszczu. Na wschodzie możliwe burze, lokalnie z gradem. Na termometrach od 19 stopni na Podkarpaciu i Podhalu, przez 23 w centrum, do nawet 27 na zachodzie.
12: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Niezły gość Rock Radia. Już dziś po 22.
1: Audycja Niezły gość, Mariusz Stelmaszczyk jestem, Kasia Linz w Rock Radiu jest. Niezła jest. Gościni, gościuwa, obywatelka.
2: Melduje się.
1: Tak jest. A jeśli chodzi o Grzegorza Ciechowskiego, pamiętam taką anegdotę, którą panowie kiedyś z Republiki mi opowiedzieli, a propos właśnie ich stylówki, wyglądu, która była charakterystyczna, zwłaszcza z tą grzywką, wszyscy ubrani na czarno, no tak jak my dzisiaj. I pamiętam taką świetną anegdotkę, że panowie byli w trasie, wracali, chyba po koncercie, już lekko podmęczeni, ale zahaczyli o stację benzynową, żeby się tam dotankować samochód czy coś, nieważne. I wyszli na chwilę z tej furgonetki i obok była jakaś rodzina, może jadąca na wakacje czy coś, też tankowała samochód. I jak ich zobaczyli razem z dzieckiem, to wsiedli szybko, z piskiem opon odjechali, bo myśleli, że to mafia. Więc to było dosyć ciekawe, jeśli chodzi o tę stówkę, nie wiem, czy
2: znasz. To zespół mafia i uciekli. Nie, dobra, żart.
1: Imię deszczu, super. Jak byś zaśpiewała imię deszczu?
2: To jest mocny wizerunek. To jest mocny wizerunek. To, wiesz, no taki to wyzwalający emocje zdecydowanie. I o to w tym chodzi.
1: Tak. A ty jakieś takie absurdalne historie pamiętasz ze swojej przygody?
2: Że ktoś ucieka jak na mój widok.
1: Nie, no nie do tego zmierzam. Chodzi mi o absurd sytuacji. To nie było podprogowe.
2: Czy absurd sytuacji? No nic takiego super anegdotycznego, super sexy, antenowego nie przychodzi mi teraz do głowy, ale być może w trakcie naszej rozmowy mnie oświeci.
1: Może po tej audycji będzie po prostu jakaś anegdota.
2: No właśnie.
1: Podczas naszego spotkania.
0: Cała rozmowa już dziś po 22 w Rock Radio.

0: Reklama.
1: Money, money, money!
2: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
1: Wygrałam w Cherry Money!
2: Cherry Money?
1: Nowy Ekspres Los!
2: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
0: Po reklamie.
3: Rock Radio. Klasyka

0: Białe kruki klasyki rocka w Rock Radio.
1: W studiu Ola Konopka
2: i w studiu Kuba Kaleta, a dziś porozmawiamy o zespole Ełckie Ogrody Wyobraźni. Zespół zaproponował nam Zbigniew na mailu. Zbigniew jest bratem Władysława Jankowskiego, czyli basisty Ogrodu Wyobraźni. O zespole Ogród Wyobraźni mówiliśmy już w styczniu i w kwietniu.
1: A w ubiegły czwartek i piątek opowiadaliśmy na antenie Rock Radia w cyklu Białe Kruki o dalszych losach muzyki Ogrodu Wyobraźni, to znaczy o zespole John Street Band w wersji koncertowej i w wersji studyjnej. A teraz przechodzimy do właśnie projektu Ełckie Ogrody Wyobraźni. To był projekt taki efemeryczny, w zasadzie jednorazowy, złożony z lokalnych muzyków z Ełku, którzy w październiku 2019 roku brali udział w muzycznych warsztatach, które były częścią obchodów 70-lecia Ełckiego Centrum Kultury. I ta muzyczna część tych obchodów kręciła się w dużej mierze wokół upamiętnienia zespołu Ogród Wyobraźni, czyli hardrockowego zespołu z Ełku, który działał na przełomie lat 70. i 80.
2: Czyli powiedz mi, ile zespół Ełckie Ogrody Wyobraźni nagrał kawałków?
1: No, podczas tych warsztatów muzycy zarejestrowali dwa numery, to znaczy dwa numery trafiły do internetu i to są numery z repertuaru Ogrodu Wyobraźni. Noc oraz List Rewolucyjny, tak brzmią ich tytuły.
2: A jak brzmią one same?
1: No właśnie, pomimo tego, że zespół Ogród Wyobraźni był kapelą hardrockową, to tutaj Ełckie Ogrody Wyobraźni poszły bardziej w stronę brzmienia akustycznego. W tych nagraniach wzięli udział muzycy, którzy grali na saksofonie i na ukulele między innymi. I w połączeniu z tekstami tych właśnie oryginalnych piosenek brzmi to trochę jak taka poezja śpiewana. No to są numery w takim akustycznym, kameralnym klimacie, więc jeżeli odpalicie sobie na YouTubie Ełckie Ogrody Wyobraźni i oczekujecie dawki hard rocka, no to możecie się zdziwić, bo nie jest to muzyka hard rockowa.
0: Białe kruki klasyki rocka. Fro.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do wtorku. Piwo w puszce Żywiec 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 8 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
2: Stoisz nad Wisłą. Widzisz brutalistyczną bryłę, która udaje, że nic nie pamięta. Archiwa zostały zniszczone, a jednak są ludzie, którzy pamiętają. Hotel Forum. Zagadka, która wciąga, bo czasem najgłośniej mówi to, czego już nie ma. Wystawa czasowa Hotel Forum od 29 maja w Muzeum Podgórza Bolesława Limanowskiego 51. Muzeum Krakowa.pl.
3: Gabinet masażu, słucham.
4: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
3: Cześć, a co się dzieje?
4: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
3: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
4: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
3: Kochana, sam go stosuję.
5: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
6: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie. Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
7: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
8: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: Ale sztosy!
10: Ale co?
9: Nowe Ekspres Losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród Ekspres Losów. Co za sztosy te Ekspres Losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
11: Została ostatnia reklama.
12: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
13: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości konsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Po reklamie.
15: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do wtorku. Piwo w puszce Żywiec 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 8 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Została ostatnia reklama.
2: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
3: To przy okazji zjesz z nami.
2: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
4: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
3: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
2: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
3: To tylko przy okazji.
2: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
5: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
3: Po reklamie.
1: Rock. Radio.
3: Radio.
1: Klasyka.

0: Już dziś po 22:00 w Niezłym Gościu Rock Radia.
1: Audycja Niezły Gość, Mariusz Stelmaszczyk jestem, Kasia Linz w Rock Radiu jest. Niezła jest. Gościni, gościuwa, obywatelka.
2: Melduje się.
1: Tak jest. Nawet nie myślałem o tym, żeby zapytać, a powiedz mi, kiedy pierwszy raz usłyszałaś właśnie jaką piosenkę i jakie masz przemyślenia, ale to mnie bardziej zaciekawiło, bo jak tworzyłaś ten materiał, to też usłyszałem, że była piosenka, którą bardzo lubisz, Tobie wybaczam, ale nie mogłaś, że tak powiem, podejść do niej tak, żeby ona wylądowała na tej płycie. Nie jesteś pierwszą osobą, która w ogóle mi to mówi, bo w zeszłym roku Tymon Tymański z kolei wydał płytę z piosenkami Republiki. Jak sobie tutaj gadaliśmy na ten temat i też powiedział, że Mariusz, próbowałem pewnych kawałków, wymyślałem na lewo, prawo, do góry i zawsze to brzmiało gorzej niż oryginał, więc odpuściłem. Jak na przykład było w przypadku tej piosenki? Albo czy jest jakaś piosenka, którą ty jeszcze lubisz, ale po prostu jej brakuje tu?
2: No jest mnóstwo takich piosenek, bo wyjściowa to była, wiesz, to była lista 40, 50 takiej long listy, a no niezbędne było uprawianie selekcji regularnej. Nie było jednego klucza do tego. To były czasem dlatego, że nasz pomysł uznaliśmy za niewystarczający, nie tak mocny, albo tematycznie nam to nie pasowało do całej tej opowieści, no bo to też chodziło o to, żeby uspójnić rzecz, żeby faktycznie piosenki wyciągnięte z przeróżnych dekad aktywności i Republiki, i Grzegorza no jednak działały jako jedna całość, no bo o to w tym chodzi, dlatego też wydaje to pod postacią płyty. No więc raz na milion lat to będzie rzecz na pewno, która jest jedną z bliższych mi, a którą uznałam, że może nie będę forsować tego pomysłu na siłę, może to nie ten moment, może jeszcze kiedyś do tego wrócę. A Tobie wybaczam, ja tak bardzo ostrożnie podchodziłam, tak nie po mojemu, bo ja to nie jestem taka, żeby mnie jakoś tak zblokowały myśli o niepowodzeniu czy złym przyjęciu. W ogóle tak nie jest, ale w przypadku tej piosenki coś takiego się faktycznie zadziało. Miałam kilka prób i każdą uznałam za...
1: Takiej chemii brakowało, nie? Żeby...
2: Tak, tak. Takiego poczucia, że wiesz, no czasem jakiś taki głos wewnętrzny mówi ci po prostu, że to tak zwana intuicja być może, że idziesz w dobrym kierunku, że warto, że trzeba, że to jest wręcz taki drive i mus, a tutaj tego nie było, więc a zwłaszcza, wiesz, to, że to jest moja ulubiona piosenka, tym bardziej, wiesz, ciało kazało mi odpuścić.
0: Niezły gość Rock Radia. Już dziś po 22:00.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do wtorku. Piwo w puszce Żywiec 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 8 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
2: Została ostatnia reklama.
3: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
0: Po reklamie.
4: To jest Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do wtorku. Piwo w puszce Żywiec 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 8 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
0: Po reklamie.
2: Niezły gość w Rock Radio.
3: Audycja Niezły Gość, Mariusz Stelmaszczyk jestem, niezłą gościni, niezłą gościową Rock Radia dzisiaj Kasia Linz, hej hej.
4: Cześć.
3: Kasia Linz, ale też obywatelka KL.
4: Myślę, że te dwa wcielenia są aktualne i na najbliższy rok również będę z nich, w najbliższym roku będę z nich korzystać. No, ta obywatelka KL na potrzeby oczywiście płyty republikańsko-obywatelskiej, a Kasią Linz, no to już na wieki prawdopodobnie.
3: No, mam nadzieję, wiesz. Natomiast ciekawi mnie to, czy w ogóle to inaczej w muzyce, w sztuce ciebie kręci, ciebie jara właśnie coś takiego jak takie pewne przemiany, wchodzenie, wiesz, w jakieś inne postaci, no bo od razu, wiesz, skojarzenie jest takie na zasadzie David Bowie i tak dalej, wiesz, Ziggy Stardust, coś jeszcze, czy w ogóle to tak, ja nie mówię, że masz plan jakiś, ale że takie jakieś pewne przyjęcie jakiejś takiej formy, nie tylko Kasi Linz, to cię kręci i może jest czymś takim dla nas słuchaczy niewiadomym, że a może jeszcze jakieś inne wcielenia będą?
4: To, że to jest dla mnie niezbędne, to jest jasne, myślę, ale co ciekawe, to, że ja nie myślałam w ogóle o tym całym popkulturowym kontekście tego, jak faktycznie te ery wcielenia, alter ego,
3: nie, sama z siebie,
4: było wykorzystywane, więc zrobiłam to z jakiejś takiej naturalnej potrzeby wejścia, stworzenia, to było pierwszy raz, bo tak się zdarzyło przy płycie, wiesz, ostatniej, ale bardziej to było czuć zdecydowanie przy mojej winie, przy tym takim kościelno-barokowym, takiej oprawie barokowej, potężnej. Później ten Omen, czyli takie love story, crime story, więc tak się w pewnym momencie okazało, że najwyraźniej nie potrafię inaczej funkcjonować niż tworząc jakiś taki osobny świat, który ma mnóstwo składowych, bo to są i piosenki, jakby i liryka, i brzmienia, sposób kompozycji, ale też cały ta oprawa wizualna, mowa o teledyskach, ale też o tym, jak to na koncertach wygląda. Tak. Czyli okazało się, że to są jakieś takie ruchy niezbędne do tego, żeby się odnaleźć w tej rzeczywistości danej płyty.
3: A też wydaje mi się, że może to jest takie podświadome, jak mają artyści, bo mam Lincha na koszulce, którego też lubisz, bo jestem też totalnym świrem od dzieciaka. Nawet jako dzieciaka oglądałem, nie wiedziałem, co oglądałem. Oglądałem Twin Peaks mając tam 10 lat, bo my w ogóle jesteśmy jedno pokolenie, jestem rok starszy. I też mi się to wydaje, że coś jest takiego wewnątrz, że sami z siebie lubimy uciekać w jakieś takie, wiesz, inne sobie światy.
4: Najpewniej, tak, tak. A ja się tak szczególnie lubię obudować dość wyrazistym wizerunkiem. Tak przynajmniej staram się myśleć o tych płytach, no niekoniecznie wyłącznie o moim, ale właśnie o wszystkim, co towarzyszy płycie i tych wszystkich pochodnych, które są niezbędne, a dzisiaj ten cała forma i wizualna strona jest no, nieodłączną częścią płyty. Właściwie ciężko słuchać płyty jako jakiegoś osobnego bytu niezwiązanego z artystą i z tym, jak on wygląda.
3: A powiedz mi, jak się czujesz, bo w zasadzie taki wielki test za tobą, czyli koncert w Toruniu. Z tym materiałem.
4: Wow.
3: Jednak jakby w stolicy tego wszystkiego.
4: Tak, to było właśnie, ja mówiłam o tym publiczności podczas tego koncertu, że to jest naprawdę bardzo dziwne. I polecam spróbować śpiewać Grzegorza Ciechowskiego w Toruniu.
3: W jego domu, tak.
4: Proszę
3: naprawdę
4: sobie to zrobić. To dla całych, wiesz, dla całej pełnej sali w Jordankach. No, przyznam się, że ten wieczór był dla mnie bardzo stresujący. Ja w ogóle dawno nie czułam się. Miałam wrażenie, że wychodzę na jakiś egzamin.
3: Tej bardzo oceny się takiej wiesz, bałaś pewnie.
4: Dziwne, bo wydawało mi się, że już tyle lat to trwa. Tyle lat uprawiam to i to jest jakiś troszkę naprawdę rytuał. Coś, co jest moją, no niekiedy codziennością i myślę sobie, Boże, czy ja jestem w liceum i właśnie ten jakiś test maturalny, czy o co mi chodzi? No ale faktycznie, no, mimo że staram się takich lęków jakoś wyrzekać i omijać, bo czuję, że nie dotyczą mnie często, no tak ten Toruń, ta presja publiczności, też rodziny Grzegorza i zespołu Republika, jak się później okazało, i no całej tej otoczki dni Grzegorza Ciechowskiego, a do tego wszystkiego to był nasz pierwszy koncert, czyli wiadomo, tak. No w zespole to wszystko jest jeszcze takie, łapiemy się, jeszcze niepewne, mimo miliona prób, które zawsze robimy, to zawsze jest no pierwszy koncert, no sprawdzamy.
3: Wiesz, to taki chrzest na koloniach, nie?
4: No, trochę tak, no to trochę tak, ale jak się okazało, no bardzo ciepło przyjęła nas publiczność. Ja też to, wiesz, ten stres, o którym opowiadam, towarzyszył mi przez pierwszy czy drugi numer, a potem po prostu już weszło. Ja weszłam w te utwory i poczułam się absolutnie sobą na scenie. Także myślę, że to był dobry początek trasy i jakaś dobry omen na trasę wiosenną.
3: Dokładnie, ale w ogóle to jest ciekawe, że Grzegorz Ciechowski, jak tak pogrzebałem w internetach, jakieś poszukałem stare wypowiedzi, rozmowy i tak, czy to nagroda 5 lat temu, czy też przy Omenie gdzieś też pojawiały się jakieś takie twoje wypowiedzi, że ten Grzegorz Ciechowski zawsze jakoś był. Ten Grzegorz Ciechowski po prostu zawsze był. Niezależnie od...
4: Tak.
3: Więc nikt ci nie zarzuci, że nagle się on pojawia.
4: Nie pojawił się nagle. Jestem pytana w wywiadach o to, kiedy dokładnie, albo z której piosenki. Nie potrafię tego określić. Po prostu jest jakieś zamglone, zupełnie bezkształtne. Ale wczoraj przy okazji rozmawiając z moją menadżerką Zuzą o mojej płycie, wiesz, ostatniej, tej pierwszej, która ukazała się tutaj w Polsce.
3: Tak.
4: Przypomniała mi, że mam już przecież piosenkę o tytule Odchodząc.
3: Tak, też o tym myślałem.
4: A ja o tym, ja sobie jakoś wyparłam, ja też nie wracam do tych swoich starych rzeczy. Ja to wyparłam, mówię sobie,
3: otwiera nawet się ta płyta
4: faktycznie,
3: tą piosenką.
4: Faktycznie, a być może.
3: Tak, to pamiętam, bo sprawdzałem dzisiaj.
4: A widzisz, tak. A ja jakoś tak gdzieś mi to uleciało i powiedziałam jej, Boże, przecież to jest piosenka, która jest rozmową z piosenką Odchodząc republikańską,
3: tak.
4: Już wtedy.
3: Tak.
4: A napisałam ją, zanim wydałam, jeszcze z 2 lata wcześniej, czyli to faktycznie, no zawsze gdzieś było najwyraźniej.
3: Jelko, powiem, że niezłą gościową Rock Radia jest dzisiaj Kasia Linz. Zaraz do naszej rozmowy wracamy.
2: Niezły gość w Rock Radio. 103.8 FM. Całej rozmowy posłuchasz w podcastach na rockradio.pl.

0: Niezły gość w Rock Radio.
1: Audycja Niezły gość, Mariusz Stelmaszczyk jestem, Kasia Linz w Rock Radio jest. Niezła gościni, gościuwa, obywatelka.
2: Melduje się.
1: Tak jest. Nawet nie myślałem o tym, żeby zapytać cię, a powiedz mi, kiedy pierwszy raz usłyszałaś właśnie jaką piosenkę i jakie masz przemyślenia, ale to mnie bardziej zaciekawiło, bo jak tworzyłaś ten materiał, to też usłyszałem, że była piosenka, którą bardzo lubisz, Tobie wybaczam, ale nie mogłaś, że tak powiem, podejść do niej tak, żeby ona wylądowała na tej płycie. Nie jesteś pierwszą osobą, która w ogóle mi to mówi, bo w zeszłym roku Tymon Tymański z kolei wydał płytę z piosenkami Republiki. Jak sobie tutaj gadaliśmy na ten temat i też powiedział, że Mariusz, próbowałem pewnych kawałków, wymyślałem na lewo, prawo, do góry i zawsze to brzmiało gorzej niż oryginał, więc odpuściłem. A jak na przykład było w przypadku tej piosenki, albo czy jest jakaś piosenka, którą ty jeszcze lubisz, ale po prostu jej brakuje tu?
2: No jest mnóstwo takich piosenek, bo wyjściowa to była, wiesz, to była lista 50 takiej long listy, a no niezbędnym było uprawianie selekcji regularnej. Nie było jednego klucza do tego. To były czasem dlatego, że nasz pomysł uznaliśmy za niewystarczający, nie tak mocny, albo tematycznie nam to nie pasowało do całej tej opowieści, no bo to też chodziło o to, żeby uspójnić rzecz, żeby faktycznie piosenki wyciągnięte z przeróżnych dekad aktywności i Republiki, i Grzegorza, no jednak działały jako jedna całość, no bo o to w tym chodzi, dlatego też wydaje to pod postacią płyty. No więc raz na milion lat to będzie rzecz na pewno, która jest jedną z bliższych mi, a którą uznałam, że może nie będę forsować tego pomysłu na siłę, może to nie ten moment, może jeszcze kiedyś do tego wrócę. A Tobie wybaczam, ja tak bardzo ostrożnie podchodziłam, tak nie po mojemu, bo ja to nie jestem taka, żeby mnie jakoś tak zblokowały myśli o niepowodzeniu czy złym przyjęciu. W ogóle tak nie jest, ale w przypadku tej piosenki coś takiego się faktycznie zadziało. Miałam kilka prób i każdą uznałam za...
1: Tej takiej chemii brakowało, nie? Żeby...
2: Tak, takiego poczucia, że wiesz, no czasem jakiś taki głos wewnętrzny mówi ci po prostu, że to jest tak zwana intuicja być może, że idziesz w dobrym kierunku, że warto, że trzeba, że to jest wręcz taki drive i mus, a tutaj tego nie było, więc... A zwłaszcza, wiesz, to, że to jest moja ulubiona piosenka, tym bardziej, wiesz, ciało kazało mi odpuścić.
1: A powiedz mi, jak ty się czujesz z tym, bo zakładam, że na co dzień nie chodzisz, wiesz, w okularach Grzegorza Ciechowskiego, których masz i w tej stylówce, jak się w niej odnajdujesz, tak wracając trochę do tego wcielenia, o którym rozmawialiśmy wcześniej?
2: No bardzo dobrze, dlatego też jestem obywatelką KL na ten czas. W ogóle to też ułatwia, szczerze mówiąc. Paradoksalnie jest, czuję się w ogóle bardzo sobą w tym anturażu, ale też ułatwia mi mówienie o tym, że jakby wchodzę w temat i mówię o tym, jakby próbuję sobie to też jakoś, kiedy udzielam tak zwanych wywiadów dotyczących tego albumu, no też łatwiej mi wejść w ogóle w ten proces, w to, co się dzieje na scenie. Jakby jestem wtedy w jakiejś roli. Jest to rodzaj autokreacji oczywiście.
1: Tak, ale też trochę jest taki, nie, dzień dziecka, że a to dostajesz okulary, a to notatki, a to tam też instrument Grzegorza, nie, że możesz tego dotknąć i masz takie, użyję tego infantylnego słowa, ale frajdę.
2: To dokładnie, w ogóle to jest to, o czym ty mówisz.
1: A zarazem dla mnie taki szok, matko, ja naprawdę tu jestem, to dotykam, w ogóle o tym rozmawiam, przy tym kombinuję.
2: Tak, to jest ciekawe, bo kiedy opowiadam o tym, że tak się zdarzyło, że faktycznie została mi pożyczona Yamaha okulary i w ogóle miałam dostęp do notatek i przeróżnych artefaktów, to każdy doszukuje się jakiejś takiej, wiesz, transcendentnej metahistorii, a tak naprawdę ja podeszłam do tego jak taka w ogóle fanboyka.
1: No o tym myślę.
2: Wow,
1: to jest pierwsza myśl.
2: To nie jest tak, że nagle czujesz jakiś, wiesz, boski pierwiastek,
1: tak
2: jakieś w ogóle wibracje i cokolwiek.
1: Tak.
2: Nie, ja po prostu, wiesz, dotykam rzeczy artysty, który jest dla mnie formujący.
1: To tak jakbyś mi powiedziała,
2: radość.
1: Że dostałbym marynarkę Nicka Cave'a i po prostu poczuł jakieś misterium.
2: Tak.
1: I on założył.
2: Tak.
1: Owszem, chciałbym.
2: Wiesz co, my po prostu być może nie mamy tej łaski,
1: mamy własną łaskę.
2: Tej takiej duchowości, w którą należy wejść, a która jakaś tak, nie wiem, symbolicznie coś potrafi sprawić, właśnie jakiś artefakt, że to czujemy bardziej. Ja tak, nie, to nie jest ten rodzaj radości.
1: Ale jako fanboyka, będąc przy tych tekstach, będąc w ogóle w tym całym środowisku Grzegorza Ciechowskiego, już o tych artefaktach, o których mówimy, coś było takiego, co... nie wiedziałaś, nie wiem, no, słuchając piosenek znanych ze stacji radiowych, czy w ogóle mając każdy z nas wiedząc jakieś różne historie, rzeczy na temat Grzegorza Ciechowskiego, ale kiedy weszłaś w to, czy coś było takiego, może nie tyle, że wcześniej nie wiedziałaś, ale no miałaś jakieś takie zaskoczenie. O, wow, właśnie jak taka osoba, która weszła do tego swojego Legolandu i mówi, o kurczę, to jednak tak to wygląda.
2: Tak, tak, miałam takie zaskoczenia. Niejednokrotnie, ale chyba taką najczęściej powtarzającą się były formy piosenek, na które wcześniej nie zwracałam uwagi, że są tak dziwaczne, bo po prostu działały jak piosenki, jak forma tak. AB i wiesz, bridge i powrót do refrenu. A tu się okazało, że te formy są w ogóle absurdalne, a jednocześnie działają jako hity, wiesz, w wyobrażeniu, albo jakieś piosenki faktycznie takie przyswajalne. Mhm. Więc te zasady być może lat 80., 90. były inne, no ale jednak też nie do końca, że on potrafił zrobić absurdalną formę zwrotka, jakiś tam refren na koniec, albo zwrotka, refren instrumentalny, zwrotka, refren instrumentalny, zwrotka. I to wszystko działało. I wiesz, no, słuchając tego wcześniej, nie myślałam o tym po prostu. Dopiero jak sobie tak analizujesz to tak trochę matematycznie bardziej, sprawdzasz formę, harmonia też mnie czasem zaskoczyła, że w sumie jest prosta, a słucha się jakby to było jakieś takie, wiesz, oratoryjne momentami. To jest takie dziwne. Ale nie wiem, być może, wiesz, tekst też sprawia, o, często taki zalupowany tekst. Też wydawało mi się, że piosenka Zapytaj mnie, czy cię kocham, to jest jakaś rozbudowana historia w mojej głowie, a tam tak. są przecież dwa zdania. No wiesz,
1: kwestia warsztatowa jest ciekawa, bo wiesz, jako muzyk to jest takie... No to jest taki darmowy kurs, no. Uczysz się
2: tak,
1: czegoś.
2: Tak, i powiem ci, że gdyby nie to, że faktycznie tę płytę zrobiłam, to pewnie nie podeszłabym do tego tak analitycznie, tak jak rzemieślnik, żeby sprawdzić dokładnie i przeanalizować to, jak to było pisane. Więc dla mnie... jako właśnie wspomnianej rzemieślniczki, ten rok był niebywale istotny i wydaje mi się, że będzie kluczowy też dla rzeczy, które zrobię niebawem.
1: A jeśli chodzi o Grzegorza Ciechowskiego, pamiętam taką anegdotę, którą panowie kiedyś z Republiki mi opowiedzieli, a propos właśnie ich stylówki, wyglądu, która była charakterystyczna, zwłaszcza z tą grzywką, wszyscy ubrani na czarno, no tak jak my dzisiaj. I pamiętam taką świetną anegdotkę, że panowie byli w trasie, wracali, chyba po koncercie, już lekko podmęczeni, ale zahaczyli o stację benzynową, żeby się tam dotankować samochód czy coś, nieważne. I wyszli na chwilę z tej furgonetki i obok była jakaś rodzina, może jadąca na wakacje czy coś, też tankowała samochód. I jak ich zobaczyli razem z dzieckiem, to wsiedli szybko, z piskiem opon odjechali, bo myśleli, że to mafia. Więc to było dosyć ciekawe, jeśli chodzi o tę stówkę, nie wiem, czy znasz.
2: To zespół mafia i ucieki. Nie, dobra, żart.
1: Imię deszczu, super. Jak byś zaśpiewała imię deszczu?
2: To jest mocny wizerunek. To jest mocny wizerunek. To, wiesz, no taki to wyzwalający emocje zdecydowanie. I o to w tym chodzi.
1: Tak. A ty jakieś takie absurdalne historie pamiętasz ze swojej przygody?
2: Że ktoś ucieka jak na mój widok.
1: Nie, no nie do tego zmierzam. Chodzi mi o absurd sytuacji. To nie było podprogowe.
2: Czy absurd sytuacji? No nic takiego super anegdotycznego, super sexy, antenowego nie przychodzi mi teraz do głowy, ale być może w trakcie naszej rozmowy mnie oświeci.
1: Może po tej audycji będzie po prostu jakaś anegdota.
2: No właśnie.
1: Podczas naszego spotkania. A z tego co wiem, mówimy o Grzegorzu Ciechowskim, ale też, jeśli chodzi o takich polskich tekściarzy, to też wiem, że zwłaszcza za pewnie takich gimnazjalnych czasów, to bliski był ci Grabarz.
2: Tak. Tak. Ja bardzo dużo słuchałam Piżamy Porno i Strachne Lachy. Wydaje mi się, że każdemu poznaniowi, wiesz, wypadało w tamtym czasie również.
1: Tak, oczywiście.
2: Ale to jakoś tak weszło w mój krwioobieg i ja naprawdę do dziś uważam, że no ciężko szukać lepszego takiego storytellera, no bo on się w tym jakby specjalizuje, nie? Tak. Że po prostu widzisz i tam są etiudy pisane. Mhm. Niby proste, ale też nieproste i jakoś zapadające w pamięć i bardzo obrazowe. No zazdroszczę mu tej umiejętności, bo to jest jakieś takie bardzo naturalne w jego wykonaniu. No i tak. I to nie jest tak, że wiesz, słuchałam w gimnazjum. Byłam w zeszłym roku na koncercie i bawiłam się równie dobrze, co w gimnazjum.
1: Ja też jakiś czas temu też, absolutnie. Jak była Piżama, wiesz.
2: No.
1: Jeszcze przez lata innej stacji, która tutaj była, mieliśmy okazję pracować, więc w ogóle to było takie, wiesz, to trochę jak, wiesz, o tych artefaktach mówiłeś.
2: Tak.
1: Że ty założysz okulary Grzegorza Ciechowskiego, ja kończę program, a mijam się z Grabarzem na antenie.
2: O, no to widzisz. A teraz mi przypomniałeś właśnie, że ja byłam jeszcze nawet na... 18 urodzinach Pijamy Porno w Poznaniu w Arenie grali, więc to było dla mnie wydarzenie jakieś w ogóle kluczowe, takie naprawdę bardzo ważne. Nie wiem, ile ten zespół ma teraz lat, ale pewnie dużo więcej.
1: Uh-huh. A jeszcze wracasz do jakichś rzeczy, które słuchałaś w tamtych okresie życia?
2: Słuchałam masy przeróżnej muzyki. Ja pamiętam, że wtedy co roku byłam radykalną wyznawczynią innego gatunku, także ja przeszłam wszystko.
1: New metal też?
2: Słucham?
1: New metal też? Czy
2: właśnie to nie. To masz na myśli limbiski takie...
1: Linkin Park.
2: Właśnie wtedy to nie. To właśnie to była jedna rzecz, która mnie odpychała.
1: Za naszych czasów to było strasznie modne. Ja tak byłem na granicy.
2: Ja byłam wtedy chyba bardziej właśnie grunge'owa.
1: A to tak.
2: Tak. A pamiętam, że ten Linkin Park... Jak coś tutaj nie ma chemii i ona się nigdy nie pojawiła z tym zespołem akurat. Ale te wszystkie takie grunge'owo, Seattle, wiesz, Seattle to nie tylko Lynch, tylko jednak ta formujący się gatunek grunge'owy.
1: Tak, tak.
2: Więc Alice in Chains i pochodne to są rzeczy, które bardzo lubię, też do dziś.
1: Mhm. A takie guilty pleasure twoje?
2: Guilty pleasure...
1: Oprócz tej mafii?
2: No, oprócz mafii akurat... o Jezu, to pewnie jakieś takie rapowe rzeczy, takie, które w ogóle są osobno od tego, czym ja się zajmuję.
1: To ja wtedy słuchałem dużo rapsów właśnie w tym 2004-2005 roku, jak to wszystko było modne, te wszystkie niemetalowe rzeczy, więc wtedy było tak, że z jednej strony człowiek właśnie słuchał, tak jak mówisz, a to grunge'u, jakieś Nirwany, Pearl Jamu, Alice in Chains, Mad Season, a z drugiej strony kolega ci podsyła kasetę czy płytę Łony. Czy ostrego?
2: Tak, no bo to były
1: PZ-a.
2: Czasy PZ. No Jezu, a PZ, no co to? Nie, to, ale to PZ to nie moje guilty pleasure. Ja uwielbiam.
1: A nie, PZ-a. To już nie mówię o guilty pleasure, tylko o fajnych rzeczach, które dowracam do dziś, nie?
2: No tak, tak. Ale Łona faktycznie znaczy to nie były faktycznie moje rzeczy, ale jednocześnie wiesz, no na tyle uniwersalne, że przetrwały do dziś i nie brzmią obciachowo, co jest dosyć istotne.
1: Tak, to prawda, a to różnie bywa, jeśli chodzi o muzykę.
2: Bardzo, bardzo różnie.
1: Z dzieciństwa. Kasia Lins, niezłą gościową Rock Radia, zaraz do was wracamy.
0: Niezły gość w Rock Radio 103 i 8 FM. Całej rozmowy posłuchasz w podcastach na rockradio.pl.

0: Niezły gość w Rock Radio.
1: Audycja Niezły gość, Mariusz Stelmaszczyk obecny, Kasia Linz w Rock Radio jest. Nic się nie zmieniło?
2: Nic, jestem, nie uciekłam.
1: A jeśli chodzi jeszcze o Grzegorza Ciechowskiego i trochę jak wtedy mówiłem o grabarzu, to na pewno, tak jak mówisz, teksty, wrażliwość, to jest bardzo taka rzecz wyróżniająca Grzegorza Ciechowskiego, bo wiesz, tutaj właśnie mówimy o tej wrażliwości, że rzeczywiście też sama powiedziałaś, ja też to rozumiem, taką wiesz, tą kobiecą energię, którą też można znaleźć słuchając Grzegorza Ciechowskiego, ten erotyzm i tak dalej. Wiesz, rzeczy niepopularne, zwłaszcza jeszcze w latach 80. czy potem też w 90. jako obywatel GC, gdzie było tego mnóstwo, że to było, można powiedzieć, patrząc, jakie były czasy wtedy, a dziś, bardzo odważne. Można powiedzieć, niemęskie i tak dalej. Pamiętam, grabarz mi kiedyś powiedział, no wiadomo, jaką piosenkę o miłości znaną stworzył, którą wszyscy uwielbiamy. I też mi kiedyś powiedział, Mariusz, wiesz, mnie to tak, jak rozmawiamy o tej piosence, to tak dziwnie, facet z facetem mówiąc o miłości, ale udało mi się to przerzucić przez muzykę. Że...
2: Czy jak z zasady was to jakoś krępuje? Tak to działa.
1: Znaczy, tak mi się wydaje, że są tacy mężczyźni. Mnie to nie krępuje. Ja mogę mówić o uczuciach. Czasy zmieniają się w ten sposób, że potrafimy coraz bardziej się otwierać i mówić o uczuciach, ale właśnie, zwłaszcza Grzegorz Ciechowski, wtedy, kiedy mówił o tych uczuciach poprzez piosenkę w tamtych czasach, to uważam, że to było takie, wiesz, otwierające, bo zawsze to były, wiesz, tematy nie wychylaj się, nie mów. Erotyzm.
2: Nie, no w ogóle krępujące z zasady.
1: Bliskość.
2: Tak, to w ogóle nie są te, to nie są w ogóle obszary, w których, na których nadają mężczyźni, myślę, opowiadając o tym. Nie ma jakiejś swobody, nie ma naturalności w tym żadnej, więc ja się zastanawiam, czy Grzegorz Ciechowski był kobietą, czy był mężczyzną. W sumie nie mam pojęcia. Nadal po tylu przerobionych piosenkach, ale nie, no faktycznie jest tak, że to jest bardzo osobne. Jego jakaś taka łatwość, wyczucie, empatia, rodzaj tej właśnie emocjonalności, swobody mówienia o emocjach, no to, tak. To jest coś, czego właśnie mężczyźni uczą się 40 lat później. I myślę, że nawet dzisiaj ciężko szukać, wiesz, gościa, który pisze erotyki i swobodnie o tym śpiewa, no to to jest nadal jakieś jeszcze...
1: No, myślę sobie i tak może do końca audycji wymyślę. Fakt, no. Jest coś w tym, wiesz, że bardziej jesteśmy otwarci, żeby może nie poprzez sztukę, ale w ogóle o tym rozmawiać, ale w sztuce nadal jest jeszcze jedna, taka trochę jeszcze bariera faktycznie. Że wiesz, że wspomniałem też o tym, bo im też potrafił przenosić jakieś tematy takie, nie mówię, że to były erotyki, ale w sensie poruszać takie tematy, wiesz, też niepopularne w swoich czasach.
2: No takie 70. transgresyjne na
1: Dokładnie.
2: Pewno.
1: A to są rzeczy, które właśnie z tymi wszystkimi ludźmi łączą, wydaje mi się, ciebie, słuchając właśnie twoich płyt, nie? Że te niektóre tematy uwielbiasz właśnie w sposób, za sprawą swoich tekstów i muzyki, tak nam fajnie pokazać.
2: No lubię tak docisnąć rzeczy.
1: Tak.
2: I słuchacza, i siebie zresztą.
1: Tak.
2: Stworzyć rodzaj niepokoju, stworzyć rodzaj jakiegoś napięcia. I to są rzeczy, których szukam u innych artystów, u innych muzyków, ale właśnie artystów tak w ogóle. Jakieś takie niedopowiedzenia, tajemnica, jakieś, wiesz, rozmowy z nieosiągalnymi bytami, bóstwami. To jest coś, co będzie faktycznie takim korem, myślę, rzeczy, które będę robić zawsze prawdopodobnie.
1: A ten stan napięcia, on się często pojawia w rozmowach, wypowiedziach z dziennikarzami czy przy płytach. Ten stan takiego napięcia, takiego pewnego niepokoju, o którym, wiesz, mówisz, takiego wewnętrznego, to on jest właśnie taki w sensie artystycznym, czy on po prostu... w tobie jest, istnieje.
2: No wiesz, to i artystycznym, i tym właśnie ten artystyczny potem oddziałuje
1: na
2: to, jak my sobie to przetwarzamy, interpretujemy, i potem właściwie często ma też wpływ na nasze faktyczne ruchy i aktywności, więc to wszystko się przekłada, przynajmniej w moim przypadku. Oglądając coś, traktuję to serio, w tym sensie, że nie zapominam o tym w sekundę po przeczytaniu czy po oglądnięciu, tylko raczej przetwarzam sobie tak długo, jak tylko mogę. No i to pewnie gdzieś tam, znaczy jeżeli zostaje, to też świadczy o wartości, jakości tej sztuki, którą akurat konsumuję.
1: Nie, znam ten stan po prostu z autopsji, dlatego cię dopytuję, że
2: tak,
1: wszystko
2: no
1: tak jest
2: powinno
1: tak, że
2: to działać.
1: Że w tobie siedzi. Czy, no, To zaraz przejdziemy, jeśli chodzi o twoje pytanie.

0: Od razu zapowiem singla. Dobrze, a propos napięcia i innych rzeczy. Chciałem zapytać i wrócić jeszcze do poprzedniej płyty, bo to jest też płyta, przy której spędziłem sporo czasu w zeszłym roku, i płyta Omen. I jak wiem o tym, że trucizna, wiadomo. To się jeszcze, jak nagraliście tą wersję z Igorem, o Jezus Maria, to pamiętam, że słuchałem kiedyś, kończąc audycję w radiu, sobie puściłem, kiedy to wyszło. I przełączyłem się po prostu na inny stream, nie na radiowy, tylko internetowy, i sobie to puściłem. I właśnie miałem to, z czym mówisz, jak się odczuwa jakąś sztukę, że mi się już dyżur skończył, a jeszcze chwilę sobie siedziałem.
1: Okej. Okay. To jest komplement. Tak.
0: Ale bardziej mi dowaliliście kawałkiem z PZ-em. Z To Żyć.
1: Ach, lubię ten duo, lubię to połączenie. I lubię PZ-a w tej piosence, bo ono
0: istnieje
1: też.
0: Ten tekst jest tak rozkładający na łopatki, jakbym sobie robił taką listę, wiesz, kawałków na dowalenie się. Na zasadzie, wiesz, nie wiem, Krystyna Janda śpiewa na zakręcie, czy coś
1: jeszcze. O Jezu, uwielbiam Krystynę Jandę na zakręcie, Boże, to jest mój top 10 prawdopodobnie.
0: To zapraszam, czasami jak były jakieś domówki, nieważne, to robiliśmy sobie takie karaoke. Leciał ci Tom Waits, leciała na zakręcie, leciały różne rzeczy. No powiem tak, no nie są to kawałki, które znajdziesz w barze karaoke, na pewno. Nie?
1: Myślę, że nie będzie tam Krystyny Jandy na zakręcie, ja bym zaśpiewała takie karaoke. O ale Boże, to, ale bym śpiewała.
0: No bo to jest po prostu, to jest.
1: Ja jestem, proszę pana, przez na zakręcie.
0: Bo już się tutaj zaraz ten. Natomiast i właśnie z takim na zakręcie oczywiście zupełnie co innego, ale taki poziom dowalenia właśnie poczułem, jak usłyszałem ten kawałek z To Żyć. Nie mówię o przesłaniu i tak dalej, bo to inna historia, ale miałem takie emocje, no dziewczyno i panie Pawle, rozłożyliście mnie na łopatki.
1: No to cieszę się. Ja miałam takie uczucie, kiedy posłuchałam tej piosenki, kiedy PZ się już dograł, bo ona też istnieje w wersji bezpezetowej.
0: No tak, oczywiście. To też była historia, że on po prostu nie zdążył, nie? Wtedy
1: tak,
0: na tą pierwszą...
1: Nie zdążył na pierwszą płytę.
0: Na pierwszą część, że tak powiem.
1: Tak, na ten główny album, więc byliśmy już umówieni, że to zrobimy. Ale ja lubię, jak piosenki... wiesz, no, jak wypluwasz flaki jako artysta, ale też jako odbiorca. Lubię to czuć. Lubię, jak ktoś mi po prostu wierci dziurę w brzuchu.
0: Czujesz taki, czy to jest strasznie sadomachistyczne, ale czujesz taki ból, a zarazem nie chcę, że sprawia ci przyjemność, nie? Ale jest coś takiego, że słuchasz tak. I chcesz powtórkę.
1: Odkąd pamiętam, że słuchałam muzyki, to potrzebowałam, żeby ona faktycznie działała na emocje bardzo silnie.
0: Tak.
1: I dlatego też pewnie taką muzykę później sama zaczęłam pisać. No, w pewnym momencie, kiedy ten leitmotiv biblijny tam przy mojej winie się pojawił, no to one były wręcz historyczne, absolutnie dramatyczne. No, specjalnie oczywiście ten pedał był wciśnięty, ale i to było wszystko jakoś tam wyolbrzymione i maksymalistyczne do granic możliwości. Później być może troszeczkę zeszłam z tonu przy Omenie, ale jednocześnie, wiesz, ten wizerunek znowu, nóż, krew, zabójstwo.
0: No,
1: ja potrzebuję po prostu jakichś takich bardzo wyrazistych, często wręcz tarantinowskich sytuacji, żeby w ogóle się pobudzić. No, nie działa na mnie muzyka taka kojąca z zasady, która ma mi umilać życie. No to w ogóle, to wręcz przeciwnie, aż się zdenerwuję czasem.
0: A jak się czujesz, jak się przy tym bawisz, kiedy łączysz swoją muzykę z hip-hopem? Bo czy to właśnie mówię o PZ-cie, czy mówię o problemie? Jak się czujesz w takim połączeniu?
1: Świetnie, bo prawda jest taka, że dużo bliżej mi do rapu, nie mówię o mojej muzyce, mówię o moim upodobaniu.
0: Gustach.
1: I guście pewnie też. Do poszczególnych polskich raperów niż do muzyki takiej ściśle popowej czy pop-alternatywnej, tak szczerze mówiąc. Więc jeżeli już duetuję i fituję albo zapraszam kogoś, to często właśnie okazuje się, że to często, no bo teraz myślę sobie często, bo teraz kolejna rzecz się pojawia, która jeszcze nie wyszła, ja też mam w planach jeszcze jedną, więc dla mnie to już jest często, chociaż pewnie usłyszeć można dwie czy trzy. To sięgam do rzeczy, która jest nie z mojego świata. To mnie jakoś bardziej pobudza, nie wiedzieć czemu.
0: Może dlatego, że w hip-hopie też są te emocje, o których mówisz, te takie ciężkie.
1: To jest zderzenie światów w kontrze. To jest coś, co lubię bardzo i to też jest o obywatelu GC trochę i o tym, jak on pisał piosenki. To są po prostu bez przerwy jakaś, wiesz, emocje na antypodach, opowieść na antypodach, symbole na antypodach. To wszystko jest po prostu skrajne, a jednocześnie niefunkcjonujące bez siebie. I to mnie...

0: to mi jakoś, to jest mój napęd, zdecydowanie coś takiego.
1: Mhm. Słuchaj, wracamy zaraz do naszej pogawędki. Ostatnia część. Kasia Linz, niezłą gościni, gościową Rok Radia jest.
2: Niezły gość w Rok Radio. 103 i 8 FM. Całej rozmowy posłuchasz w podcastach na rockradio.pl.

0: Niezły gość w Rock Radio.
1: Audycja Niezły gość, Mariusz Stelmaszczyk obecny, Kasia Lins w Rock Radio, obywatelka KL.
2: Cześć.
1: Jeśli chodzi o jeszcze Grzegorza Ciechowskiego, jak tworzyłaś ten materiał, albo inaczej, dużą różnicę odczuwasz przy tworzeniu, przy zabawie w cudzysłowie, czyimś materiałem, a nie swoim, no bo piszesz teksty dla siebie, piszesz teksty dla innych. I oczywiście wiem, że to jest takie typowe oklepane pytanie, jaka jest różnica między pracowaniem nad swoim, czy na obcym materiale, bo pracowałeś nieraz, czy to były wiersze, czy w ogóle nawiązanie do poezji, ale tu mamy stuprocentową taką historię, że dajesz siebie czyjś tekst. I ta praca między jedną a drugą rzeczą jest coś takiego, że więcej się pojawia takich lampek, no bo się myśli tak na zaś, a czy tak powinnam, a czy tak mogę, czy coś jeszcze, bo swój tekst, twój materiał, no to nikt tego wcześniej nie słyszał.
2: No tak, chociaż proces jest podobny. Ja generalnie mam konstrukcję bardzo krytyczną, więc...
1: Albo inaczej, inny stan napięcia wtedy.
2: Prawdopodobnie, chociaż napięcia znów szukam, czy to będą moje rzeczy, czy inne. I też biorę te, które we mnie to napięcie wywołują, ja nie chcę go utracić, więc to jest kluczowe.
1: Tak.
2: Żeby go nie utracić, żeby go być może podkreślić albo jakoś zaakcentować na swój sposób. Ale porównując procesy, kurczę, szczerze mówiąc, jest mi dobrze tu i tu. Dobrze, no ja też, to nie chodzi o poczucie komfortu przy pisaniu płyty, tekstu czy czegokolwiek, ale jednak jakiegoś takiej wiary w to, że jednak idzie się w dobrym kierunku. Ja teksty Grzegorza, to jest dziwne, ale i to też nie jest o moim ego rzecz, to ja je czułam, jakby one były moje faktycznie, są mi tak blisko, że bliskie, że nie czułam, że śpiewam cudzą rzecz.
1: No, myślę, że to jest recepta do tego, co mówisz, że jeśli bierzesz się za to, to wiesz o tym, że to nie jest, jak to barze karaoke, odśpiewywane.
2: No tak, bo wtedy bym się w ogóle, wiesz, nie
1: brała. To byłaby sztuczność też taka,
2: no,
1: gdybyś tego nie czuła.
2: No nie, w ogóle, nie, wiesz, robienie płyty całej z interpretacjami, no to jest naprawdę, to wierzę w to, że musi występować jakaś naprawdę silna potrzeba, żeby coś robić, to no robię z życia, jakby
1: A nie cover band.
2: Tak, no, poświęciłam temu naprawdę cały Boży rok, dzień w dzień praktycznie nad tym pracowaliśmy i bo te piosenki to nie są, to, nie czuję, że to są covery, to naprawdę tam one były, te kompozycje były wyjściową trochę do tego, żeby je w ogóle, wiesz, brzmieniowo odwrócić, czasem harmonicznie, czasem riff potraktować tylko jako cytat. No więc ja wręcz miałam mus i silne pokrewieństwo czułam z tymi tekstami, bo teksty były kluczowe, jakby to był pomysł tak naprawdę, od tego wyszło, to jest poeta, którego czytam, który mówi do mnie w bardzo naturalny sposób i którego myślę, że rozumiem, dlatego nie miałam takiego oporu, takiej ściany, jakiegoś dystansu do tego i paradoksalnie czułam się w tym bardzo swojo.
1: I to słychać.
2: No to cieszę się bardzo.
1: Mam nadzieję, że słuchacze Rock Radio to też absolutnie będą mieli w głowach, słuchając tej płyty, bo rzeczywiście to jest tak, że nie zdziwię się, a na pewno tak jest, że ktoś cię zapyta, a to twoje?
2: Ale wiesz, to, że tak się zdarza już często, bo...
1: No, domyślam się.
2: Robiąc tę płytę, nie założyłam, że przecież generacja Z ma prawo w ogóle nie znać tych rzeczy.
1: Tak.
2: Oni będą słuchać tego często po raz pierwszy, zwłaszcza utworów, które ja zaproponowałam, które nie są też jakoś bardzo popularne.
1: Tak.
2: Z jakichś tam starszych rzeczy niesinglowych, z starszych płyt i piosenek niesinglowych, więc bardzo często spotykam się, trafia do mnie informacja o tym, że słyszą je po raz pierwszy w moim wykonaniu.
1: A powiedz mi, w 2025 roku, który się kończy, co było czymś oprócz tej płyty? Czymś, co cię jarało? Nie wiem, czy to było jakieś doznanie społeczne, kulturowe, koncert, płyta, jakieś inne wydarzenie, coś takiego na pierwszą myśl, kiedy rzucam hasło 2025.
2: Ścięcie włosów.
1: No jest różnica.
2: Ze wszystkich wydarzeń kulturowych.
1: Kulturowych,
2: i kulturalnych.
1: Na pierwszym miejscu.
2: Było ścięcie włosów. Nie, faktycznie to brzmi jakoś tak powierzchownie, ale to było wydarzenie, wiesz, jak całe życie. Od kiedy pamiętasz, nosisz włosy do pasa, masz burzę loków. I to jest część, absurdalna część twojego wizerunku, bo naprawdę zaakcentowana była ta moja fryzura.
1: A rzeczywiście.
2: Tak, ścięcie włosów było czymś dla mnie przełomowym, wręcz no, niespodziewanym, bo w sferze raczej fantazji o tym, żeby to zrobić, ale nie sądziłam, że się zdecyduję. Tak, więc to było bardzo odświeżające, bardzo, jak się okazało, potrzebne mi, mojemu samopoczuciu i wejścia w nowy etap tak na pełnej. I kiedy zapytałeś o ten rok i jakieś takie jedno wydarzenie, to było
1: od razu włosy, fryzura.
2: Pół sekundy mi to zajęło, żeby
1: to jest tak wielka zmiana,
2: pomyśleć.
1: No bo zupełnie inaczej było.
2: Tak, no to prawda. A co z kulturalnych, wiesz, no ja chodzę na koncerty, chodzę, sprawdzam, chodzę do kina, oglądam dużo rzeczy, jakby czerpię, ale ten rok niestety był najgorszy dla mnie pod tym względem. Byłam absolutnie przebodźcowana, przepracowana. Nigdy nie pracowałam tak dużo, nie byłam w jakimś takim bardzo silno agresywnym wręcz procesie i też promocyjnym i przy okazji robienia tej płyty, bo stworzyliśmy sobie dość krótki deadline. Także ja byłam absolutnie skoncentrowana i oddana pracy nad tą płytą, nad teledyskami, bo też te teledyski były bardzo wymagające, a że większość rzeczy robimy sami. No, płytę z Karolem Łakomcem, który produkował ten album, ja go współprodukowałam, później klipy jeszcze z Maćkiem Aleksandrem Bierutem, więc mamy bardzo taką wąziutką ekipę i odpowiadamy za milion rzeczy, także praca taka, no wręcz myślę, że 12-godzinna, codzienna. Także, no tak, to było pochłaniające po prostu.
1: I na koniec, jedno pytanie. Ulubiony film Davida Lyncha?
2: Lost Highway.
1: Dobrze. Czyli też, chciałem powiedzieć, znowu mrocznie, Davida Lyncha jest wszystko.
2: A który nie jest mrożny Davida Lyncha, no proszę.
1: To prawda. Czego się życzyć?
2: Wielu koncertów. To jest coś, co muszę uruchomić w 2026 bardzo naprawdę. Tak chcę tą płytę ożywić. Trasa jest już ogłoszona, więc zapraszam marzec, kwiecień. Zagramy 6 chyba czy 7 miast jeszcze. Ale no, mam nadzieję grać tą płytę jak najczęściej, jak najdłużej też, bo czuję, że ona działa też na żywo trochę inaczej. Oczywiście, jak zawsze mam wspaniały zespół, szybko powiem, że to jest Agnieszka Bigaj, Wiktoria Jakubowska, Karol Łakomiec, z którymi gram od lat. Teraz doszła Monia Muc. No także ekipa mam mocną. Wiesz, no sam kobiety grające Grzegorza po prostu.
1: To prawda. Kasia Lins, obywatelka KL. Fantastyczna płyta, naprawdę. Tutaj już nic nie było wcześniej podpisywane, nie trzeba żadnych faktur wystawiać, że to powiedziałem. Więc, tak jak powiedziałaś, warto wybrać się w nowym roku na koncerty. Kasiu, dziękuję ci.
2: To ja ci dziękuję za recenzję i za zaproszenie.
1: Bardzo proszę, polecam się na przyszłość. Mariusz Telmaszczyk, do usłyszenia. Ciao.
2: Super.
0: Niezły gość w Rock Radio. 103,8 FM. Całej rozmowy posłuchasz w podcastach na rockradio.pl.